0: Dziś decyzja o areszcie dla podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Trwają policyjne kontrole w szkołach po niedawnych atakach nożowników. A potem o tym, co jest w stanie zatrzymać pracownika w firmie. Ewelina Walczak. Dziś sąd decyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wczoraj mężczyzna został przesłuchany, usłyszał 9 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
1: Pierwszy z tych zarzutów najbardziej doniosły to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego, prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
0: Prokuratura podała też, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. Już 108 tysięcy kontroli przeprowadziła dotąd w szkołach policja po zeszłotygodniowych atakach nożowników w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Działania funkcjonariuszy to nie tylko prewencyjna obecność w pobliżu szkół i w samych placówkach, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek.
2: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania.
0: Chodzi też o przekazywanie służbom niepokojących informacji z zamkniętych grup.
2: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
0: Do tej pory podczas kontroli policjanci zatrzymali blisko 170 osób. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował opinię Komisji Weneckiej dotyczącą odbierania przez głowę państwa ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Komisja orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowania niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Nie 21, a 20 października. Nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa. Jak podał Urząd Miasta, zaprzysiężenie odbędzie się o godzinie 18:30. Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie firmy. I to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy. A co trzyma ich w obecnej firmie? Wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
3: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu.
0: Jak dodawał ekspert, spośród 40% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Autopromocja.
2: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
3: W Paryżu działa.
4: Dobrowicz, pozdrawiam.
3: Londyn, okej.
5: W Madrycie super.
6: Sydney też działa.
7: I Warszawa też słucha.
2: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia. Radio
1: Elka. Autopromocja.
8: I witam serdecznie w środowych motonewsach Radia Elka. Dziś sprawdzam, gdzie kierowcy i rowerzyści mogą liczyć na zmiany, a gdzie na razie muszą uzbroić się w cierpliwość. Będzie o rowerowym finiszu w Rawiczu i rondzie, na które w Kąkolewie czekają już ponad dwie dekady. No to ruszamy. Dobra wiadomość dla rowerzystów w Rawiczu, jak wspominałem. Ścieżka przy ulicy Poznańskiej jest już bliska finiszu. Ponad kilometr trasy ma poprawić bezpieczeństwo na ruchliwej drodze w kierunku Krajowej 36. Zostały już tylko drobne poprawki i ułożenie nawierzchni. Starostwo liczy, że wszystko będzie gotowe jeszcze w październiku. Inwestycja kosztuje niespełna 2 miliony złotych, czyli coraz bliżej do tego, by pedałować bezpieczniej, a nie na zasadzie kierownica prosto i modlitwa. To teraz Kąkolewo, gdzie na rondo czeka się dłużej niż na zielone światło w godzinach szczytu. Starania trwają już ponad 20 lat i wreszcie pojawiła się realna perspektywa zmiany. Burmistrz poinformował Radio Elka, że budowa ronda na głównym skrzyżowaniu może ruszyć już w 2027 roku. Trwa procedura uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji, a oficjalne potwierdzenie ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ma pojawić się na przełomie tego i przyszłego roku. Koszty ma pokryć GDDK i A, a gmina zadeklarowała przekazanie potrzebnych gruntów. Oby tym razem rondo nie krążyło już tylko w planach. No to na koniec szybki skrót. W Rawiczu ścieżka rowerowa przy Poznańskiej jest na ostatniej prostej. Ponad kilometr nowej trasy ma poprawić bezpieczeństwo, a finał tych prac planowany jest jeszcze w październiku. W Kąkolewie po ponad 20 latach starań pojawiła się szansa na rondo. Jeśli formalności pójdą zgodnie z planem, budowa może ruszyć w 2027. To były środowe motonewsy Radia Elka. Życzę szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy i oby na trasie było jak najwięcej dobrych wiadomości, a jak najmniej niespodzianek. Do usłyszenia.
9: Moto News.
10: Reklama.
11: Sponsorem informacji dla kierowców jest Złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
10: Reklama.
11: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów Złomujgrata.pl. Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
10: Reklama.
12: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ohryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
10: Reklama.
13: Na dzień dobry.
14: Nie, to wcale nie jest tak, że mają Państwo déjà vu. To jest tak, że po prostu ruszył już kolejny poranny program, bo mamy kolejny nowy dzień.
15: Dzień dobry i to jest środa, to jest fantastyczny dzień, to jest 14 dzień października już, no i pada pięknie deszcz. Cieszmy się z tego. Dzień dobry, Aneta Nowak.
14: Dzień dobry, Patrycja Wachońska, na zegarach prawie 7 po 6.
10: Reklama.
12: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
16: Dobrej pogody życzy finestra.net.pl. Wykończenia i remonty domów, mieszkań oraz lokali usługowych. Umowa i gwarancja na piśmie. Zadzwoń 577 227 122.
10: Reklama.
14: Dobra, tu mnie masz. No i jest coś magicznego w tym, jak sobie rano pięknie pada deszcz, za oknami jeszcze ciemno. Ta ciepła kawka, ciepła herbata, mam wrażenie, że smakuje wtedy zupełnie inaczej.
15: Jak się siedzi w łóżku.
14: Zwłaszcza, ale jak już trzeba wyjść, no to jakiś parasol warto ze sobą zabrać. Tym bardziej, że przelotne opady deszczu w naszym regionie będą występować dziś do późnego popołudnia.
15: I jeżeli chodzi o temperatury maksymalne, dziś 16 stopni, więc nie będzie najgorzej. Jutro 14 i słonecznie, no i pięknie zapowiada nam się piątek, 16 stopni i pełne słońce w całym regionie.
14: W tej chwili na termometrach mamy 9 stopni Celsjusza, poranek jest cieplejszy niż ten wczorajszy. Na barometrach 1022 hektopaskale i podpowiadamy, że wschód słońca dopiero kwadrans po 7.
10: Reklama.
11: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
3: Sponsorem pogody jest medycyna ratunkowa Arteria. Szukasz transportu medycznego na terenie Leszna lub kraju? Potrzebujesz obsługi medycznej, imprezy kulturalnej lub sportowej? Zadzwoń 515 514 999.
10: Reklama.
14: Za chwilę będzie piosenka z pozdrowieniami dla kierowców. Tradycyjnie, jak zawsze o tej porze. Ja muszę dodać, że to będzie piosenka taka bardzo fajnie zatytułowana.
15: O korkach porannych?
14: Nie.
15: O jeździe w deszczu?
14: O tym, że zadzwoń do mnie. A jak już zadzwoń do mnie, to z jakimś miłym słowem.
15: O człowieku, no to dajcie głośniej.
14: Od samego rana. Dobra, no to w takim razie jedziemy z tą środą.
10: Reklama.
12: Piosenkę dla kierowców sponsoruje wypożyczalnia samochodów Auto France w Murkowie. Od małego auta klasy B przez premium aż do dostawczego busa. Potrzebujesz? Wypożycz. Zapraszamy. Wypożyczalnia Auto France Murkowo 33A. Telefon 605 828 407.
10: Reklama.

0: Reklama.
1: Euforia Burger.
2: Podobno najlepszy burger w mieście. Do tego żeberka, sałatki i wiele innych pyszności. Leszno Przemysłowa 20 na terenie starej gazowni. www.euforiaburger.com.
3: Zaplanuj kolejne wakacje z Coral Travel Galeria Leszno. Największy wybór hoteli all inclusive. Teraz tylko niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę z bezpośrednim przelotem Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Biuro podróży Coral Travel Galeria Leszno.
4: Ubieramy w reklamy.
5: Zadzwoń pod numer telefonu 885 20 20 10. Wytłumaczymy Ci, jak to się robi dobrze.
4: Ubieramy w reklamy dużych i małych.
0: Reklama.

0: Zokaria. To już za nami 15,5 minuta po godzinie 6. Wiesz co, to była taka próba trochę rozgrzania w wokalu, żeby sobie pośpiewać, ale jeszcze mam zwolnione tempo, muszę ci powiedzieć. No czasem są takie poranki, prawda?
1: No,
0: że wcale nie trzeba odpalać motorka w tyłku, tylko po prostu ze spokojem, z luzikiem, z takim, wiesz, podejściem, że co ma wisieć, nie utonie.
1: Otóż to, moja droga, jak ty po prostu, ty mi zawsze imponujesz, ale dzisiaj to już przeginasz.
0: Zwłaszcza po godzinie 6, te przemyślenia takie życiowe.
1: Ale no podoba dobrze. Mnie się to.
0: Dobrze. Mnie się w ogóle to podoba, 14 dzień października. I przypominam sobie te momenty, tak. Kiedy człowiek był młodym człowiekiem.
1: I co człowiek robił wtedy?
0: I wtedy człowiek miał wolne!
1: Tak. No właśnie.
0: Co to były za czasy?
1: Dzieci w szkołach ma wolne, bo dzień nauczyciela. No i pozdrawiamy wszystkich pedagogów, szczególnie tych z powołania. Tak jest.
0: Dokładnie, mamy dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej. No ale wszyscy mówimy o tym, że to jest Dzień Nauczyciela i tak lubimy to święto nazywać. Zawsze zastanawiam się nad tym, kto bardziej cieszy się z 14 października w kalendarzu. Dzieci, młodzież, czy jednak bardziej jakby...
1: Nauczyciele.
0: Nauczyciele, pracownicy.
1: Jest rozłożone pewnie po połowie. Zawsze jakieś takie emocje towarzyszą pozytywnie. Ja pamiętam, że właśnie lubiłam ten dzień, bo zawsze, wiesz, gdzieś tam wjeżdżała jakaś biała bluzeczka, tak człowiek odświętnie szedł ubrany, bo jakieś apele były.
0: A panie nauczycielki miała okazję wystroić się trochę bardziej niż zazwyczaj. Ale nie, w ogóle słuchajcie, nie robię żadnych pstryczków. Pstryczków, uważam, że strojenie się to jest rzecz absolutnie naturalna i właściwie jak ktoś lubi tam sobie trochę błysku, to czemu nie? Ja na przykład dzisiaj od rana założyłam całkiem nowe rajstopy, już się koleżance chwaliłam, że są
1: takie
0: i ładne są, tak. Brązowe, takie czekoladowe i tu się absolutnie
1: cudownie.
0: Wszystko zgadza.
1: A mnie się bardzo podoba, bo ja czekoladowy kolor uwielbiam, więc Patrycja po prostu dzisiaj jest sztos. Na dzień nauczyciela się wystroiła i to mnie się podoba, ja to chwalę.
0: Dobra, uwaga, jest jeszcze jedno święto, tu możecie być zaskoczeni.
1: Aż się boję, bo ja po prostu nie widzę tego święta.
0: Dzisiaj jest, czekaj, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bączka! Aneta.
1: Można to połączyć.
0: Można.
1: Nauczyciel też człowiek.
0: Dobrze, niech ci będzie. Ja tutaj będę puszczać tylko i wyłącznie dobrą muzykę, nie? Tak, żeby była jasność w temacie. 18 minut po 6.

0: mi się wydaje, czy w tej piosence są takie namowy, że tam zostań, bo ja bardzo chcę. No i ja mam nadzieję, że wy też zostaniecie z nami, bo my bardzo chcemy. Albo inaczej, my mamy taką intencję, żeby słuchacze dobrze bawili się z Radiem Elka, żeby byli gdzieś w pobliżu, żeby trochę wam się buźka uśmiechała i żeby no, te poranki były łatwiejsze. No, zwłaszcza, że jesień za oknami, ciemno, deszcz
1: ty
0: pada,
1: dzisiaj potrafisz zimno. Takie przekazy, powiem ci, Patrycja.
0: Takie spicze, motywujące.
1: Głębokie środy. Jakkolwiek to...
0: Aneta, a ty to potrafisz po prostu. Dobra, słuchajcie, zaglądamy...
1: Podwójne znaczenie.
0: Oczywiście.
1: Jest.
0: Zaglądamy teraz do kalendarza ponownie, ale tym razem w poszukiwaniu artystów i w poszukiwaniu tematów do rozmów z wami o muzyce. Okazuje się, że 14 października swoje, uwaga, 86. urodziny obchodzi pewien artysta, czyli łatwo policzyć, że przyszedł na świat w 1940 roku. Lecimy do Wielkiej Brytanii. Co wy na to?
1: Yes, of course.
0: O, jak ty potrafisz, tak, z brytyjskim akcentem.
1: And the winner is Sir...
0: Artysta, jego prawdziwe nazwisko to Harry Roger Webb. Natomiast całe życie występował i znamy go pod zupełnie inną nazwą, Cliff Richard.
1: Yes, of course. No i właśnie, to jest gwiazda wielkiego formatu. Ja wam powiem, drodzy państwo, że ja Cliffa Richarda po prostu uwielbiam, a tym bardziej, poza anteną już, Patrycja, możemy chyba zdradzić, o jakim utworze mowa, bo też jest z cudownego roku.
0: No tak, no bo jak już jakiś artysta ma urodziny i o nim rozmawiamy, no to wiadomo, że zagramy jego piosenkę. Piosenka Cliffa Richarda z 1979 roku. Już za moment. Ja może jeszcze tylko podpowiem i przypomnę, że nazywany on był brytyjską odpowiedzią na Elvisa Presleya. Odniósł ogromne sukcesy komercyjne w tych minionych latach, a do tego wszystkiego zdobył też zupełnie przypadkiem tytuły szlacheckie, bo w 1995 roku został uszlachcony, zyskując tytuł Sir.
1: I z tego co pamiętam, to jeszcze sobie wyszperam, ale on jako pierwszy muzyk w ogóle otrzymał tytuł Sir od królowej Elżbiety II. Także no, to szapoba.
0: No to co, To teraz.
1: We don't talk anymore, a my będziemy z wami rozmawiać.
0: I przypominamy, że za 4 minuty u nas wiadomości lokalne. Bądźcie z nami, tu Radio Elka, tu poranny program.

0: Reklama.
1: Środa w mieście? To najlepszy dzień na przejazd z Elka Taxi. Tylko w środę każdy kilometr jedziesz aż o 50% taniej. Tak, połowa ceny. A komfort i szybkość bez zmian. Jedziesz do pracy, na zakupy czy wracasz do domu? Z nami zawsze dojedziesz szybko i dużo taniej. Dlatego zapamiętaj, środa to dzień Elka Taxi. Zadzwoń teraz 605-292-292. Powtarzam, 605-292-292. Elka Taxi. Twoja droga do oszczędności.
2: Ranmageddon Light Śmigiel. Już w sobotę, 17 października. To bieg dla każdego. Trasa jest krótka, a przeszkody, choć wymagające, to możliwe do pokonania. To świetna okazja do rekreacji na świeżym powietrzu. Zapraszamy dzieci i dorosłych. Wystartuj indywidualnie lub w drużynie. Szczegóły i zapisy na www.aktywny.smigiel.pl.
0: Reklama.
3: Radio Elka, lokalne radio.
4: Na zegarach dokładnie 6:30.
5: Wiadomości z regionu. Hania Ciesielska, witam. Ponad 250 tysięcy złotych kosztował nowy sprzęt medyczny, który trafił na oddział pediatryczny szpitala w Lesznie. Urządzenia zakupione ze środków powiatu leszczyńskiego mają wspierać leczenie dzieci z niewydolnością oddechową i ograniczać konieczność pobytu na oddziale intensywnej terapii. Są to m.in. dwa aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, 3 kardiomonitory oraz urządzenia do specjalistycznej diagnostyki.
6: Wierzymy w to, że te nowe technologie będą tym narzędziem, które ułatwi Wam, lekarzom, pracę, tym małym podopiecznym i ich rodzicom większe poczucie bezpieczeństwa. Naszym celem jest wyposażać, wspierać szpital, nie nasz, powiatowy, samorządu województwa, ale przecież w którym leczą się mieszkańcy też powiatu leszczyńskiego, wspierać w taki sposób, żeby ta jakość tych wszystkich procedur, tak to nazwę medycznych, była jak na najwyższym światowym poziomie.
5: Mówił starosta Maciej Wiśniewski. Jak podkreśla dr Damian Matusiak, kierownik oddziału pediatrycznego, nowy sprzęt może skrócić hospitalizację i w wielu przypadkach uchronić dzieci przed pobytem na OIOM-ie.
7: Bardzo dziękuję za wsparcie naszego oddziału w realizacji celu, jakim niewątpliwie jest podniesienie standardu opieki godnego XXI wieku. Zastosowanie tego sprzętu w większości przypadków niewydolności oddechowych chroni dzieci przed pobytem na OIOM-ie i skraca czas trwania hospitalizacji. Obecnie, dzięki temu, że mamy 2 tego typu aparaty i 3 aparaty starszego typu, tak naprawdę na kilka, nawet kilkanaście lat mamy zabezpieczoną kwestię leczenia ostrych niewydolności oddechowych u dzieci.
5: Doktor Matusiak dodał, że w ciągu ostatnich 4 lat żadne dziecko zakażone wirusem RSV nie wymagało przekazania na oddział intensywnej terapii. Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Miejskie uroczystości w Lesznie odbyły się 2 dni wcześniej, w 3. Liceum Ogólnokształcącym. Nagrody odebrało 41 nauczycieli i pedagogów oraz 30 pracowników niepedagogicznych. Wiceprezydent Maciej Grabianowski, który jest absolwentem tej szkoły, podziękował wyróżnionym za ich pracę i zaangażowanie. Podkreślał, że rola nauczyciela wykracza daleko poza przekazywanie wiedzy, a wysiłek pedagogów nie zawsze spotyka się z należytym uznaniem.
8: Amerykański pisarz Ralph Emerson powiedział, że nauczyciel to osoba, która z trudnych rzeczy potrafi zrobić łatwe i wierzy, że tak właśnie jest. Ja dziękuję za Waszą obecność. Pamiętajcie, że szkoła to tylko albo aż miejsce pracy, ale macie przecież rodziny, macie życie osobiste, macie pasję, bo w życiu warto mieć pasję. Dbajcie o relacje, dbajcie o życie rodzinne, dbajcie o życie osobiste, bo szczęśliwy nauczyciel to szczęśliwy uczeń. Dziękuję, że jesteście. Wszystkiego dobrego.
5: Zdjęcia z uroczystości znajdziecie Państwo w portalu lk.pl. Rok w więzieniu spędzi 45-latek z gminy Kościan, który mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów wsiadł za kierownicę po alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany podczas porannej kontroli, a wyrok usłyszał jeszcze tego samego dnia. Mówi Jarosław Lemański, rzecznik policji w Kościanie.
9: W trakcie sprawdzania kierującego okazało się, że 45-letni mężczyzna posiada aktywny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo policjanci wyczuli od niego silną woń alkoholu. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości potwierdziło ich podejrzenia. Mężczyzna miał w organizmie promil alkoholu. Kierujący został zatrzymany. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oraz niestosowania się do orzeczonego zakazu sądowego.
5: Sprawa trafiła do sądu w trybie przyspieszonym. Mężczyzna został skazany na rok bezwzględnego pozbawienia wolności. Sąd utrzymał także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i zobowiązał go do zapłaty 10 tysięcy złotych świadczenia pieniężnego. Większa aktywność mieszkańców podczas głosowania i 7 projektów do realizacji. W Olsztyn podsumował budżet obywatelski na 2027 rok. Mieszkańcy oddali prawie 6400 ważnych głosów, czyli o 2000 więcej niż rok wcześniej. Do wyboru mieli 12 propozycji, a zwycięskie pomysły pochłoną łącznie około 500 000 złotych. W tegorocznej edycji zmieniły się zasady podziału pieniędzy. Gminę podzielono na 4 rejony, a każdy otrzymał do dyspozycji 125 tysięcy złotych. Co powstanie? W Obrze zmodernizowana zostanie sala społeczna, a na boisku w Chorzeminie pojawi się automatyczne nawadnianie. W Berzynie zaplanowano budowę drogi, w Niałku Wielkim zakup kontenera sanitarnego przy Wigwamie, a w Błocku wiaty rekreacyjnej. Z kolei przy świetlicy w Stradyniu zamontowana zostanie tyrolka, a plac zabaw i teren rekreacyjny w Wilczu zyskają ogrodzenie.
3: Radio Elka, lokalne radio. Czas na polski hit w Radiu Elka.
0: Reklama.
3: Na polski hit zaprasza darmowy kredyt leszno.pl. Kredyt we frankach lub euro, także spłacony. Prawnik w Lesznie odzyska pieniądze. Zadzwoń 733 811 511.
0: Reklama.

0: Raj tu, raj tam, raj macie tu na radiowej antenie.
1: Raj ty ubierz, bo zimno.
0: O, bo ci tyłek zmarznie. Dobrze, poszło. I teraz tak, przerwana reklama, a potem wracamy oczywiście z energetyczną muzą. Bartek Królik i Raj to już za nami, a przed nami m.in. Swedish House Mafia.
2: Reklama.

0: prosty, fajny. 500 545 500. Słomu i grata.pl.
1: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Reklama zawiera głos wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
3: Kebab Wilchowice zaprasza na coś dobrego. Kurczak, wołowina, karkówka czy wege.

0: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
1: Kocham cię.
2: Ja ciebie też.
0: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
3: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
4: Kierowco, nie ryzykuj na drodze. Czas na nowe opony? Wybierz opony Express w Górze przy Wierzbowej 10. Wymiana opon, sprzedaż nowych opon, wymiana filtrów i profesjonalny serwis samochodowy. Opony Express. Twoje bezpieczeństwo zaczyna się od opon. Opony Express Góra. Szybko, fachowo, bez zbędnego czekania.
5: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. CCC, Half Price, Sinsay, Douglas, Świat Pierogów, Sala Zabaw Bajkowa Planeta, Pepco, Rossmann, Świat Książki, Mediamarkt, Biuro Podróży Itaka i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka, serce zakupów w sercu Leszna.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown. Umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką. Podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502 722 722. 502 722 722.
9: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył, to jest klasa.
11: Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087. Skupują tuczniki, maciory i bydło. Odbierają własnym transportem. Rozliczają poubojowo oraz na wagę żywą. Płatność natychmiastowa. Obsługują wszystkie strefy ASF. Świadczą również profesjonalne usługi transportowe żywych zwierząt. Warto zapamiętać. Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087.
12: Reklama.

0: Swedish House Mafia, czyli szwedzki zespół muzyczny składający się z trzech DJ-ów, zaprosił do udziału w tym numerze, w tym roku, słynną wokalistkę, która nazywa się Likeli, i wyszła, szanowni państwo, taka magia. A my chcemy państwa już teraz zaprosić na dzisiejsze spotkanie w audycji O tym się mówi o 10:15.
1: O tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka.
2: A gościem Jarka Adamka będzie Sebastian Werner, prezes Stowarzyszenia Hospicjum Kolory, który obchodzi w tym roku dziesięciolecie swojego istnienia.
0: Zapraszamy na to spotkanie. Raz jeszcze przypominamy, audycja O tym się mówi dziś 10:15.
1: O tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka.
0: Power Play. Natomiast teraz czas na powerplaya.
2: No więc jak się bawić, to się bawić. To jeszcze musi być, wiesz, bąbelkowo.
0: O, odpowiedni napój, champagne. Artystka, wokalistka amerykańska, nazywa się Remi Wolf i znana jest z między innymi bardzo oryginalnych brzmień. Jej twórczość określana jest jako wybuchowa mieszanka funku, soulu, bedroom popu, disco i lo-fi. Jeżeli tego ostatniego państwo nie kojarzą, to ja podpowiem, że chodzi o to, że to jest taki gatunek muzyczny, który charakteryzuje się celowymi, niedoskonałościami brzmienia, czyli słychać naturalny szum taśmy, trzaski w winylu, lekkie zniekształcenia i takie tam różne rzeczy.
2: Właśnie, to tak jakby sobie zdjęcie bez filtrów robiła.
0: I właśnie taka jest Remi i jej nowa piosenka.

0: Reklama.
1: Automruz Telegram.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Automruz, Leszno, ulica Balonowa 57. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Reklama.

0: Za niecałe 5 minut będzie godzina 7. Wpadamy do Państwa przypomnieć, że w kalendarzu mamy 14 dzień października, Dzień Edukacji Narodowej, potocznie nazywany Dniem Nauczyciela, i chcemy jeszcze szybki żart mieć dla Was. I właściwie mamy, proszę bardzo.
1: Chciałbym mieć same szóstki ze wszystkich przedmiotów, mówi Wacek, jak Jacek. To Jacek ma same szóstki, dziwi się Zosia? Nie, ale on też by chciał.
0: No, dobra.
1: Z cyklu suchar.
0: Dobra, jest jeszcze jeden suchar taki z cyklu, że tam wpisy do dzienniczka. Uwagi, nie? Od nauczycieli. Jasiu na lekcji biologii uparcie twierdzi, że jego pies jest kotem, czym destabilizuje pracę całej klasy. Ładne, nie? Stabilności Państwu życzymy o poranku. Jak jedziecie aktualnie do pracy, to życzymy Wam bardzo udanej środy. Pochichraj się jeszcze.
1: Fajne to.
0: Poszło.
2: Reklama. Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmigłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
3: Marzysz o pięknym i funkcjonalnym tarasie przez cały rok? Ikeda Garden oferuje zadaszenia tarasów, werandy, pergole, przeszklenia oraz rolety Screen Zip. Skorzystaj z darmowego pomiaru i wyceny. Zapraszamy do naszej ekspozycji w Święciechowie przy ulicy Kopernika 10. Ikeda Garden. Zadzwoń 695 191 086.
4: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
5: Kocham cię.
6: Ja ciebie też.
4: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
7: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
8: Jakość czy plon? A kto powiedział, że trzeba wybierać? KWS Doti to jakościowa pszenica klasy A, wyróżniająca się bardzo dobrymi parametrami ziarna konsumpcyjnego. Dobrze odpowiada na realia polskiego klimatu ostatnich sezonów. Znosi okresowe niedobory wody, a przy kapryśnej pogodzie w żniwa znaczenie nabiera jej odporność na porastanie ziarna w kłosie. KWS Doti. Zwieńczenie plonu i jakości. Zapytaj o nią w AgroEffect.

0: to osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci, Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
1: Marzysz o pięknym i funkcjonalnym tarasie przez cały rok? Ikeda Garden oferuje zadaszenia tarasów, werandy, pergole, przeszklenia oraz rolety Screen Zip. Skorzystaj z darmowego pomiaru i wyceny. Zapraszamy do naszej ekspozycji w Święciechowie przy ulicy Kopernika 10. Ikeda Garden. Zadzwoń 695 191 086.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
6: Jakość czy plon? A kto powiedział, że trzeba wybierać? KWS Doti to jakościowa pszenica klasy A, wyróżniająca się bardzo dobrymi parametrami ziarna konsumpcyjnego. Dobrze odpowiada na realia polskiego klimatu ostatnich sezonów. Znosi okresowe niedobory wody, a przy kapryśnej pogodzie w żniwa znaczenie nabiera jej odporność na porastanie ziarna w kłosie. KWS Doti. Zwieńczenie plonu i jakości. Zapytaj o nią w AgroEffect.

0: Nie masz czasu na siłownię? Masz 36 minut? Miejsce idealne dla zabieganych, zapracowanych oraz wracających do sprawności. Urządzenia Milon automatycznie dopasowują ustawienia i obciążenia do Twoich możliwości, a nad treningiem czuwa trener. Bez błądzenia po siłowni. Przychodzisz, trenujesz i po 36 minutach masz zrobione. Teraz roczny abonament tylko 139 zł miesięcznie, a na start 2 tygodnie gratis. Możesz trenować również z kartą Multisport. Pierwszy trening bezpłatny. Poświęć 36 minut dla siebie. Inteligentny trening. Centrum Handlowe Manhattan Leszno. Zadzwoń 502 525 207.
1: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
2: Weź udział w Święcie Bojana 2026. Już po raz 13 spotykamy się w Willi Aurora w Bojanowie. Święto Bojana to dużo dobrej muzyki, zabawy oraz pysznego jedzenia i picia. Tegorocznymi gwiazdami wieczoru będą Hubert Szczęsny oraz Dan Sachs, a do tańca zaprasza DJ Kamil Łukaszyk. Willa Aurora i Browar Bojanowo zapraszają na 13 Święto Bojana. Sobota, 24 października od godziny 20. Bilet z konsumpcją w cenie 175 zł do nabycia w Willi Aurora lub pod numerem telefonu 577 967 788. Zapraszamy na Święto Bojana 2026. Jest okazja świetnie się zabawić.
3: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
4: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
5: Reklama. Minęła siódma, czas na wiadomości.
6: Fragmenty drona nad Bałtykiem, sprawę bada żandarmeria wojskowa. Dziś Dzień Nauczyciela, Święto Edukacji w cieniu ataków. Polskie audiencje zawieszone, Watykan wydał oświadczenie po operacji Leona XIV. Ewelina Walczak. Żandarmeria wojskowa bada tajemnicze znalezisko na plaży w Karwi w Pomorskiem. Wczoraj pod wieczór przypadkowy spacerowicz natknął

0: się tam na fragmenty niezidentyfikowanego obiektu, który przypomina drona. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili prokuraturę i właściwe służby. Wojsko zapowiedziało, że o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowanie, powiedział poseł i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień Kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
1: Poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego.
0: Mówił Konrad Frysztak. W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Dokładnie 253 lata temu powstała Komisja Edukacji Narodowej. Dlatego dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela. Tegoroczne święto upływa jednak w cieniu obaw po ubiegłotygodniowych atakach nożowników w placówkach oświatowych. Jak w sytuacjach kryzysowych radzą sobie pedagodzy? Zdaniem Nauczyciela Roku 2026 Tomasza Ordzy ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce kluczowa jest sprawna komunikacja.
2: Im częściej będziemy ze sobą rozmawiali i rozwiązywali problemy w taki sposób, że ta komunikacja będzie po prostu skuteczna, tak, i będziemy siebie nawzajem słuchać, będzie nam wszystkim łatwiej.
0: Wyróżniony pedagog na co dzień uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej, a jego uczniowie regularnie angażują się w naukowe badania i społeczne kampanie. Z kolei wczoraj przeciwko przemocy i hejtowi protestowali uczniowie i nauczyciele opolskich liceów. Z transparentami wyszli przed budynki szkół, towarzyszyła im piosenka Czesława Niemena.
3: Dziwny jest ten świat. Wydaje mi się, że jest to trafne, zwłaszcza po tym, co się dzieje na naszym podwórku, że tak to ujmę. Są wyjątki od zasady, ale wydaje mi się, że szkoły są bezpieczne.
0: Na pomysł zorganizowania protestu wpadli uczniowie jednego polskiego liceum, ale w zaledwie kilka godzin swoją solidarność zadeklarowała większość szkół w mieście. Jest komunikat Watykanu po operacji Leona XIV. Wynika z niego, że podczas operacji papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolaka raka płuca. Papież ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Dziś światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Spotkanie z autorką rozpocznie się o 18:00 we wrocławskiej hali stulecia. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires. Książkę wydało wydawnictwo literackie.
4: Radio Elga, lokalne radio. Czas na wiadomości sportowe.
5: Reklama.
4: Wiadomości sportowe dostarczyła firma Cell Garden. Kompleksowe usługi ogrodnicze, projektowanie, realizacja, pielęgnacja, trawniki i nasadzenia. Cell Garden, twój ogród w najlepszych rękach. Zadzwoń 734 696 136.
5: Reklama.
6: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Witam i zapraszam. Polskie piłkarki w Gdańsku wyszarpały zwycięstwo w półfinale baraży, pokonując po rzutach karnych Belgijki 4-3. Bohaterką meczu broniąca polskiej bramki Kinga Seweryn.
7: Traciłyśmy te bramki, dogrywka i karne, to tyle było emocji, tyle tego trzymanego wszystkiego w sobie, że po prostu jak skończyły się te jedenastki, to wszystko poszło i zaczęłam tak płakać.
6: Przed zawodniczkami Niny Patalon w finale walki o wyjazd do Brazylii stanie Irlandia. Dwumecz na początku grudnia, mówi trenerka biało-czerwonych.
8: To musimy być naprawdę w dobrej dyspozycji, w podobnej jak w październiku, jeśli chodzi o motorykę, bo to jest taki zespół, który na pewno będzie kontaktowy, będzie walczył.
6: Niewykluczone, że nawet w przypadku zwycięstwa nad Irlandią Polki będą musiały zagrać jeszcze baraż interkontynentalny. Pechowcem będzie najniżej sklasyfikowana europejska drużyna w zestawieniu po Lidze Narodów. Barcelona znów niepokonana, tym razem w Stambule. O potędze katalończyków w Lidze Mistrzów przekonali się piłkarze Galatasaray, przegrywając 1-4. W drugiej kolejce spotkań drugą porażkę odniósł Inter Mediolan, tym razem u siebie z klubu Bruges 3-4. Sztuczna murawa i hałaśliwi kibice okazali się problematyczni dla Bayernu Monachium. W norweskim Stavanger Bawarczycy zremisowali 3-3 z Wikingami, a Atletico pewnie wygrało w Madrycie 2-0 z Manchesterem. Manchesterem United. Dziś dokończenie drugiej kolejki spotkań Champions League. Hubert Hurkacz pożegnał się z turniejem w Szanghaju, przegrywając po tiebreaku z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6 i 6-7. To druga nieznaczna porażka Polaka z Hiszpanem w odstępie raptem 2 tygodni. 13-osobowa reprezentacja Polski zaczęła zmagania w Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym, jakie do niedzieli potrwają w Szanghaju. Ten start jest też początkiem kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles.
5: Reklama.
4: Wiadomości sportowe dostarczyła firma Cell Garden. Kompleksowe usługi ogrodnicze, projektowanie, realizacja, pielęgnacja, trawniki i nasadzenia. Cell Garden. Twój ogród w najlepszych rękach. Zadzwoń 734 696 136.
5: Reklama.
9: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
5: Reklama.
10: Dzień dobry, jaki to jest piękny poranek środowy, 14 dzień października, a sprzed mikrofonu kłaniają się nisko Aneta Nowak
11: i Patrycja Wachońska. Na zegarach mamy 7:07. Imieniny obchodzą dziś Alan, Bernard, Dominik, no ale jest inne ważniejsze święto.
10: Dzień nauczyciela, wszystkiego dobrego dla Was.
11: Dzień Edukacji Narodowej, pozdrawiamy wszystkich uczniów i wszystkich pracujących w tej branży.
5: Reklama.
12: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar, Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
13: Dobrej pogody życzy finestra.net.pl. Wykończenia i remonty domów, mieszkań oraz lokali usługowych. Umowa i gwarancja na piśmie. Zadzwoń 577 227 122.
5: Reklama.
11: Teraz czas porozmawiać o pogodzie. Zaczynamy od aktualnych temperatur. 9 na termometrach.
10: Jeżeli chodzi o temperatury, w ciągu dnia maksymalne 16 stopni zapowiadają synoptycy. Gdzieniegdzie jeszcze ma popadać deszcz w całym naszym regionie, ale po południu wyjrzy słońce.
11: W tej chwili zachmurzenie całkowite. Nawet nie widać, że jesteśmy bardzo blisko wschodu słońca. Wschód rozpocznie się 15 minut po godzinie 7. Natomiast bardzo mocno czekamy na te kolejne dni, bo jutro i pojutrze pogoda piękna, z dużą ilością słońca, no i z całkiem przyzwoitymi temperaturami. Na przykład początek weekendu ma nas powitać 16 na termometrach.
10: I bezchmurnym niebem, no oby tak było. Tego się trzymajmy. Trzymamy kciuki za pogodę. No i uwaga, fajnie, wschód słońca rozpoczyna się równo z naszym konkursem porannym. Co tam się dzieje?
11: Na barometrach 1022 hektopaskale.
5: Reklama.
14: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
15: Sponsorem pogody jest medycyna ratunkowa Arteria. Szukasz transportu medycznego na terenie Leszna lub kraju? Potrzebujesz obsługi medycznej, imprezy kulturalnej lub sportowej? Zadzwoń 515 514 999.
5: Reklama.
10: O 7:15 konkurs. Co tam się dzieje? No wschodzi słońce o 7:15. To już możemy powiedzieć.
11: A słońce wygląda jak burger taki dorodny. A czasem nawet wygląda jak dwa burgery.
10: Bo to do zgarnięcia właśnie w tej zabawie, więc nasłuchujcie, drodzy słuchacze. A teraz, żeby wam się też lepiej jechało, jakiś utwór fajny.
11: Taylor Swift.

0: Reklama.
1: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
2: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
1: A magazyny energii też mają?
2: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
3: Ponad 1000 modeli, jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie, dla dziecka, a może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.
4: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
5: Kocham cię.
6: Ja ciebie też.
4: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko na raz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
7: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. W październiku otrzymasz 15% rabatu na produkty proteinowe, napoje i herbaty, produkty farmaceutyczne i witaminy oraz pielęgnację twarzy. Widzimy się w drogeriach DM. Leszno, S1, ulica Poznańska 3, Park Handlowy przy Galerii Leszno, Grodzisk Wielkopolski, Otopark oraz Quick Park Kiełczewo. Pobierz aplikację DM już dziś. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Muzyka i głos AI.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Masz dość chemii w żywności? Szukasz naturalnego smaku i produktów, które wspierają Twoje zdrowie? Wpadnij do sklepu Naturini w Lesznie, przy ulicy Wolności 30, tuż obok rynku, oraz w Kościanie na ulicę Prostą 24A. Czekają na Ciebie chleby i inne produkty bezglutenowe, mleko prosto od krowy, lokalne sery kozie i owcze, oleje tłoczone na zimno, dziczyzna oraz herbaty i kawy. Naturini. Twój sklep ze zdrową żywnością w Lesznie i w Kościanie.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
6: Muzyka do kochania, która porwie Was na właściwe fale.
5: Włącz radio.
7: I niech będzie nas więcej.
8: Radio Elka.
7: Reklama.
9: W Radiu Elka czas na konkurs i to jest właśnie ta chwila, ten moment, kiedy trzeba zrobić głośniej radio, ponieważ już za chwilę pojawi się u nas tajemniczy dźwięk, a potem wasze propozycje i odpowiedzi na pytanie, co tam się dzieje.
7: Do zgarnięcia przypominamy dwa pyszne, soczyste burgery od Euforia Burger z Leszna z Przemysłowej 20. No ale najpierw trzeba odgadnąć tajemniczy dźwięk, trzeba zgadnąć, co tam się dzieje. No i oczywiście apelujemy do wszystkich, którzy już zgarnęli te pyszności, dajcie szansę innym.
9: Numer do studia 65529 5529 to jest numer do nas, bezpośrednio na radiową antenę. Można sobie już go wstukać w swojego smartfonika, trzeba być przygotowanym, ponieważ my już jesteśmy gotowe do tego, żeby zaprezentować tajemniczy dźwięk. Dźwięk jest, jest dziś 9-sekundowy i brzmi tak, proszę bardzo. I tutaj dźwięk się kończy.
7: Musi być konkretna odpowiedź. Tam
9: jakieś koncepcje, jakieś pomysły, jakieś już pierwsze wrażenia.
7: No ja uważam, że trudny dźwięk.
9: Bardzo.
7: Tak, no, ale będziemy naprowadzać, będziemy pomagać. To jest środek tygodnia, więc też już rozruch jakiś jest, no, ale jeszcze przed weekendem, więc drodzy słuchacze, i no to już chyba podpowiedziałam nawet trochę o tym dźwięku.
9: Że to nie jest to dźwięk z tygodnia, to jest to dźwięk z weekendu, ewidentnie. I on jest raczej letni niż zimowy.
7: Pani!
9: Ja już tu poszłam z podpowiedziami, ja po prostu trzymam za was bardzo mocno kciuki. I teraz tak, nie można tego zrobić prawie nigdzie, chyba że ktoś...
7: Nie, cicho.
9: Dobra, 65 529 5529. No wiesz, próbuję coś podpowiedzieć, bo telefon milczy. Jakoś tak dzisiaj słuchacze nie wiedzą, się boją albo nie mają skojarzeń. Mam nadzieję, że te nasze podpowiedzi wam już troszeczkę pomogły.
7: Ja myślę, że dzisiaj nikt nie wstaje tak wcześnie, bo do szkoły nie idą.
9: To może być.
7: Dzwońcie.
9: Czekaj, jest telefon. Halo, dzień dobry. No to się ktoś rozmyślił, rozłączył.
7: Nie,
9: końcówka numeru 617, zatem prosimy wybrać połączenie do nas. Raz jeszcze 65 529 5529.
7: To może raz jeszcze puścimy dźwięk.
9: Tak zróbmy, proszę bardzo. I kochani?
7: No co tam się dzieje? To nawet chyba nie chodzi o treść rozmowy. To też możemy naprowadzić.
9: Nie.
7: To zupełnie to nie o to
9: chodzi. Nie chodzi o rozpoznanie głosów, absolutnie nie. Chodzi o to, co to jest za historia. Halo, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
7: Słuchamy.
10: Żony poluzowały łańcuch i chłopaki poszły w miacho.
7: Fajna propozycja.
9: Wiesz co, fajna propozycja, ale wyobraź sobie, że nie w miasto. Właśnie nie w miasto, w inne miejsce, nie? Ale zaczynamy dobrze kombinować.
7: Fajnie, słuchacz zaproponował.
9: Bardzo zaproponował.
7: I w dobrym kierunku poszedł.
9: Tak, tylko nie w miasto. Wręcz przeciwnie. A jak wręcz przeciwnie, to znaczy się, że gdzie? 65 529 5529. Halo, dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam.
7: Słuchamy.
11: A być może to jest wycieczka rowerowa za miastem?
7: Nie. Pierwszy słuchacz był blisko.
9: Tak, bo tu jakby było to, chociaż zabrakło tego jednego ważnego słowa, które zaczyna nam odpowiedź na pytanie, co tam się dzieje, ale już wiecie, gdzie szukać. Taką mamy przynajmniej nadzieję. I kolejny telefon. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, czy to jest wyjście do ogródka piwnego?
9: Nie. Ale blisko.
7: No właśnie,
9: znaczy, nie jesteśmy w mieście, wręcz przeciwnie. Ale kombinujcie
7: otóż
9: dalej.
7: To.
9: 65 529 5529.
7: I to jest bardzo ogólnie, to nie chodzi o podział na ale to, Aneta, że panie wypuściły.
9: Ale Aneta, ale jak na przykład słuchacz powie, że to coś nie jest wiszące, tylko jakby ten, to też uznamy, nie? Że nie musi być wiszące.
7: A, ty o tym mówisz.
9: No, to też uznamy, nie? Bo to tak właściwie u każdego może być trochę inaczej,
7: może,
9: nie?
7: Dobrze.
9: Dobra, to już to sobie między sobą ustaliliśmy, a teraz wy ustalcie, jaka jest odpowiedź na pytanie. Halo, dzień dobry.
13: Dzień dobry, czy to jest impreza dożynkowa? Dożynki?
9: Już prawie fanfary grałyśmy, ale niestety nie możemy, dlatego
7: pierwszy
9: że
7: wyraz
9: impreza się zgadza, ale niestety to nie są dożynki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
7: Tu no. Jest impreza.
9: Tak, impreza. I teraz impreza gdzie? 65 5 29 5 29, zaczyna się robić gorąco.
7: Halo?
13: Dobra, czy to jest wypad męski na grilla?
7: Nie.
9: To
7: nie ma podziału na wypad męski, damski, nie.
9: Nie ma. Nawet to nie ma żadnego znaczenia, czy mężczyźni, czy kobiety. W ogóle jakby grupa. I wiemy, że już jest impreza. I to się zgadza. Impreza i
7: gdzie?
9: Brakuje nam właściwie końcówki odpowiedzi gdzie. No, halo. No, halo.
12: Jest to może impreza działkowca?
7: No nie.
9: Nie jesteśmy na działce. Nie jesteśmy na działce. Nie jesteśmy na działce, jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Ja wiem, że tam sporo głosów słychać i dlatego to może trochę mylić, ale właśnie dlatego mówiłam o tym, że niektóre mogą być takie, że są jakby nisko i są duże i wtedy tam się wmieści więcej osób. Posłuchajcie raz jeszcze.
7: A niektórzy nie mają
9: i wtedy muszą iść do kolegi, do sąsiadów, do przyjaciół. Posłuchajcie raz jeszcze uważnie dźwięku, zaraz wracamy do waszych telefonów. I to może nawet tak brzmieć, jak to ktoś z daleka obserwuje, bo w tym miejscu, gdzie to się dzieje, to ten dźwięk jest zupełnie inny. Mamy telefon, halo, dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam. Czy to jest może impreza wiejska pod salą wiejską?
7: Nie. I teraz tak, nie wychodzimy, nie idziemy do miasta.
9: Nie wychodzimy.
7: Jesteśmy całkiem w środku.
9: I nie jesteśmy też całkiem na zewnątrz.
7: No to
9: i to nie ma
7: znaczenia,
9: czy jesteśmy na wsi, czy jesteśmy w mieście.
7: Otóż to.
9: I mamy kolejny telefon. Halo, dzień dobry.
14: Dzień dobry. Słucham. To jest spotkanie pod parasolem?
9: Pod parasolem też nie.
7: Chociaż no niektórzy mają tam parasole.
9: Zdarza się, że niektórzy tam mają parasole.
7: Pięknie udekorowane.
9: Ale parasol tutaj nie gra głównej roli, coś innego. Halo, dzień dobry.
15: Czy to jest impreza w ogrodzie?
9: Nie, ale zaczyna robić się bardzo gorąco. Jesteśmy już bardzo blisko. Jesteśmy prawie, że w dobrym miejscu, ale nie wszyscy mają ogród.
7: Prawie, że w domu jesteśmy.
9: Nie wszyscy mają ogród.
7: No, prawie, że...
9: No to teraz telefon i może będzie już strzał w dyszkę. Halo, dzień dobry. Jesteśmy na antenie. Proszę mówić.
16: Dzień dobry. Czy to jest może impreza w ogródku piwnym?
9: Nie, taka propozycja już była.
7: My jesteśmy właściwie w domu. Ale
9: jakby nie w domu.
7: Otóż to.
9: Ale teraz
7: to jest,
9: już podpowiedziałaś, ale
7: tak.
9: Halo, dzień dobry.
7: To tam.
12: Dzień dobry, czy to jest może impreza na balkonie?
7: No tak.
12: Na tarasie?
7: Tak! Mamy to! Wygrał słuchacz o imieniu...
12: Zbigniew.
7: No Zbigniew, gratulujemy ci serdecznie. Dwa pyszne burgery do ciebie trafiają i takie burgery możesz też zaserwować swoim gościom na balkonie, jak zrobisz imprezkę.
9: Pod warunkiem, że masz balkon, masz?
12: Mam, akurat ja mam balkon.
9: No i widzisz, cudownie. O tej porze roku imprezy też są urocze, tylko trzeba się po prostu cieplej ubrać. A tak zupełnie na poważnie, no to na balkonie to jednak takich głośnych się nie robi. Chyba, że ktoś ma jakąś taką chatę oddaloną, prawda? I nie będą sąsiedzi mieli absolutnie żadnych hałasów. Zbyszek, skąd jesteś?
7: Halo, Zbyszku.
12: Halo, tak.
9: Skąd jesteś?
12: Z Leszna.
7: Jestem z balkonu. Zbyszek z balkonu trafia burgery. Jeszcze pozdrawiamy. Czy ty, Zbyszku, jedziesz do pracy?
12: Tak, właśnie jestem za kierownicą.
7: A, i tak pewnie opóźniony głos do ciebie dochodzi.
12: Tak, dokładnie. Słaby zasięg.
9: No to halo, Zbyszku, informujemy, że nagroda jest twoja. Wybierasz się do Euforia Burger. Poza anteną porozmawiamy o realizacji nagrody, a teraz jeszcze jak chcesz kogoś, pozdrawiaj.
12: Chcę
17: całą rodzinkę, wszystkich znajomych i was, państwa.
7: Bardzo dziękujemy, przyłączamy się do pozdrowień.
9: Państwo dziękują.
7: Tak.
9: Dziękujemy bardzo, przypominamy, że kolejny taki konkurs na naszej antenie już jutro o tej samej porze, a skoro mowa o porach, to za 4 minuty będzie już
7: ja jestem
9: 7:30, tak, wiem. I będą wiadomości lokalne, zapraszamy serdecznie.
18: Reklama. Dobry czas na zakup węgla. Kup węgiel z gwarancją jego jakości i w bardzo dobrej cenie. Przedsiębiorstwo handlowe Hudak zaprasza do swoich punktów sprzedaży. Pełna oferta na stronie www.hudak.com.pl lub w naszych oddziałach. Dobry czas na zakup węgla. Przedsiębiorstwo Hudak zaprasza.
19: W biznesie liczą się konkrety. Przenieś kredyt firmowy do Banku Spółdzielczego Wschowa, bo warto sprawdzić dobre finansowanie dla Twojego biznesu. Obniżymy marżę kredytu nawet o 50%, a prowizję za udzielenie kredytu zredukujemy do zera. Możesz refinansować dotychczasowe zobowiązania i jednocześnie pozyskać dodatkowy kapitał na kolejne biznesowe cele. Czas na Twój ruch, bo dobry biznes potrzebuje dobrych warunków. Zapraszamy do naszych oddziałów we Wschowie, Lesznie, Rawiczu, Przemęcie, Miejskiej Górce, Górze Sławie i Wijewie. Szczegóły promocji przenieś kredyt firmowy na www.bswschowa.pl. Bank Spółdzielczy Wschowa. Blisko tego, co ważne dla biznesu.
20: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
21: Kocham cię.
22: Ja ciebie też.
20: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
23: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
24: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
25: Odkryj orientalne smaki i niezwykły świat indyjskich przypraw. Restauracja indyjska Raduni zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Leszno, ulica Niepodległości 49. Raduni. Czynne codziennie.
26: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
27: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
26: A co to znaczy CCD?
27: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
28: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
29: Urodzinki, urodzinki, do chłopczyka i dziewczynki. A gdzie? W UMB!
30: Szukasz urodzin, które będą wow? Gasimy światło i włączamy magię UV. W naszych nowych salkach smoki tańczą, elfy szeptają, kolory wirują, a dzieci ze śmiechu aż podskakują. W UMB każda impreza to hit i przygoda. Rezerwuj już dziś, bo urodziny UV to dziecięcy hit.
31: Sala zabaw Zaczarowany Świat w Centrum Rodzinnym WMB. Leszno, Luksemburska 3.
32: Rdzyna Kłoda. Ostatni piękny dom parterowy z pełną kostką, ogrodzeniem i pompą ciepła. W cenie 559 tysięcy złotych. Zapraszamy na findohome.pl.
33: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje.
34: Teraz tylko u nas. Hity cenowe. Masło Ekstra Gostyń. 200 gramów. Najtaniej w mieście. 4,99. Kawa ziarnista Jakobs. Kilogram. 54,99. Oraz musztarda Kamis. 185 gramów. 2,49. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
18: Reklama.
35: Radio Elka, lokalne radio.
9: Na zegarach jest dokładnie 7:30.
7: Czas na wiadomości z regionu, Hania Ciesielska. Gruzy i ciężki sprzęt budowlany. Tak obecnie wygląda zaplecze Komendy Miejskiej Policji w Lesznie przy ulicy 17 stycznia. Rozpoczęła się tam rozbiórka starych magazynów i warsztatów. W ich miejscu powstanie nowy 4-piętrowy budynek, a wartość całej inwestycji wynosi 110 milionów złotych.
0: Jak informuje komendant miejski policji inspektor Piotr Gorynia, nowy gmach będzie miał ponad 5,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni.
1: Do końca roku chcemy tutaj przygotować już podłoże do tego, że w 2027 optymistycznie patrzymy, że chcielibyśmy być może już w pierwszym półroczu 2027 roku rozpocząć przebudowę naszej jednostki przez 17 stycznia. Celem tego jest nowy budynek czteropiętrowy z garażem na 100 pojazdów z miejscem również doraźnego schronienia o powierzchni około 5500 m2. Stary budynek przy ulicy 17 stycznia zostaje, bo to jest budynek historyczny, a z tyłu za nim powstanie nowy, nowoczesny budynek przygotowany już do całej naszej jednostki. W związku z powyższym opuścimy budynki przy ulicy Korcza, budynek A i budynek B w dawnej poliklinice.
0: Inwestycje finansuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przy wsparciu samorządów Leszna i powiatu leszczyńskiego. Łączna wartość zadania to 110 milionów. Nowy obiekt ma być gotowy w 2029 roku.
1: Budowa jest założona i finansowana na lata 2026-2031, ale my myślimy zakończyć to wszystko, tak jak mówi program modernizacyjny, do 2029 roku.
2: Jak na razie prace, widzę, idą sprawnie.
1: Tak, ja jestem bardzo zadowolony, to nadzoruje Komenda Wojewódzka, my tylko tutaj to doglądamy, ale najmniejszych zastrzeżeń nie mamy. Być może są małe utrudnienia dla naszych tutaj sąsiadów, ale takie rozmowy były też prowadzone z tymi państwem i uczulaliśmy ich, że mogą być w związku z tym, z tą rozbudową problemy.
0: Czy mieszkańcy Góry będą głosować nad odwołaniem burmistrza Tadeusza Józki i Rady Miejskiej? To zależy teraz od weryfikacji podpisów pod wnioskiem referendalnym. Komitet inicjatywny złożył dokumenty wraz z poparciem 1829 mieszkańców gminy. To druga próba uruchomienia procedury. Poprzednią zakończyły problemy formalne związane z niezgodnością adresów dwóch członków komitetu z danymi w Centralnym Rejestrze Wyborców. Konieczne było ponowne rozpoczęcie działań i zebranie podpisów. Jak informuje pełnomocnik komitetu Arkadiusz Gortych, przez ostatnie dwa miesiące jego przedstawiciele rozmawiali z mieszkańcami miasta i okolicznych wsi.
3: Spotykaliśmy się z różnymi osobami, wysłuchiwaliśmy różnych punktów widzenia, różnych pomysłów na miasto. Zdarzały się też osoby, które odmawiały tego podpisu, to jest rzecz oczywista. Niemniej jednak udało nam się przekonać tych 1829 mieszkańców, którzy swój podpis na liście poparcia wniosku dla referendum złożyli i tym samym oczekujemy teraz na decyzję komisarza wyborczego, czy po weryfikacji tych podpisów wszystko będzie prawidłowe i czy zostanie wyznaczony ten termin referendum.
0: Komitet ruszy z kampanią dopiero wtedy, gdy komisarz wyborczy pozytywnie zweryfikuje wniosek i zarządzi referendum. Leszno planuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej między ulicami Osiecką i Sadową na Gronowie. Nowa trasa ominie przejazd kolejowy. W przyszłości podobnym śladem ma biec także nowa droga łącząca Gronowo z ulicą Osiecką. O szczegółach mówi Michał Wiśniewski z gabinetu prezydenta.
4: Ścieżka będzie przebiegać od ulicy Osieckiej, dochodząc do torowiska, ale nie przekraczając go. Przed torowiskiem ścieżka skręci w prawo i zostanie poprowadzona wzdłuż torów do kolejnego przejazdu kolejowego, który znajduje się na końcu ulicy Gronowskiej. Docelowo miasto chciałoby właśnie w taki sposób poprowadzić całą drogę łączącą ulicę Osiecką z ulicą Gronowską. To jest jednak perspektywa co najmniej kilku lat. Teraz starać się będziemy o budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Mając projekt, możemy już szukać źródeł dofinansowania i zewnętrznego wsparcia tej inwestycji.
0: Więcej informacji z regionu znajdziecie Państwo w portalu lk.pl, a my usłyszymy się o 9:00.
35: Radio LK, lokalne radio. Czas na polski hit w Radiu LK.
5: Reklama.
35: Na polski hit zaprasza darmowy kredyt leszno.pl. Kredyt we frankach lub euro, także spłacony. Prawnik w Lesznie odzyska pieniądze. Zadzwoń 733 811 511.
5: Reklama.

0: Chcę kochać i Staszka w radiu Elka w porannym programie w cyklu Polski Hit. To jest oczywiście polska artystka, śpiewa po polsku. Jeśli ten pseudonim nic wam nie mówi, to ja podpowiem, że warto poszperać w internecie. Staszka jest dyplomowanym magistrem muzykologii. Nie śpiewa od dzisiaj, śpiewa od dziecka. Między innymi zaczynała od chórków u znanych artystów, takich jak Ania Wyszkoni, Kasia Cerekwicka, Marika. Zakopauer, a potem postawiła na swoją własną twórczość i w okolicach 2013 roku dała się poznać szerszej publiczności, no właśnie ze swoją własną twórczością. A propos twórczości, my dzisiaj będziemy dla Państwa też tworzyć, a może już nawet coś stworzyłyśmy, nie możemy się wygadać. Chcemy przypomnieć, że w kalendarzu jest środa.
1: Jest środa, co oznacza, że albo była wkrętka, albo dopiero będzie, a Wy o 8.30 zadzwonicie z rozwiązaniem i w nagrodę mamy dla Was voucher o wartości 100 zł do figi z makiem. Co się tak rozmarzyłaś? Tak, że figa z makiem.
0: Tak, że figa z makiem
1: to
0: jest
1: miejsce.
0: Bardzo w Lesznie, przy ulicy Wolności, śniadaniarnia. Po co sobie tam te kanapeczki, rozumiesz, kroić w chacie, jak można, wiesz, po drodze wskoczyć,
1: oczywiście,
0: zabrać, a potem delektować się z pysznościami. Można je też wygrać u nas.
1: No. Ale zobaczcie, przyjemne, spożyteczne, bo słuchacie od samego rana fantastycznego radia, słuchacie nas i słuchacie dobrej muzyki, a przy okazji jak wysłuchacie, co tam gdzieś poszło nie tak, to jeszcze zgarniacie pyszności.
0: Przypominamy też dżingla naszego konkursu, a ten dżingiel brzmi i tak.
1: Krzywa ta wieża w Paryżu.
2: Czy na pewno w Paryżu?
1: Żeby kózka nie skakała, to by łapki nie złamała.
2: I czekaj. Na pewno łapki?
1: Aj,
2: coś poszło nie tak.
1: A no właśnie, co takiego poszło nie tak?
2: Konkurs na antenie Radia Elka, coś poszło nie tak.
1: Każdą środę między 6 a 8.30 celowo przekręcimy jedno słowo, nazwisko, państwo albo wydarzenie.
2: Trzeba wyłapać, o jaki fakt chodzi. Z rozwiązaniem dzwonicie o 8.30.
3: To jak? Zgadujecie, co poszło nie tak?
2: Środa od 6 do 8.30. Do wspólnej zabawy zaprasza figa z makiem. Rozpocznij z nami dzień od śniadania, kosztując świeżego pieczywa, musli czy naturalnych soków. Figa z makiem Leszno, Wolności 6.
4: Reklama. Szukasz bielizny lub pasmanterii? Odwiedź największy taki sklep w Lesznie. Bielizna i pasmanteria w centrum handlowym Manhattan. Tu znajdziesz włóczki, kordonki, zamki, a także piżamy, szlafroki, podkoszulki i rajstopy od polskich producentów. Fachowe doradztwo. Ogromny wybór. Bielizna i pasmanteria w centrum handlowym Manhattan. Vis-a-vis Deichmana, obok cukierni Hoffman.
5: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
6: Kocham cię.
7: Ja ciebie też.
5: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
8: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
9: Rozgrzej się i zrelaksuj w Pałacu Brzeźno. Zapraszamy na jesienne wieczory saunowe. Najlepiej z noclegiem w naszym pałacu. Zarezerwuj weekend 24-25 października. Czekają liczne atrakcje, wspaniałe zabiegi, nieograniczony dostęp do strefy spa. A w sobotę 24 października rytuał prowadzony przez mistrza sauny z zapachami premium składający się z 5 seansów. To wszystko w specjalnych cenach. Zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą. Zadzwoń 609 270 075. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl lub na naszym Facebooku.
10: W biznesie liczą się konkrety. Przenieś kredyt firmowy do Banku Spółdzielczego w Schowa, bo warto sprawdzić dobre finansowanie dla Twojego biznesu. Obniżymy marżę kredytu nawet o 50%, a prowizję za udzielenie kredytu zredukujemy do zera. Możesz refinansować dotychczasowe zobowiązania i jednocześnie pozyskać dodatkowy kapitał na kolejne biznesowe cele. Czas na Twój ruch, bo dobry biznes potrzebuje dobrych warunków. Zapraszamy do naszych oddziałów we Wschowie, Lesznie, Rawiczu, Przemęcie, Miejskiej Górce, Górze Sławie i Wijewie. Szczegóły promocji przenieś kredyt firmowy na www.bswschowa.pl. Bank Spółdzielczy Wschowa. Blisko tego, co ważne dla biznesu.
11: Czas na studia? Czas na WSH. Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie zaprasza na studia. Licencjackie, administracja, dietetyka i pedagogika. Magisterskie, pedagogika, administracja i ekonomia. Zainwestuj w siebie, zdobądź wykształcenie, rozwiń swoje możliwości. Rekrutacja trwa. Wejdź na www.wshleszno.pl/strefa-kandydata/rekrutacja i wybierz swój kierunek. WSH Leszno. Czas na studia. Czas na ciebie!

0: okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeweloper.pl.
8: Nowimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Nowimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Nowimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.nowimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
9: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Chwileczkę, czy nasz stolik właśnie płynie?
1: Płynie! Jesteście w jedynej w Polsce restauracji na wodzie.
0: Ale pięknie, to co zamawiamy?
1: A dokąd chcieliby państwo dziś wyruszyć?
0: Wyruszyć? Przecież przyszliśmy na obiad.
1: W Nenufarze zabieramy gości w kulinarną podróż dookoła świata. Do posiłków tworzymy animacje z rekwizytami, a my, kelnerzy, będziemy waszymi przewodnikami.
0: Czyli obiad i atrakcja w jednym.
1: Dokładnie.
2: Odkryj Nenufar w Kościanie. Restaurację, w której stoliki pływają po stawie pełnym nenufarów. Autorskie dania, domowe lemoniady i kulinarna podróż dookoła świata. Nenufar to nie jest zwykła restauracja. To atrakcja, którą trzeba przeżyć.
3: Nowy rok szkolny w pełni? Odkryj inspirującą kolekcję farb Disney i Dulux Easy Care i znajdź własny pomysł na wystrój pokoju małego odkrywcy. Przyjdź z dzieckiem, a twoja pociecha otrzyma od nas miły upominek. Marux Centrum Farb. Leszno, ulica Kochanowskiego 23. Wybierz kolory, które budzą wyobraźnię.
2: Chcesz legalnie posiadać broń? To prostsze niż myślisz. Dołącz do klubu strzeleckiego Walkiria. Nauczymy Cię bezpiecznie strzelać i pomożemy przejść drogę do pozwolenia krok po kroku. Szczegóły na ks-walkiria.pl. Telefon 796 305 847.
4: Chcesz odświeżyć swoje wnętrze? Mamy coś dla Ciebie. Pawilon meblowy w

0: Be my friend, no i chwyć mnie za rękę i chodź ze mną, a dokładniej chodźcie z nami. Tu Radio LK, tu poranny program za 10 minut 8.
1: O tym się mówi. Gorący temat w Radiu LK.
2: A dziś oprócz tego, że fantastyczny dzień, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela potocznie nazywamy, to fantastyczny jubileusz, dziesięciolecie istnienia Stowarzyszenia Hospicjum Kolory. I w związku z tym Jarek będzie miał gościa.
0: A gościem Radia LK Jarka Adamka będzie prezes Kolorów, pan Sebastian Werner. Zapraszamy na to spotkanie dziś o 10.15.

0: Reklama.
1: Automruz Telegram.
2: Zapraszamy do salonu Omoda JQ w Lesznie. Oferujemy pełną gamę modeli. Nowoczesne silniki spalinowe, oszczędne hybrydy oraz samochody w pełni elektryczne. Niezależnie czego szukasz, mamy auto dopasowane idealnie do Ciebie. Najnowsza technologia i jakość w jednym miejscu. Odwiedź nas i poznaj technologiczną przewagę. Rusz w drogę po nowe doświadczenia. Omoda JQ. Grupa Automruz. Leszno, ulica Balonowa 55. Telefon 65 5 529 39 39.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
2: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Przed nami wyjątkowe sportowe emocje w Kościanie. 25 października odbędzie się jubileuszowy 20. Międzynarodowy Kościański Półmaraton imienia doktora Henryka Florkowskiego. Na trasę ruszą półmaratończycy, sztafety firmowe i uczestnicy biegu na 5,5 km. Dzień wcześniej biegi dla najmłodszych z Lemon Explore, a wieczorem kilometrowy bieg miniaturki dla każdego bez względu na wiek i kondycję oraz wyjątkowe wystawy jubileuszowe. Bądźcie z nami i kibicujcie!
4: MatSpaw. Jakość, precyzja, terminowość. 20 lat doświadczenia. Malowanie proszkowe. Piec 14 metrów. Piaskowanie, chemiczne usuwanie lakieru, piroliza, regeneracja felg. Kąty 14, koło Rawicza. Zadzwoń 506 157 447. www.malowanieproszkowe.top. MatSpaw. Obsługa firm, gabarytów i klientów indywidualnych.
5: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
6: Kocham cię.
7: Ja ciebie też.
5: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
8: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
9: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Leszno w Lesznie oraz Rawiczu i Gostyniu.
10: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%.

0: budownictwie.
1: Wypożycz frezarkę do rowków pod rurki ogrzewania podłogowego. Dodatkowo bardzo wydajny odkurzacz zapewni bezpyłową pracę. Frezowanie rowków na powierzchni 100 metrów kwadratowych to 10 godzin roboczych. Delmet Leszno. Wypożyczalnia i serwis narzędzi. Wjazd od ulicy Saperskiej.
2: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
3: Reklama. Minęła ósma. Zapraszam na wiadomości.
4: Szpital tonie w długach, załoga strajkuje, dziś szansa na przełom. Gorąco na ulicach Paryża, tłumy wsparły protestujących uczniów. Benzyna w górę, diesel w dół, nowe limity na stacjach paliw. Ewelina Walczak. Siódmy dzień protestu głodowego pracowników szpitala w podkarpackim Sanoku. Około 50 osób domaga się odwołania dyrektorki zadłużonej na ponad 200 milionów złotych placówki. Dziś ważne rozmowy, po których może w końcu dojść do przełomu w proteście. O szczegółach Marcin Starzec.
5: Sami związkowcy podkreślają, że nie protestują przeciwko trwającej już od kilku miesięcy restrukturyzacji ani zwolnieniom, tylko przeciwko brakowi dialogu z dyrektorką placówki, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
6: To jest nasze wołanie o rozwiązanie potężnego kryzysu.
5: Dodaje też, że protestującym starczy sił na kolejne dni.
6: Czujemy się, ci, którzy rozpoczynali ten protest, już trochę osłabieni, ale dajemy radę.
5: Sytuacja szpitala zadłużonego na ponad 200 milionów złotych jest trudna od lat. W ostatnich miesiącach pracę straciło już ponad 60 osób, mówi starosta Robert Pieszczoch.
7: Są to wszystko osoby, które już miały wiek emerytalny.
5: Szansą na zakończenie protestu są rozmowy, które mają rozpocząć się około godziny 9. Wcześniejsze zaproszenie starostwa w stronę związkowców zostało odrzucone.
4: Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną w sprawie podpalenia stacji sterników na Mazowszu. Według niemieckich mediów to już czwarta osoba zatrzymana w tej sprawie. W poniedziałek ujęto m.in. dwóch obywateli Turcji. Teraz zatrzymano 25-letnią kobietę, która prawdopodobnie była ich kierowcą. Zatrzymanie potwierdził minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
8: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Sprawa jest rozwojowa.
4: Do ataku sabotażu doszło pod koniec września w powiecie grójeckim. Zniszczona stacja sterlinków m.in. dostarczała internet Ukrainie. Nawet blisko 500 000 osób na ulicach francuskich miast. Tak zdaniem organizatorów wyglądały demonstracje poparcia dla licealistów. Choć w większości kraju było spokojnie, w Paryżu wybuchły zamieszki.
9: Nie chcemy, aby partie polityczne przywłaszczały sobie nasz ruch i wykorzystywały go do zdobywania głosów. Nie jesteśmy związani z żadną partią. Nie rozumiemy, dlaczego my, uczniowie szkół w centrach miast, cieszymy się przywilejami takimi jak odpowiedni nauczyciele i zadbane budynki. Nie rozumiemy, dlaczego istnieją takie nierówności.
4: Młodzież od tygodni domaga się lepszych warunków nauki. W najbliższą sobotę uczniowie zamierzają połączyć siły i dołączyć do ulicznych blokad zapowiadanych przez ruch żółtych kamizelek. Miał być darmowy obiad, a skończyło się na policyjnym dozorze. Dwóch 18-latków ze stolicy zamówiło jedzenie z dostawą, ale zamiast zapłacić kurierowi, postanowili zabrać posiłek siłą. Młodzi mężczyźni zaatakowali dostawcę i wyrwali mu torbę z jedzeniem. Policjanci szybko ustalili, kim byli napastnicy i zatrzymali obu mężczyzn. Zamówienie, które w aplikacji kosztowało 140 zł, może ich kosztować nawet kilka lat za kratkami. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Energii, za litr popularnej 95 zapłacimy dziś maksymalnie 7 zł i 11 groszy. To o 5 groszy więcej niż wczoraj. Staniał za to olej napędowy, którego cena nie może przekroczyć 7 zł i 98 groszy.
10: Radio Elga, lokalne radio. Czas na wiadomości sportowe.
3: Reklama.
11: Wiadomości sportowe dostarczyła firma Cell Garden. Kompleksowe usługi ogrodnicze, projektowanie, realizacja, pielęgnacja, trawniki i nasadzenia. Cell Garden. Twój ogród w najlepszych rękach. Zadzwoń 734 696 136.
3: Reklama.
12: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Dla polskich kibiców to był tenisowy poranek. Na kortach w chińskim Wuhan rywalizowały trzy nasze tenisistki. W polskim meczu Iga Świątek lepsza od Magdaleny Fręch. Łodzianka co prawda ugrała tylko 3 gemy, ale mecz momentami był z gatunku tych zaciętych. Panie spędziły

0: na korcie 103 minuty. Skończyło się na 6-2-6-1 dla Świątek. Losy meczu z Czeszką Marią Bołskową potrafiła odwrócić Maja Chwalińska. Polka wygrała 1-6, 6-1 i znów 6-1. O ćwierćfinał WHO Open nasza reprezentantka powalczy albo z Iwą Jowicz, albo z Dajaną Jastremską. Z kolei Świątek czeka na wynik rywalizacji Ashlyn Kruger z Lanlaną Tara Rudy. Do kilku sensacyjnych rozstrzygnięć doszło w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Inter Mediolan przegrał siebie z Kluby Bryż 3-4. Do 88 minuty w barwach gospodarzy grał Piotr Zieliński. Bayern Monachium zremisował na wyjeździe z Wikingiem Stavanger 3-3, a Barcelona wygrała na wyjeździe z Galatasaray Stambuł 4-1. W najbardziej z polskim meczu w Champions League Sabah Baku, w którym całe spotkanie rozegrał Tymoteusz Puchacz, pokonał 2-0 Slavię Praga. Grający w czeskim zespole Wiktor Nowak oraz Oskar Kubiak weszli z ławki. Na boisku także nie od pierwszych minut polscy kibice mogli oglądać Michała Skurasia. Jego Lens jednak przegrał ze Sportingiem 0-2. Wisła u siebie, Industria na wyjeździe. Polskie zespoły zaczynają rundę rewanżową fazy grupowej Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Orlen Wisła Płock tak jak tydzień temu zmierzy się z Wardarem Skopie. Ten mecz o 20:45. Dwie godziny wcześniej przed jeszcze trudniejszym zadaniem staną w Magdeburgu szczypiorniści Industrii. Mistrzowie Niemiec wygrali w ubiegłym tygodniu w kieleckiej hali 35-30, mówi rozgrywający Michał Olejniczak.
1: W takim meczu nie ma miejsca na ani nieskuteczność, ani popełnianie błędów. To jest zespół, który wykorzysta każdy najmniejszy błąd nasz i musimy się tych błędów wystrzegać.
0: Drużyna mistrza Niemiec na własnym boisku jest nie do zatrzymania. Ostatnim zespołem, który wywiózł stamtąd punkty, była Barcelona ponad pół roku temu.
2: Reklama. Wiadomości sportowe dostarczyła firma Cell Garden. Kompleksowe usługi ogrodnicze, projektowanie, realizacja, pielęgnacja, trawniki i nasadzenia. Cell Garden, twój ogród w najlepszych rękach. Zadzwoń 734 696 136.
3: Reklama.
4: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
3: Reklama.
5: Bardzo lubimy środy, między innymi dlatego, że w środy was wkręcamy. Słuchajcie bardzo uważnie, a tymczasem przypominamy, że w kalendarzu dokładnie 14 dzień października.
6: Dzień dobry, kłaniamy się nisko i jesteśmy z wami do 11. Aneta Nowak.
5: Patrycja Wachońska. Imieniny obchodzą dziś Alan, Bernard, Dominik. Dziś Dzień Edukacji Narodowej.
3: Reklama.
7: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla twojego auta.
8: Dobrej pogody życzy finestra.net.pl. Wykończenia i remonty domów, mieszkań oraz lokali usługowych. Umowa i gwarancja na piśmie. Zadzwoń 577 227 122.
3: Reklama.
5: Temperatury zaczęły rosnąć. Na termometrach mamy już 11 stopni.
6: Z 16 zapowiadanych na dziś przez synoptyków. I tak sobie spoglądam na najbliższe dni. Jutro 14, pojutrze 16 i bardzo słonecznie w całym naszym regionie.
3: Reklama.
9: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo-Jagiełły 8A.
10: Sponsorem pogody jest medycyna ratunkowa Arteria. Szukasz transportu medycznego na terenie Leszna lub kraju? Potrzebujesz obsługi medycznej, imprezy kulturalnej lub sportowej? Zadzwoń 515 514 999.
3: Reklama.
5: Zastanawiam się, czego się życzy nauczycielom z okazji tego święta.
6: Cierpliwości.
5: O, ładnie. Miłości.
6: Uśmiechu na twarzy, wdzięczności, szacunku.
5: I chęci, dużych chęci do tego, żeby dzielić się swoją wiedzą z uczniami. 14 dzień października w kalendarzu. My też się z wami dzielimy, między innymi pozytywną energią i bardzo energetyczną muzą.

0: Reklama.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Zaplanuj kolejne wakacje z Coral Travel Galeria Leszno. Największy wybór hoteli all inclusive. Teraz tylko niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę z bezpośrednim przelotem Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Biuro podróży Coral Travel Galeria Leszno.
3: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
4: Cię. Ja ciebie też.
3: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w super cenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
6: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-leszno.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Czas na nowe mieszkanie w Gostyniu. Osiedle Wichrowa Park. Klimatyzacja, monitoring i rolety elektryczne w standardzie. Komfort, bezpieczeństwo i spokój każdego dnia. Wichrowa Park. Od PBO Developer.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż, ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
1: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10 i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
2: Reklama.

0: Na zegarach dokładnie 20 minut po 8 w Radiu LK w porannym programie. Czas na to, by zajrzeć do naszego portalu lk.pl. Muszę Państwu przypomnieć, że w kalendarzu dzisiaj środa. Warto pomyśleć już między innymi o tym, co będzie w piątek. A w piątek w całym naszym regionie będą odbywać się różne akcje z okazji 12. Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. 12. rok z rzędu. Dzieją się różne wydarzenia w różnych miejscach naszego kraju związane właśnie z bibliotekami, z książkami i z czytelnictwem.
1: I to jest coś pięknego, fantastyczne wydarzenie, ale żeby to wybrzmiało bardziej i żeby w końcu to była noc bibliotek i noc związana z czytelnictwem i z książkami, jak Patty powiedziała, no to właśnie rzeczy piękne w naszym regionie będą działy się właśnie w nocy. I uwaga, jeżeli do któregokolwiek z domu, bo tego nie będziecie wiedzieć, w całym naszym regionie będą pukać, będą dzwonić pracownicy bibliotek, w środku nocy nawet. I tak jak stoicie, tak jak otworzycie drzwi, dostaniecie do ręki książkę, to będą lektury, to będzie Lalka, Pan Tadeusz, to będzie Nad Niemnem, Noce i Dnie i będziecie musieli fragmenty tej książki przeczytać.
0: I taka akcja podoba nam się bardzo, także nie znasz, chciałam powiedzieć, dnia ani godziny, a dokładniej nie znasz nocy ani godziny.
1: To.
0: Akcja jest nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce. No, w końcu poczytamy sobie wszyscy.
1: I w końcu noc.
0: I w końcu będzie noc. Mam nadzieję, że wam się ten pomysł bardzo podoba, bo ja nie ukrywam, że ja tam jestem zwarta przygotowana. Przygotuję sobie też odpowiedni taki powitalny szlafroczek w razie potrzeby. Jakby się okazało, że jednak ktoś do mnie zadzwoni, nie?
1: Także przygotujcie się.
0: Tak, ja też będę przygotowana do tego, żeby poczytać. Można głośniej, można ciszej, okulary też miejcie w razie co pod ręką.
1: To będzie na rolę, także Bogumił, Barbara, Zosia, Pan Tadeusz.
0: Cała rodzina może być zaangażowana. I jeszcze podpowiadamy, że szczegóły wszystkich imprez związanych z nocą bibliotek w naszym regionie znajdziecie na lk.pl w zakładce Co, gdzie, kiedy.

0: To jest to Wiktor Waligura, jego najnowsza piosenka w Radiu LK o poranku. Na zegarach mamy dokładnie 26 minut po godzinie 8.
1: No i przypominamy, że dzisiaj środa i poszła wkrętka. A kiedy, w jakim momencie i o co chodziło, oczywiście zadzwonicie wy z prawidłowym rozwiązaniem. My oczywiście damy znać, kiedy, w którym momencie dzwonić.
2: Reklama.
3: Salon Chiara Kowski w Rdzynie zaprasza do zapoznania się z ofertą promocyjnych finansowań na modele z roku produkcji 2026. Oferujemy kredyt 50/50, 0% lub kredyty z niską ratą i niskim oprocentowaniem. Klientów biznesowych kusimy leasingami z sumą opłat od 100% dla wybranych konfiguracji, a dopełnieniem naszej oferty są rabaty flotowe oraz zniżki dla klientów indywidualnych spełniających warunki promocji. O szczegóły zapytaj naszych handlowców. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rdzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego pod numer 500 135 517.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
6: Kocham cię.
7: Ja ciebie też.
5: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
8: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
13: Nowa praca? Nowe możliwości? Postaw na ZDZ Leszno. Zdobądź praktyczne umiejętności, certyfikaty i uprawnienia na profesjonalnych szkoleniach. Znajdziesz nas przy ulicy Krótkiej 5. Zadzwoń 65 529 25 21 lub 601 695 982. ZDZ Leszno. Szkolenia, które dają przewagę.
14: Sklep medyczny w Lesznie przy ulicy 17 stycznia, Róg Ułański, zaprasza. Sprzedajemy lub wypożyczamy pełen asortyment do opieki nad chorym oraz sprzęt ortopedyczno-rehabilitacyjny. Zadzwoń 601 78 46 47. Realizujemy wnioski NFZ. Sklep medyczny w Lesznie, ulica 17 stycznia, Róg Ułańskiej.
15: Kierowco, nie ryzykuj na drodze. Czas na nowe opony? Wybierz opony Express w Górze przy Wierzbowej 10. Wymiana opon, sprzedaż nowych opon, wymiana filtrów i profesjonalny serwis samochodowy. Opony Express. Twoje bezpieczeństwo zaczyna się od opon. Opony Express Góra. Szybko, fachowo, bez zbędnego czekania.
16: Szukasz sprawdzonych rozwiązań grzewczych i sanitarnych? Hydrokan Instal Leszno, ulica Święciechowska 79C. To ekologiczne kotły na paliwa stałe zgodne z normami. Kotły gazowe, pompy ciepła, klimatyzacja oraz pełna technika grzewcza i wodkan. Doradzimy, dobierzemy, pomożemy. A jeśli marzysz o modnej i wyjątkowej łazience, salon łazienek Leszno, Strzyżewice, ulica Balonowa 47. Imponujący wybór płytek i wyposażenia, loft, retro, najnowsze trendy, a do tego profesjonalne doradztwo. Hydrokan Instal i salon łazienek. Zmieniamy Twoją przestrzeń na lepsze. Znajdź nas na www.hydrokaninstal.eu.
2: Reklama.
17: Czas na polski hit w Radiu Elka.
2: Reklama.
17: Na polski hit zaprasza darmowy kredyt leszno.pl. Kredyt we frankach lub euro, także spłacony. Prawnik w Lesznie odzyska pieniądze. Zadzwoń 733 811 511.
2: Reklama.

0: Nadchodzę i Mek, to za nami w cyklu Polski Hity, a przed nami...
1: Krzywa ta wieża w Paryżu.
2: Czy na pewno w Paryżu?
1: Żeby kózka nie skakała, to by łapki nie złamała.
2: Czekaj, na pewno łapki?
1: Aj,
2: coś poszło nie tak.
1: A no właśnie, co takiego poszło nie tak?
2: Konkurs na antenie Radia Elka, coś poszło nie tak.
1: Każdą środę między 6 a 8.30 celowo przekręcimy jedno słowo, nazwisko, państwo albo wydarzenie.
2: Trzeba wyłapać, o jaki fakt chodzi. Z rozwiązaniem dzwonicie o 8.30.
3: To jak? Zgadujecie, co poszło nie tak?
2: Środa od 6 do 8.30. Do wspólnej zabawy zaprasza Figa z makiem. Rozpocznij z nami dzień od śniadania, kosztując świeżego pieczywa, musli czy naturalnych soków. Figa z makiem Leszno. Wolności 6.
0: Poszedł już fake news, a wasze zadanie polega na tym, żeby ustalić, co dokładnie poszło nie tak.
1: 65 529 5529. My możemy tylko podpowiedzieć, że niekiedy te nasze wkręty fake newsy to są, uważamy, dobre pomysły.
0: Takie PR-owo-marketingowe. Przypominamy również o tym, że w tym konkursie biorą osoby, które jeszcze nie zdobyły nagrody właśnie w tej zabawie, a nagrodą jest voucher o wartości 100 zł do wykorzystania w śniadaniarni Figa z makiem w Lesznie przy ulicy Wolności 6. Zaprosimy tam laureata, będzie mógł sobie zjeść pyszne śniadanko. No i pamiętajcie jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, że jak już się dodzwonicie do nas z odpowiedzią na pytanie, co dziś poszło nie tak, to wasza wypowiedź ma być na ten temat wyczerpująca.
1: No to co, już chyba mamy słuchacza na linii. Wysłuchajmy, co dzisiaj poszło nie tak.
0: Dzień dobry, proszę się przedstawić na początek.
4: Dzień dobry, z tej strony Agnieszka. Wydaje mi się, że chodzi o tą noc bibliotek.
1: Ale że co?
4: Ale że to, że pracownicy nie będą chodzili po domach w nocy i nie będą kazali czytać książek.
1: Dlaczego?
4: No tak mi się wydaje, że nikt raczej, no...
1: Ale Agnieszko, czy chciałabyś, żeby tak było?
4: No chyba jednak nie.
1: Chyba jednak nie.
4: W dzisiejszych czasach to dość niebezpieczne.
0: No może dość niebezpieczne, ale z drugiej strony może jakby to była wizyta zapowiedziana. W każdym razie z dużą przyjemnością już teraz gramy dla ciebie fanfary. Informujemy, że to jest odpowiedź poprawna na dzisiejsze pytanie. Co poszło nie tak? Zatem w twoje ręce wpada nagroda do Figi z makiem.
1: Zadowolona?
4: Bardzo zadowolona, bo już od dłuższego czasu właśnie próbowałam wziąć udział w konkursie i albo nie usłyszałam dźwięku, albo po prostu przegapiłam audycję i tak po prostu, no nigdy mi się nie udawało jeszcze.
1: No to dzisiaj się udało.
4: Super, bardzo się cieszę.
1: My się również cieszymy, Agnieszko, ale jeszcze teraz takie pytanie mamy, jest w 8:30, 14 dzień października, środa, gdzie cię zastałyśmy?
4: A w pracy.
1: A w pracy, a gdzie pracujesz?
4: Ja się śmieję, bo pani Patrycja pewnie się będzie domyślała. Ja jakiś czas temu wygrałam też w konkursie porannym.
0: Tak.
4: Dziewczyny z budowlanki, pewnie pani będzie pamiętać.
0: Ach, była taka rozmowa, była taka rozmowa. No to teraz już dużo wiemy. Dobrze, Agnieszko, przypomnij nam, z jakiej miejscowości jesteś?
4: Leszno.
0: Z miejscowości Leszno. No to co, to teraz już takie gratulacje poszły, informacje o wygranej też, a co do tej nocy bibliotek?
1: No Agnieszka mówi, że tak nie do końca, bo sprawy bezpieczeństwa, ale chociaż...
0: Jakby się zapowiedzieli, na przykład powiedzieliby, że wpadniemy dzisiaj o 20 do ciebie, Agnieszka, czekaj w szlafroku i z okularami.
1: I będziesz Barbarą i znajdź Bogu miła. No będziemy czytać z podziałem na rolę, na przykład.
4: Ej, bardzo chętnie. Może w końcu by się udało coś przeczytać, bo ostatnio czasu brakuje, a gdyby to było zapowiedziane i zaplanowane, no to czemu nie?
0: No i właśnie. I tu zaczyna się już, widzicie, trochę bardziej rozbudowana koncepcja. Agnieszka droga, zostaj z nami, poza anteną porozmawiamy o realizacji nagrody, a państwu przypominamy, że wkrętka pojawia się na radiowej antenie co tydzień w środę. Słuchajcie uważnie. No i za tydzień znowu będzie do wygrania ta sama nagroda. Ta sama, ale jakże fajna.
1: Ta sama stówka do Figi z makiem oczywiście. No i przypominamy od 6 do 8.30. Słuchajcie uważnie w każdą środę.

0: fajny. 500 545 500. Słomu i grata.pl.
1: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
3: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
4: Kocham cię.
5: Ja ciebie też.
3: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
1: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
6: Odkryj orientalne smaki i niezwykły świat indyjskich przypraw. Restauracja indyjska Raduni zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Leszno, ulica Niepodległości 49. Raduni. Czynne codziennie.
7: Pragniesz odkryć komfort bez granic? Wystarczy jeden krok do odświeżonego salonu Materace Leszno, Raczyńskiego 8. A tam wygoda w najczystszej postaci. Nowa ekspozycja, materace i łóżka na wymiar. Meble kuchenne, biurowe i łazienkowe. Zabudowa wnęk, szafy i więcej. www.materace-leszno.pl. Raczyńskiego 8, przy skrzyżowaniu ulic Zacisze i Fabrycznej.
8: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
9: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
11: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI, Optyk Vision Optyk, Sklep z suplementami diety SFD i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka, serce zakupów w sercu Leszna.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
13: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył to jest klasa.
14: Prowadzimy sprzedaż prosiąt z renomowanych hodowli z Danii i Holandii. Ras Danbred Hybrid oraz Topix. Gwarantujemy dostępność zwierząt o najwyższym statusie zdrowotności i jakości. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 782 782 087 lub zobacz na www.skup-przybył.pl.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
17: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
16: A magazyny energii też mają?
17: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
18: Reklama.

0: Ogłoszenia Radia Elka.
1: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Głogowie poszukuje osobę na stanowisko operator walca drogowego. Wymagane uprawnienia do obsługi walców drogowych. Proponowana płaca od 4900 zł do 5,5 tysiąca zł brutto. CV prosimy składać mailowo pbd@pbd.glogow.pl lub w siedzibie PBD Głogów, ulica Mickiewicza 63. Fundacja CAT zaprasza na zajęcia językowe w językowni dla dzieci, młodzieży i dorosłych z osobami z zagranicy. Włoski, hiszpański, francuski, angielski i arabski. Zapisy ruszyły. Zajęcia już od 40 zł. Szczegóły na stronie fundacja-cat.pl.
0: Były to ogłoszenia Radia Elka.
2: Reklama.
3: Automruz Telegram.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Best You. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Best You T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele, przyjdź i przekonaj się, że z Best You każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Best You. Automruz Leszno, ulica Balonowa 57.
2: Reklama. Za 9 minut będzie już godzina 9, a my mamy dla Państwa przypomnienie o dzisiejszej audycji. O tym się mówi.
5: O tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka.
6: A o 10.15 gościem Jarka Adamka i Państwa będzie Sebastian Werner. To jest prezes Stowarzyszenia Hospicjum Kolory, które właśnie w tym roku świętuje 10-lecie istnienia.
2: Zapraszamy na tę rozmowę dokładnie o 10.15.
5: O tym się mówi. Gorący temat w Radiu Elka.
2: I jeszcze przed wiadomościami lokalnymi, nad którymi pracuje Hanna Ciesielska. Serwujemy Państwu piosenkę o wstawaniu. Taki zresztą jest tytuł tego utworu. Na wokalu panowie Mezo i Mietek Szcześniak.
6: No i zapraszamy serdecznie. No to wstawać, drodzy Państwo.

0: Reklama.
1: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmigłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
0: Reklama zawiera głos wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
2: Kebab Wilchowice zaprasza na coś dobrego. Kurczak, wołowina, karkówka czy wege. A może coś innego?

0: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
1: Kocham cię.
2: Ja ciebie też.
0: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
3: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Ranmageddon Light Śmigiel. Już w sobotę, 17 października. To bieg dla każdego. Trasa jest krótka, a przeszkody, choć wymagające, to możliwe do pokonania. To świetna okazja do rekreacji na świeżym powietrzu. Zapraszamy dzieci i dorosłych. Wystartuj indywidualnie lub w drużynie. Szczegóły i zapisy na www.aktywny.smigiel.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: A może Twoje dziecko ma ochotę na przygodę z szermierką? Integracyjny Klub Sportowy Leszno prowadzi nabór do sekcji szermierczej dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Zadzwoń 500 325 210 i dowiedz się więcej.
8: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
9: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
8: A co to znaczy CCD?
9: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
11: Weź udział w Święcie Bojana 2026. Już po raz 13 spotykamy się w Willi Aurora w Bojanowie. Święto Bojana to dużo dobrej muzyki, zabawy oraz pysznego jedzenia i picia. Tegorocznymi gwiazdami wieczoru będą Hubert Szczęsny oraz Dan Sachs, a do tańca zaprasza DJ Kamil Łukaszyk. Willa Aurora i Browar Bojanowo zapraszają na 13 Święto Bojana. Sobota, 24 października od godziny 20. Bilet z konsumpcją w cenie 175 zł do nabycia w Willi Aurora lub pod numerem telefonu 577 967 788. Zapraszamy na Święto Bojana 2026. Jest okazja świetnie się zabawić.
5: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe z kartą Intermarché. Pomidor malinowy, kilogram 5,99. Bombonierka Merci, 250 gramów, 14,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz promocja od wtorku 13 do środy 14 października. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 14,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Zapraszam na kolejne wydanie Wiadomości Lokalnych. Przy mikrofonie jest już Hanna Ciesielska. Dzień dobry.
2: Kierująca samochodem potrąciła rowerzystę w Gostyniu. Doszło do tego wczoraj po południu na ulicy Robotniczej. Poszkodowany to 11-letni chłopiec. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało. Jak ustaliła policja, 23-latka skręcała w lewo i nie ustąpiła pierwszeństwa jadącemu jednośladem. Została ukarana mandatem w wysokości 3000 zł. Uszkodzeniem samochodów zakończyły się stłuczki z udziałem zwierząt. W nocy w powiecie rawickim na drodze krajowej nr 36 na wysokości Topulki przebiegająca przez jezdnię sarna uderzyła w BMW. Auto zostało mocno uszkodzone, ale kierującej nic się nie stało. Z kolei między Zgnińcem a Starym Dębcem w powiecie kościańskim kierowca Volvo, by ominąć sarnę, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Dzisiaj rano do niebezpiecznej sytuacji doszło na ekspresowej piątce. Na wysokości Mikoszek zderzyły się osobowa Skoda z ciągnikiem siodłowym. Kierowcy nie ucierpieli. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie. Rozpoczęła się modernizacja Komendy Miejskiej Policji w Lesznie na ulicy 17 stycznia. Trwa rozbiórka starych magazynów i warsztatów, w miejscu których powstanie czteropiętrowy budynek o powierzchni ponad 5,5 tysiąca metrów kwadratowych. Inwestycja obejmuje także podziemny garaż na 100 pojazdów i remont części obecnej komendy. Koszt prac to 110 milionów złotych. Zakończenie całego przedsięwzięcia planowane jest na 2029 rok. Do nowej siedziby przeniosą się również policjanci z ulicy Księdza Korcza, a tamtejszy budynek ma być przekazany miastu. Nowa drużyna piłkarska tworzy się w Gostyniu. Seniorzy spróbowali grę w walking football, czyli piłkę chodzoną. Pierwsze treningi odbyły się w ramach gostyńskich senioraliów. W tej dyscyplinie sporym wyzwaniem okazuje się główna zasada w tej grze, czyli zakaz biegania. Materiał Aldony Wryskiej-Jaskierskiej.
3: Panowie, wszyscy muszą brać udział w akcji, bo inaczej to tak naprawdę nie zrobimy przewagi. Tutaj każdy musi po zagraniu się ruszyć do przodu.
4: Na boisku wszystko jest jak w prawdziwym futbolu. Są podania, obrona, atak i walka o bramkę. Jest tylko jeden haczyk. Nie wolno biegać. W Gostyniu powstaje nowa drużyna piłkarska seniorów, którzy postanowili spróbować swoich sił w walking football, czyli piłce chodzonej. I choć na razie za nimi zaledwie kilka spotkań, już wiedzą, że chcą grać dalej. Śmiechu nie brakuje, podobnie jak sportowych emocji. Najtrudniejsze okazuje się jednak coś, co w tradycyjnej piłce przychodzi zupełnie naturalnie – powstrzymanie się od biegania. Bo kiedy piłka ucieka, nogi same rwą się do sprintu.
5: No trochę śmiesznie, ale fajnie. Duch nie ginie, przychodzą nowi i po prostu mamy nadzieję, że to się rozwinie. Na wieki wchodzą w użytkowanie po prostu i jakoś to wygląda. Trzeba zobaczyć.
3: A nie podbiegamy, zagrywamy piłkę i idziemy za nią. Najważniejsze tutaj, musimy poruszać się razem z piłką.
6: No super sprawa. Jest okej. Okay. Może gorzej jest się zahamować, czy nie biegnąć, no ale myślę, że opanujemy. Jest fajnie, chłopacy fajni, mili, granie. Nikt się tam nie kłóci o nic, wynik nie jest ważny.
4: I właśnie o to chodzi. W piłce chodzonej liczą się nie tylko kondycja i technika, ale także spryt, dobre ustawienie i współpraca. Zasady są podobne jak w tradycyjnym futbolu, ale zamiast biegu energiczny marsz. Nie ma ślizgów ani agresywnych starć, a przynajmniej jedna stopa powinna pozostawać w kontakcie z podłożem.
7: Nazywam się Bartko Jagadam, jestem trenerem WFAC, jestem także trenerem tej panów seniorów. To jest chodzony futbol, dlatego głównym problemem w zasadzie zawodników to jest tak naprawdę chodzenie. A w zasadzie to, że oni mają skłonności bardzo duże do biegania.
8: Chyba stworzył się już zespół.
7: Tak, myślę, że jak najbardziej. Ostatnio było 11 osób, dzisiaj ma być nawet porównywalna, jak nie większa liczba. Panowie są jak najbardziej zaangażowani, chętni i myślę, że może z tego stworzyć się naprawdę bardzo ciekawy zespół.
8: No coś, czego nie ma tutaj.
7: Tak, no przede wszystkim to jest skierowane właśnie dla takich seniorów powyżej 50-55 roku życia. No ponieważ dla nich, dla zdrowia właśnie przede wszystkim warto bazować teraz na technice, na tym, że oni bardzo dużo widzą, a niekoniecznie właśnie mogą zdobywać przestrzeń bieganiem. Myślę, że jest to dobre porównanie z tym, co widzimy na boisku, gdzie czasami szybszy decyduje, a tutaj tak naprawdę bystrzejszy, mądrzejszy, ten, który to lepiej próbuje rozegrać na doświadczeniu. A tego na pewno tym panom nie można odmówić doświadczenia.
4: Na razie odbyły się dwa treningi, chętnych przybywa. Dla jednych to powrót do sportowych pasji, dla innych zupełnie nowa przygoda. W planach są kolejne spotkania, bo w Gostyniu piłka nadal jest w grze. Tyle, że teraz, żeby strzelić gola, trzeba przede wszystkim pamiętać, by nie biegać.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Reklama.
2: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl, Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
1: Reklama.
3: Moto News.
4: I witam serdecznie w środowych Motoniusach Radia Elka. Dziś sprawdzam, gdzie kierowcy i rowerzyści mogą liczyć na zmiany, a gdzie na razie muszą uzbroić się w cierpliwość. Będzie o rowerowym finiszu w Rawiczu i rondzie, na które w Kąkolewie czekają już ponad dwie dekady. No to ruszamy. Dobra wiadomość dla rowerzystów w Rawiczu, jak wspominałem. Ścieżka przy ulicy Poznańskiej jest już bliska finiszu. Ponad kilometr trasy ma poprawić bezpieczeństwo na ruchliwej drodze w kierunku Krajowej 36. Zostały już tylko drobne poprawki i ułożenie nawierzchni. Starostwo liczy, że wszystko będzie gotowe jeszcze w październiku. Inwestycja kosztuje niespełna 2 miliony złotych, czyli coraz bliżej do tego, by pedałować bezpiecznie, a nie na zasadzie kierownica prosto i modlitwa. To teraz Kąkolewo, gdzie na rondo czeka się dłużej niż na zielone światło w godzinach szczytu. Starania trwają już ponad 20 lat i wreszcie pojawiła się realna perspektywa zmiany. Burmistrz poinformował Radio LK, że budowa ronda na głównym skrzyżowaniu może ruszyć już w 2027 roku. Trwa procedura uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji, a oficjalne potwierdzenie ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ma pojawić się na przełomie tego i przyszłego roku. Koszty ma pokryć GDDK i A, a gmina zadeklarowała przekazanie potrzebnych gruntów. Oby tym razem rondo nie krążyło już tylko w planach. No to na koniec szybki skrót. W Rawiczu ścieżka rowerowa przy Poznańskiej jest na ostatniej prostej. Ponad kilometr nowej trasy ma poprawić bezpieczeństwo, a finał tych prac planowany jest jeszcze w październiku. W Kąkolewie po ponad 20 latach starań pojawiła się szansa na rondo. Jeśli formalności pójdą zgodnie z planem, budowa może ruszyć w 2027. To były środowe Motoniusy Radia Elka. Życzę szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy i oby na trasie było jak najwięcej dobrych wiadomości, a jak najmniej niespodzianek. Do usłyszenia.
3: Moto News.
1: Reklama.
2: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
1: Reklama. Reklama.
5: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ohryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
1: Reklama.
6: Na dzień dobry i dobranoc. Radio Elka.
7: Trwa poranny program Radia Elka. Od rana trwa też środa.
8: No dzień dobry, 14 października. Jakże to piękny dzień, jakiś słoneczny poranek. A w studiu słoneczka do 11. Dzień dobry, Aneta Nowak.
7: Dzień dobry, Patrycja Wachońska i słonecznie pozdrawiamy dziś wszystkich nauczycieli, wszystkich uczniów. Mamy Dzień Edukacji Narodowej. Za chwilę u nas świeżutka pogoda.
1: Reklama.
9: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
10: Dobrej pogody życzy finestra.net.pl. Wykończenia i remonty domów, mieszkań oraz lokali usługowych. Umowa i gwarancja na piśmie. Zadzwoń 577 227 122.
1: Reklama.
7: Wczoraj było pięknie, było dużo słońca, przyjemne temperatury. No dzisiaj aura nieco inna. Z drugiej strony jednak może na temperatury nie ma co narzekać?
8: Nie, ciepło będzie. 16 stopni, tak zapowiadają synoptycy. Przelotne deszcze, gdzieniegdzie się pojawią jeszcze w naszym regionie dzisiaj, ale przelotne. Potem wyjrzy słońce i to słońce zostanie z nami przez parę dni. Jutro 14 stopni, pojutrze znów 16 i pełne słońce.
7: Piątek zapowiada się cudownie. 11 stopni w tej chwili na termometrach, zachód dziś 3 minuty po 18.
1: Reklama.
11: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
12: Sponsorem pogody jest medycyna ratunkowa Arteria. Szukasz transportu medycznego na terenie Leszna lub kraju? Potrzebujesz obsługi medycznej, imprezy kulturalnej lub sportowej? Zadzwoń 515 514 999.
1: Reklama.
7: Czekamy.
8: Czekamy. Dwa słoneczka siedzą, czekamy na nasz promień. A promień o 9.15 zasiądzie tutaj.
13: Promień milowy, dobra. Jarek Adamek, o nim mowa. Trochę sobie, że żartujemy, ale państwo doskonale wiedzą, że od 9.15 państwa tematy na poważnie w audycji Temat dla reportera. A teraz pozdrowienia i piosenka dla kierowców.
1: Reklama.
9: Piosenkę dla kierowców sponsoruje warsztat Auto France w Murkowie. Naprawiamy auta francuskie i nie tylko. Zapraszamy. Auto France, Murkowo 33A.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: Ubieramy w reklamy.
4: Zadzwoń pod numer telefonu 885 20 20 10. Wytłumaczymy Ci, jak to się robi dobrze.
3: Ubieramy w reklamy dużych i małych.
4: Reklama.

0: W Radiu Jelka czas na audycję Temat dla reportera.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
2: Powtórka audycji o 19.15.
0: Dzień dobry, Jarku.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Patrycja, dzień dobry Aneto, witam bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
0: Miło Pana i widzieć, i słyszeć, i mam nadzieję, że Pan jest już jakby gotowy do tego, żeby podjąć to wyzwanie i pogadać ze słuchaczami.
3: Jakby.
0: Super, no to zapraszamy do telefonów, można dzwonić
3: 65 529 55 29. Zapraszam dzisiaj, 14 dzień października, Święto Edukacji Narodowej, więc pozdrawiamy przy okazji wszystkich, którzy mają tę fantastyczną pracę z młodzieżą. Mam nadzieję, że sobie dzisiaj poświętujecie. I zapraszam do dzwonienia. Wczoraj było fajnie, wczoraj się dużo działo, było dużo telefonów, dyskutowaliśmy sobie o różnych rzeczach. Najczęstsze tematy to był oczywiście problem lamp. No, robi się coraz szybciej ciemno, więc rzeczywiście zauważacie to, że latarnie tu i ówdzie nie świecą, że są gdzieś tam zepsute, że się po lecie rozstroiły, więc dzwonicie, ale możecie także inne sprawy zgłaszać, tylko zawsze jest ten problem, żeby był ten pierwszy telefon, więc zapraszam bardzo serdecznie 65 529 5529. Jak wasze dzisiejsze życie w połowie października wygląda? I mamy pół godziny na to, żeby sobie te sprawy przedstawiać, żeby nadawać jakieś tematy naszym reporterom, żeby się wykazywali, żeby działali, pracowali. Zapraszam.
4: Zapraszamy pod 65 529 5529. A ty, Jarku, jak wspominasz Dzień Nauczyciela, jak byłeś młodszy?
3: Jak byłem nauczycielem?
4: Tak.
3: Raz byłem.
4: Raz byłeś nauczycielem.
3: Raz jeden obchodziłem Święto Edukacji Narodowej.
4: Opowiadaj.
3: Nie, nie. Akurat z wszystkich prac, które w życiu wykonywałem, było ich trochę. Powiem wam, że zdecydowanie nie miałem.
0: I masz telefon.
3: Nie miałem powołania do edukacji. Nie mamy.
0: Tu się ktoś rozmyślił.
3: 65 5 5 5 29.
4: Słuchacz chciał historię usłyszeć.
3: Nie, to byś sobie słyszał przez telefon, jak byśmy skończyli. Dobrze, nie, to akurat taki był epizod w życiu. Czasem nie wiem, jak to państwo.
0: Ale nie byłeś WF-istą?
3: Nie.
0: Szkoda.
3: Chociaż czekaj, w jednej klasie miałem WF.
0: Tak?
3: Tak.
0: Jednak.
3: To były takie czasy, wiecie, że akurat były braki kadrowe i w jednej klasie nie miał kto uczyć WF-u, to uczyłem. Tak, uczyłem, jak mnie uczono. Rozgrzewka, piła i wszystko. A nie jakieś tam wielkie przewioty w przód i skoki przez kozła. Chociaż nie wiem, czy dzisiaj
4: to teraz kwiaty, bo tyle dla Jarka, że nie było kozła.
3: Skoków przez kozła. Nie było kozła w szkole. 65 529 5529. Tak, Święto Edukacji Narodowej za moich czasów zwane było Dniem Nauczyciela.
4: Tak, potocznie tak się mówi do dziś.
3: Ale potem się oczywiście okazało, że także inni pracujący w szkołach mają prawo do święta i się rozszerzyło na wszystkich pracowników oświaty. Tak to wygląda, mniej więcej. A jak tam u was wygląda? Czy dzieci są dzisiaj w szkołach, czy mają dzisiaj dzień wolny? Bo wiem, że są takie szkoły, gdzie tam jakichś wielkich zajęć nie ma.
4: Są apele.
3: Tak, jeszcze są?
4: Jeszcze są.
3: Takie? Baczność? Na przewo patrz.
4: A to nie wiem właśnie konkretnie, jak to wygląda teraz. Dawno nie było w szkole.
3: Dawno. Dzisiaj akurat mamy też taki dzień, kiedy troszkę zauważamy, przynajmniej tutaj z koleżanką Patrycją, zauważyliśmy upływ czasu ze względu na urodziny naszego kolegi.
0: Nie byłbyś sobą teraz?
3: Nie byłbym
0: i
3: sobą.
0: I mnie wywołujesz, jak ja tu z pełnymi ustami sernika jestem?
3: No to jest właśnie ten sernik urodzinowy.
0: Bo nasz reporter Bartosz Maluśki ma urodzinę. Nie będę państwu mówić, które, bo on jest po prostu młody szczun. Ale on ma talenty kulinarne i upiekł sernik. dla koleżeństwa. I ja stwierdziłam, że skoro ty, Jarek, gadasz, to ja mogę jeść. No to gadaj. Dobra, ja sobie tu wyłączę mikrofon. Proszę, jeszcze mi trochę zostało.
3: No smacznego.
0: Dziękuję.
3: Coś państwo dzisiaj tacy jacyś ospali. 65 5 29 5 5 29. Zapraszam bardzo serdecznie. Zadzwońcie, powiedzcie, co tam u was słychać dzisiaj, bo tak możemy sobie o tych talentach Bartka też rozmawiać. Chociaż ja zazdroszczę mu talentu do placków, bo ja akurat do placków talentów nie mam.
4: Do pieczenia.
3: Do gotowania, pieczenia na słono, owszem, ale na słodko jakoś tak bez...
0: Ja ustaliłam sama ze sobą na przykład kiedyś, że zostałam stworzona do tego, żeby degustować, co ktoś zrobi. O, i to jest dobre wyjście, prawda?
3: Bardzo.
0: I telefon.
3: Dzień dobry.
5: Halo, dzień dobry.
3: Witamy.
5: Ej, jest radialka?
3: Tak, tak, tak, troszkę słabo panią słychać.
5: Bo jadę samochodem, ale chciałabym też na Dzień Edukacji powiedzieć, te firmy, które są i przyjmują praktykantów, to są też nauczyciele. Także to, dla nich, którzy prowadzą firmy i praktykantów mają, uczą ich, to są też nauczyciele i dla nich też wszystkiego najlepszego.
3: Oczywiście, jak najbardziej. No, uczenie zawodu jest bardzo szlachetnym zajęciem, tak zwani mistrzowie uczą przyszłych czeladników. Choć jestem ciekaw, czy uczniowie by z kwiatkiem się zjawili w firmach.
5: Tak,
3: dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
3: Szerokiej drogi i bezpiecznej jazdy pani życzymy. 65 5 29 5 5 29. Pani zasługuje na pochwałę, gdyż korzysta z zestawu głośno mówiącego. Chociaż troszkę słabo w radiu wtedy słychać. Ale lepsze to niż jechać ze słuchawką przy uchu. 65 5 29 5 5 29, Dzień Edukacji Narodowej, a więc możecie sobie także trochę powspominać swoich nauczycieli ulubionych, chociaż wiem, że wielu bardziej pamięta tych mniej ulubionych, tych, którzy trochę nam krew psuli w szkołach,
4: zaszli nam ze skórę
3: i do dzisiaj ich wspominamy, ale czasem jest tak, że potem wspominamy ich z sentymentem.
4: I obracamy to w żart. Staramy się przynajmniej.
0: Ja na przykład kiedyś od pana od geografii w podstawówce dostałam kością w głowę.
3: Kością?
4: Kością?
3: To od pana od biologii powinieneś dostać kością.
0: Od a
3: pana,
0: co powiedziałam?
4: Od geografii.
0: Od geografii, od biologii. Od biologii. Się od biologii,
3: no to
0: tak.
3: Słusznie, no to, że kością. Bo pan od geografii mógłby
0: cię... Bo w dwóch rzeczach naraz myślałam.
3: Pan od geografii mógłby cię zdzielić.
0: Mógłby się obrazić teraz. Mógłby się obrazić, bo się znamy, lubimy i ja geografię też wspominam bardzo czule. I bardzo dobrze.
3: A pan od biologii, rozumiem, próbował ci do głowy wtłoczyć jakąś wiedzę dotyczącą...
0: Mogło tak być.
3: Budowy szkieletów.
0: Tak, taką dużą kością, taką porządną. Masz telefon już, Jarku.
3: Dzień dobry. No nie, no ktoś zdecydowanie próbuje, ale nie ma przekonania do tej rozmowy. 65 5 29 5 5 29. Proszę wybrać ten numer i czekać, aż odbierzemy i wtedy będziemy rozmawiać. Więc zapraszam po raz kolejny tę osobę, która próbowała, albo kogoś następnego, kto nam będzie tutaj o swoich doświadczeniach życiowych, czy to ze szkoły, czy niekoniecznie ze szkoły, opowiadał.
4: No coś cisza, coś nie możemy wywołać dzisiaj, słuchacze,
3: no, dzisiaj do tablicy. Coś, wszystkim wszystko pasuje może.
4: Masz może jakieś załatwione tematy?
3: No takich...
4: Przerzucasz
3: karteczki? No rzeczy są przerzucone po prostu, w sensie... Czekamy, może państwo nam wtedy dacie znać, że jest zrobione, że jest naprawione, że działa. Bo cóż, czasem zgłaszacie nam, że naprawili, a wtedy gramy kwiaty i motyle. Więc jak tam gdzieś naprawili, to też nam dajcie znać. A sytuacja w mieście jest jaka jest i się naprawiają różne miejsca. Święciechowska na przykład się naprawia. I zgłoszenie oczywiście z Kilińskiego, nie z Kilińskiego, z Okrzei też poszło, chociaż nie wiemy, czy zostanie rozpatrzone po państwa myśli. Przypomnę, chodziło o parkujące samochody. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Jeden dzień leciał program właśnie na temat butelek z butelkomatów. Mhm. Wie pan, co ja oddawałem w Kauflandzie butelki i po 50 groszy mi płacili i nie wszystkie butelki, chociaż były kaucjowane. Bo pani mi powiedziała, że tylko te butelki kupują, które sprzedają piwa. A poszłem do Dino z resztą butelek i dostałem po złotówce i brali wszystkie.
3: Sprawdzałem ten Kaufland i tam wiem, że w sierpniu była taka nawet ogólnopolska informacja, że jest ten problem z Kauflandem. Kaufland wtedy się tłumaczył, że mają jakąś wadę czy awarię systemu, ale że oni od sierpnia do października jeszcze nie potrafią tej awarii usunąć, to myślę, że może to im się tak bardzo nie chcieć usuwać tej awarii. Dlatego też taka rada dla państwa, żeby sobie, bo w każdym supermarkecie te butelkomaty są i może jednak wybrać inne.
6: A są... No, tu jest kwestia, czemu po 50 groszy, a inne po złotówce, nie? I tu jest problem.
3: Powinno być tyle, ile jest napisane na butelce.
6: No dokładnie. No, a ona mi tłumaczy, że nie odbierze mi, bo ta butelka piwa, oni nie mają takiej sprzedaży i nie tego. Co to jest niezgodne.
3: No mówię, jeżeli jest na butelce naklejka z napisem kaucja i wielkość tej kaucji, tyle powinno być zwrócone obywatelowi, który tę butelkę z kaucją nabył. Więc może jednak sobie wybrać inny market, bo jak widzicie, jest problem w tej sieci, w całej Polsce. Rzeczywiście jest jakiś problem.
6: Dziękuję.
3: Wszystkiego dobrego. A przypominam, że różne sieci mają różne polityki, bo jest market, który przyjmuje tylko kaucyjne, ale są też markety, które przyjmują niekaucyjne. I także płacą chociaż mniej. Mamy telefon.
7: Dzień dobry. Jeżeli chodzi o to kaucjowanie, o którym tu pan przed chwilą mówił, to niech oni się nie tłumaczą awarią, bo oni od samego początku, jak postawili ten aparat, on zawsze wydawał po 50 groszy. Oni po prostu cały czas ludzi oszukiwali. I niech nie mówią o żadnej awarii.
3: Okej, dziękuję bardzo. No po prostu, tak jak państwu powiedziałem, no może nie korzystać z tego sklepu, tylko z tych, które nie mają problemów ani awarii, tylko po prostu oddają kaucję. A myślę, że ta sieć może mieć problemy z urzędem, który obsługuje system kaucyjny. Chyba Ministerstwo Środowiska się tym zajmuje. Mamy telefon? Dzień dobry. Halo?
8: Dzień dobry.
3: Witam, słuchamy.
8: Wie pan co, ja w sprawie tych nieszczęsnych butelek w Kauflandzie. Wszystko się zgadza. Kaufland płaci kaucję 50 groszy, tylko panowie, którzy dzwonią w tym temacie, zapomnieli o jednej ważnej rzeczy, że kupując jakiekolwiek piwo w butelce zwrotnej, Kaufland także nalicza kaucję w wysokości 50 groszy, a wydaje mi się, że to jest istotna różnica. I chyba szum jest tutaj zupełnie niepotrzebny, a skupuję butelki tylko i wyłącznie dlatego takie, którymi handluję, ze względu na tą niższą kaucję niż przyjęta ogólnie na rynku.
3: A co jest napisane na butelce?
8: No na butelce jest informacja, że jest kaucja, nie ma tam ceny.
3: Nie, no na naklejce jest chyba zawsze napisane, jaka jest kaucja.
8: Nie, na plastikowej, na szklanej. Aha. Panie Jarku, na szklanej butelce nie ma informacji o cenie, jest informacja, że jest to butelka bądź bezwzwrotna, bądź kaucjowana. W przypadku butelek PET, czyli tych, które od jakiegoś czasu jesteśmy zmuszeni, bądź nie zmuszeni, jak zwał, tak zwał, oddawać, jest informacja wyraźna, to o czym pan mówi, kaucja 50 groszy, ale na szklanym opakowaniu, bo głównie to mówimy o butelkach po piwie, jest informacja butelka zwrotna. Nie ma tam informacji, że jest ona obarczona kaucją w wysokości złotówki.
3: O, ciekawe. No dobra, będę musiał chyba sobie przeprowadzić eksperyment i kupić. No niestety. Ja powiem panu, że to będzie problem. No jak ja się w domu wytłumaczę, no ale powiem dla dobra nauki.
8: Wydaje mi się, że jak pan przyjdzie do domu z jedną butelką piwa, to małżonka czy partnerka na pewno to zrozumie.
3: Na pewno zrozumie, tylko do czego wy mnie skłaniacie, naprawdę, ja nie wiem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Pewnie, że zrozumie, ale to tak z jedną. No to teraz jak eksperyment się przeprowadza, to musi być tak, wiecie...
4: Skala porównawcza.
3: Skala i tak dalej.
0: Ale czy ta koleżanka, widzisz, jak nam się kolega od razu jakby tutaj rozchmurzył, ożywił. I jeszcze jeden telefon przed przerwą.
3: Dzień dobry.
9: Dzień dobry, proszę pana, butelkomaty mają nie wszystkie markety, bo Biedronka nie ma.
3: A ta, w której ja byłem, w sensie, w której chadzę,
9: ale nie na szklane.
3: A, nie na szklane. I jak się szklane oddaje? Do skrzyni, do kasty?
9: Trzeba do kasy iść i pokazać, ile butelek się ma, i ta pani powie, albo masz szynkę przy kasie, albo każe za nie do magazynu.
3: Aha. No dobrze, dziękujemy. Tak, słuchajcie, wy się znacie, ja się mniej znam. Tak jak powiedziałem, szkło akurat jest trochę dla mnie tutaj polem takim nieznanym, ale okej, dziękuję bardzo. Teraz krótka przerwa, zaraz wracamy.
2: Reklama.
10: Solidne podłogi, bezpieczne drzwi i potrzebne do nich akcesoria? Tylko Domownik Fachowiec. Teraz mamy promocję na panele podłogowe nawet do 20% taniej. W ofercie także promocja na drzwi. Wszystko z dowozem i montażem. Satysfakcja z zakupów gwarantowana. Klamka zapadła. Pora na nowe drzwi. Zapraszamy. Domownik Fachowiec. Leszno, ulica Przemysłowa 19A.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
12: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
13: Kocham Cię.
14: Ja Ciebie też.
12: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
10: Jarocin, ulica Wrocławska 22.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Nowimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Nowimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Nowimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.nowimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
2: Reklama.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
4: Powtórka audycji o 19.15.
5: Audycja Temat dla reportera wraca po przerwie. Jarek Adamek czeka na Państwa telefon. Linia jest wolna, można dzwonić. Przypominamy nasz numer.
6: 65 529 5529. Mamy telefon. Halo?
7: Halo, dzień dobry.
6: Witam.
7: Witam, witam. Ja w sprawie tych jeszcze kaucji za te butelki, puszki. Czy orientujemy się, czy mogę się gdzieś dowiedzieć, czy na przykład jeżeli odda się puszki w jednym sklepie i wydrukuje ten kupon i zapomni się go zrealizować, można to w innym sklepie zrealizować?
6: W innym chyba nie.
7: No kaucja to jest system zakaucyjny, prawda?
6: Wiem, ale to jest kwestia tych operatorów, że jest iluś operatorów i każdy obsługuje chyba inną sieć. I wzajemne rozliczenia między operatorami chyba jeszcze ciągle nie działają, tak jak nie można, chociaż podobno ministerstwo nad tym pracuje, bo gdzieś słyszałem taką zapowiedź, żeby gotówka była po prostu możliwa, w sensie przelew na przykład na konto. Podobno nad tym pracują, nie że państwo dostają talon na zakupy, tylko rzeczywiście fizycznie pieniądze, wtedy robimy z tymi pieniędzmi co chcemy, a nie, że musimy zrobić zakupy w tym sklepie, którym oddajemy butelki. I też wiem, czy to już zostało zrobione, czy ma być zrobione, że przedłużają ważność tych kuponów.
7: Rozumiem, ale mi chodziło o to, czy na przykład jeżeli w jednym sklepie wydrukuję ten kupon, czy mogę zrealizować to w drugim, no bo tam zapomniałem na przykład, nie? Ale chyba nie, no dobra.
6: Chyba dzięki jeszcze bardzo. Nie, ale...
7: Chyba, że ktoś inny wie.
6: Wie, tak, to niech da nam znać, a chyba resort, oczywiście nasz
7: dobra.
6: Środowiska... Będzie,
7: dzięki.
6: Wiecie, jak każda ustawa, no, jest nowelizowana, bo tam wychodzą różne czasem babole albo braki. To jest jeden z takich baboli. Znaczy baboli, no, niedoskonałości tego systemu. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Dzwonię do radialki już chyba czwarty raz, do pana trzy razy, do pana zmienników raz. Miałem zadzwonić, a sprawa zostanie załatwiona, ale ta studzienka na Jaskowskiego nadal jest chyba niedrożna, bo tam rosną chwasty tak jak rosły. A może jeszcze raz przejdziemy do tego, gdzie ta studzienka jest.
6: Wysokość, na jakiej wysokości?
8: No to tak, wyjeżdżamy z ulicy Czechosłowackiej w prawo. Jest jedna, druga i później jest trzecia studzienka, jak skręcamy na McDonald's i właśnie ta.
6: Czechosłowacka w prawo, trzecia studzienka.
8: Trzecia albo czwarta, nie wiem, no nie liczę, bo to jeżdżę samochodem.
6: Nie,
8: ale tam studzienka jest na pewno zatkana. Jeszcze teraz nie pada, zacznie padać, to pokryje dwa pasy.
6: Dobra.
8: Praktycznie ta studzienka jest naprzeciwko garaży na dekana.
6: Garaży na dekana.
8: Dzięki bardzo.
6: Dziękuję bardzo.
5: To trochę zabrzmiało jak instrukcja jakiejś gry.
6: Nie, wiesz co, bo czasami tak jest, jak do miasta dajemy znać, typu lampa na ulicy jakieś tam nie świeci, a oni prosimy o bliższe informacje. Gdzie to dokładnie jest? Ja mówię, wystarczy zaświecić wszystkie i wiedać wtedy, która nie świeci, nie? No ale proszę
5: i kolejny
6: szczegółowe.
5: Telefon.
6: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja mam taki apel do wszystkich tych, których oburza, że podnoszę wątpliwość wydawanie miejskiej kasy na Unię Leszno. Jeśli ja dla was jestem ojkofobem, bo neguję wydawanie kasy na Unię Leszno, to co powiecie o tym, że w 2022 Regionalna Izba Obrachunkowa uznała wydawanie kasy na Unię Leszno za nielegalne. Pozdrawiam.
6: Dziękujemy bardzo. Chyba chodzi o tę historię sprzed kilku lat, ale nie wiem, może jest jakieś nowe orzeczenie Izby, gdzie zamówiono, że bez przetargu nie powinno się tego robić. To wiemy, że już przetarg jest, tylko że przetarg jest na uprawianie żużla w Lesznie. No. I kto ma stanąć do tego przetargu? Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
6: Witam.
9: Ja w sprawie paragonów czytam faktur tych. Chodzi o zwroty butelek, więc tak, jeżeli chodzi o Biedronkę, to można zrealizować w każdej Biedronce, nieważne gdzie się oddaje. Mm-hmm. A jeżeli chodzi o przedłużenie, to faktycznie nie wiem jak Lidl i tak dalej, ale Biedronka przedłużyła do 4 miesięcy.
6: Okej, okay. Dziękuję bardzo. W ramach jednej sieci, przynajmniej tej na B, można w każdym,
9: tak,
6: można w każdym markecie, ale już do Lidla...
9: W całej Polsce.
6: Okej, ale już do Lidla nie można.
9: Nie umiem panu odpowiedzieć na to pytanie, jest... ale wiem, że Biedronka tak, bo sam będąc na przykład w Ustce na wakacjach, oddałem tutaj w Lesznie i zostały pieniądze wypłacone, nie było problemu. Zresztą jest nawet informacja na paragonie.
6: W Ustce jest Biedronka? Nie, że się dziwię, ale ja jeździłem do Ustki parę razy ostatnio i tam przynajmniej w centrum jest inny market i taki właśnie, co się zdziwiłem, że nie ten, tylko inny. Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie szanownemu panu. Więc w ramach jednej sieci, przynajmniej tej najbardziej popularnej w Polsce, te kupony kaucyjne są honorowane, jak słyszycie. 65 529 5529, jeszcze 5 minut naszej dzisiejszej audycji. Przy okazji zapraszam na 10:15. Będziemy mieli tutaj gościa w studio, pan dr Sebastian Werner. To jest prezes Stowarzyszenia Kolory, które prowadzi od 10 lat hospicjum domowe w Lesznie. Właśnie jubileusz będą obchodzić. No i taka trochę rozmowa a propos jak było, jak jest, jeżeli idzie o tę pomoc dla osób w stanie terminalnym. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, pozdrawiam redakcję.
6: Witamy.
10: Ja tylko dzwonię tak też krótko. Chciałem potwierdzić, że to nie jest tak, że po prostu ktoś sobie tam... Jeżeli mamy paragon i ktoś nalicza złotówkę, to z tym paragonem można tą złotówkę odzyskać, ale butelka nie jest opisana, że to jest na przykład złotówkę kosztuje. Jest tylko zwrotna butelka, nie?
6: Aha. Ale
10: są sklepy, które pobierają złotówkę, a są sklepy, które pobierają 50 groszy. No i to wtedy im się to wyrównuje. Nie?
6: Czyli jeżeli wezmą od was w tym sklepie 50 groszy kaucji za butelkę,
10: to tyle wrzucą.
6: To tyle wrzucą i nie ma sytuacji, że wzięli złotówkę, a oddają 50 groszy, tak?
10: Nie.
6: No i całe szczęście.
10: No, a większość sklepów pobiera tą złotówkę, nie? Z tego, co tam się orientuje. Ale mówię, butelki nie są opisane, że powiedzmy kaucja, tak na plastikach, kaucja 50 groszy, nie?
6: Dobra, ale jak już mam osobę, która się zna i wie i ma doświadczenie...
10: No nie znam się, tylko tak...
6: Ale ma pan doświadczenie. Tutaj. Kupuje pan w szklanych opakowaniach, które są kaucyjne. A czy jest sytuacja, że w jednym sklepie X, kupując ten napój bardzo szlachetny w butelce z kaucją 50 groszy, oddaje pan w innym sklepie i dostaje pan złotówkę?
10: No nie chciałbym tu naprowadzać słuchaczy, ale jeżeli kupią na przykład w takim, jak tutaj wymienili ten market na K, po 50 groszy i zaniosą do powiedzmy do sklepu na D, no to w sklepie na D nikt tego nie sprawdza.
6: I dają mu złotówkę.
10: Zauważyłem. Znaczy złotówkę mu dają. To jest raczej na wymianę tam, nie? Z tego,
6: słuchajcie,
10: nie?
6: To tak się rodzą fortuny.
10: No tak się rodzą fortuny, no. Nie wiem, panie Jarku, czy pan zauważy, ale coraz mniej w rowach jest butelek i plastików, no.
6: Jak zarobiłem swój pierwszy milion? Kupowałem butelkę z kaucją 50 groszy, a sprzedawałem, w sensie oddawałem i dostawałem złotówkę. Słuchajcie, to jest 100% zysku.
10: No tak jest. Można
6: jaka inwestycja?
10: Zauważyć filmiki, tak. gdzie co niektórzy ludzie obrabiają sobie kontener.
6: O kurczę, słuchajcie, 100% zwrotu z inwestycji to jest To jest naprawdę coś imponującego.
10: No to jest tak, no jest to trochę może dziwne, no ale no są sklepy, mówię, bo to jest, nie jest opisana butelka, że ona kosztuje złotówkę.
6: Już rozumiem.
10: To, mówię, no.
6: Już rozumiem. To pan słuchacz chwilę wcześniej też o tym mówił, ja tego nie wiedziałem. Czyli różne, jak podejrzewam, różni producenci napojów mają różne kaucje, o to chyba chodzi. Ale dobra, dziękuję.
10: No nie wiem, powiem panu szczerze, bo tu nie chcę polemizować z tym pana słuchaczem, tutaj stałem z moich okolic, ale bardziej tutaj na, powiedzmy, na południe. Mhm. Ale on no nie ma racji, to chyba producent nie ma już liczonych pieniążków w tą butelkę. Aha. Z tym napojem, bo to sklep nalicza wtedy kaucję, nie?
6: Okej, okay. Albo opowiadam.
10: No, na moje tak jest, nie?
6: No dobra. W każdym razie mam to już rozjaśnione w głowie, że może być taka sytuacja. Czyli jeżeli w tym sklepie państwo kupujecie z kaucją taką, to wam oddają tyle samo, natomiast w innych sklepach już bywa z tym trochę inaczej. Dobra, dziękuję bardzo.
10: W tych małych sklepikach to przeważnie z paragonem, nie?
6: No.
10: Ale no jak akurat... ma paragon, ale w takich marketach to nie mam pojęcia, ale tak zauważyłem, że w tym markecie na Dyno to raczej przychodzą wszyscy z butelkami, wkładają do skrzynki, pani tylko przelicza, że było 5 butelek, bierze sobie 5 napojów na py i, no i wychodzi z tym.
6: Okej. Okay. Dobra, dziękuję bardzo. Ja teraz gdzieś czytałem, że we Francji podobno odchodzą od systemu kaucyjnego, bo podobno tam bardzo jest duży bałagan z nim, ale...
11: Ty masz uśmiech, masz plan. Już.
6: Słuchajcie.
11: Widzę to.
5: I ostatni szybki telefon. No, nie tu się ma. Niestety linia przyblokowała. A to 30 sekund do końca audycji
6: 30
5: zostało.
6: Sekund. Jeszcze raz zapraszam o 10.15 na rozmowę dotyczącą hospicjum domowego. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
6: Witam.
12: Ja odnośnie oświetlenia, bo tak chcę słychać, że nie świecą uliczne lampy i chciałam zgłosić, że w Rawiczu na Grota Roweckiego, niedawno wyremontowanej ulicy, od dobrych 2 miesięcy nie świeci lampa. Tu jest dużo drzew, jest bardzo ciemno. Żeby otworzyć drzwi, bez latarki nie da rady znaleźć klucza.
6: Ale to jest jedna lampa na całej ulicy, która nie świeci?
12: No chyba tak.
6: To na jakiej wysokości?
12: Na wysokości koszar. Wjazdu do byłych koszar.
6: Na wysokości wjazdu.
12: I ja już to zgłaszałam, ale oczywiście koszar. Bez skutku.
6: Okej, okay. Dziękuję bardzo. I to by było na tyle dzisiaj, proszę państwa, pod hasłem systemu kaucyjnego nam audycja upłynęła. Ciekawe, co będzie jutro. Jutro też jest dzień i jutro o 9.15 zapraszam.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
4: Powtórka audycji o 19.15.
13: Czas na polski hit w Radiu Elka.
14: Reklama.
13: Na polski hit zaprasza darmowy kredyt leszno.pl. Kredyt we frankach lub euro, także spłacony. Prawnik w Lesznie odzyska pieniądze. Zadzwoń 733 811 511.
14: Reklama.

0: Kultowe czerwone gitary i piosenka W drogę w cyklu Polski Hit to już za nami. Kochani, widzę, że jeszcze dzwonią cały czas telefony do studia. Przypominam, że audycja Temat dla reportera ma ramy czasowe. Trwa od 9.15 do 9.45. I potem już telefonów Państwa na antenie nie ma. Dopiero kolejna szansa jutro o tej samej porze. Oczywiście zapraszamy serdecznie. A teraz uwaga, zapraszamy do udziału w konkursie imieninowo-urodzinowym.
1: No to właśnie w drogę. Komu w drogę temu życzenia teraz? Jeżeli macie w swoim otoczeniu osoby, które dziś świętują, a którym chcecie zrobić niespodziankę za pośrednictwem Radia LK, jest ku temu okazja i właśnie w tym momencie startuje konkurs. Co należy zrobić? Wysyłać SMS pod numer 7248, w treści wpisując najpierw hasło kolacja, dalej imię i nazwisko osoby świętującej i jej numer telefonu i na koniec piękne życzenia.
0: Świętują dziś osoby urodzone 14 października oraz te osoby, które są na liście obchodzących imieniny. Alan, Bernard, Dominik. Pamiętajcie, że idea konkursu jest taka, że to wy próbujecie zrobić komuś niespodziankę. My do jednej ze zgłoszonych w ten sposób osób zadzwonimy między 12 a 13 z życzeniami, gratulacjami, fanfarami i informacją o wygranej. Raz jeszcze przypominamy kontakt SMS-owy.
1: 7248, w treści wpisujecie kolacja, imię i nazwisko i numer telefonu osoby świętującej i na koniec piękne życzenia.
0: No jeszcze, co w nagrodę? No właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz na koniec. Zaproszenie, a to zaproszenie jest do tego pysznego miejsca.
2: Reklama.
3: Na urodzinową kolację zaprasza pizzeria Cool Pizza w Lesznie przy Słowiańskiej 28. Pizza, jaką lubisz, makarony, sałatki, napoje. Przyjdź lub zadzwoń i zamów. Telefon 65 520 6789.
2: Reklama, reklama.
4: Oh my God, słyszałeś? To się dzieje naprawdę.
5: Masz na myśli OMG?
6: Trudno powstrzymać emocje. Kultowa brytyjska marka samochodów MG zadomowi się na dobre w Lesznie. Pierwszy salon i serwis samochodów MG w regionie.
4: MG, zawsze chciałam je mieć.
6: Mówisz i masz. MG. Grupa Automruz zaprasza. Leszno, aleje Jana Pawła II, 2.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmigłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
2: Pralka stanęła? Lodówka nie chłodzi? A może zmywarka odmówiła współpracy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Naprawiamy też okna, drzwi i rolety. Wykonamy wiercenie, usługi elektryczne i hydrauliczne. Złota Rączka Leszno. Zadzwoń 570 862 883. Bo w domu wszystko musi działać.
3: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
4: Ponad 1000 modeli, jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na Ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest Twój rower.
5: Marzysz o pięknym i funkcjonalnym tarasie przez cały rok? Ikeda Garden oferuje zadaszenia tarasów, werandy, pergole, przeszklenia oraz rolety Screen Zip. Skorzystaj z darmowego pomiaru i wyceny. Zapraszamy do naszej ekspozycji w Święciechowie przy ulicy Kopernika 10. Ikeda Garden. Zadzwoń 695 191 086.
6: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Euforia Burger.
10: Podobno najlepszy burger w mieście. Do tego żeberka, sałatki i wiele innych pyszności. Leszno Przemysłowa 20 na terenie starej gazowni. www.euforiaburger.com.
11: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
12: Kocham cię.
13: Ja ciebie też.
11: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
14: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
15: Słyszysz? To spokój, na który zasługujesz. Zaledwie kilka minut od Leszna. W każdą sobotę i niedzielę zapraszamy do naszej restauracji na dania pełne smaku. Oferujemy całoroczny wypoczynek w eleganckich pokojach w stylu antycznym oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Wyśmienity obiad lub deser, spacer po parku, przejażdżka konną bryczką. Poczuj naszą gościnność. Pałac Przybyszewo. Tam, gdzie czas płynie wolniej. Znajdź nas na Facebooku lub Instagramie.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto.
0: to tu.
9: Uwaga kościaniacy! Na sprzedaż nowoczesne bliźniaki w Kościanie Kurzej Górze. Oferujemy nowoczesne i komfortowe domy piętrowe o powierzchni użytkowej prawie 113 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, roletami okiennymi z napędem elektrycznym oraz dużym ogrodzonym ogrodem. Odbiór kluczy drugi kwartał 2027. Dowiedz się więcej. Zadzwoń 797 945 749 lub zobacz na www.mprojekt.net.pl.
18: Skład kamienia naturalnego oferuje węgiel workowany. Polecamy groszek sobianek Lew i Lew Plus o wysokiej kaloryczności i czystym spalaniu oraz orzech sobianek Tytan polecany do tradycyjnych pieców. Wszystko na miejscu z szybkim terminem realizacji. Dostawa samochodem z windą pod drzwi. Zanim kupisz gdzie indziej, sprawdź naszą ofertę. Zobaczysz, że było warto. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasucice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego. www.kamienieleszno.pl.
19: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
20: No ja. Właśnie otwieram firmę.
19: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
20: To tak się da?
19: No ba.
21: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
22: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
23: Reklama. Zbliża się godzina 10. Zapraszam na wiadomości. Na początek wiadomości z kraju i ze świata, potem wiadomości z regionu.
24: Przełom w sprawie nowego sędziego Trybunału. Ślubowanie się odbyło. Rząd szykuje apteczkę na wypadek wojny. Stumilowy las wciąż bawi i uczy. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. Ewelina Walczak. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
25: Ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością.
24: Maciej Berek 4 września został wybrany przez Sejm na sędziego TK. Dotychczas nie rozpoczął pracy w Trybunale, ponieważ przysięgi nie chciał od niego odebrać prezydent Karol Nawrocki. Pałac Prezydencki wskazywał, że Maciej Berek nie spełnia wymogów prawnych, gdyż nie udokumentował kariery jako radca.

0: osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
1: W mieszkaniu 66-letniego mężczyzny służby znalazły niebezpieczne przedmioty, w tym improwizowane materiały wybuchowe. Insulina i antybiotyki w rządowej apteczce na czas zagrożenia. Resorty zdrowia i obrony magazynują leki na wypadek wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej mają znaleźć się preparaty niezbędne w ratowaniu życia, takie jak leki przeciwbólowe, adrenalina czy szczepionki. Sezon nad morzem wcale się nie skończył. Mimo że pogoda daleka od ideału, prawie połowa miejsc noclegowych jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
2: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne.
1: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane. Dokładnie 100 lat temu, 14 października 1926 roku, ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku. Opowieści o mieszkańcach stumilowego lasu doczekały się wielu kontynuacji oraz tłumaczeń. Polskie imię Misia to zasługa Ireny Tuwim, ale niedawno Puchatek przemówił nawet po śląsku i kaszubsku. Ze świata bajki chętnie korzysta dziś współczesna psychologia. Terapeuci używają postaci ze stumilowego lasu do oswajania trudnych tematów, tłumacząc na przykład stany lękowe na zachowaniu prosiaczka czy depresję na przykładzie melancholijnego kłapouchego.
3: Radio Elga, lokalne radio.

0: Na zegarach 3 minuty po 10.
1: Radio Elka, lokalne radio.
0: Przed nami kolejne wydanie wiadomości lokalnych. Przy mikrofonie ponownie Hanna Ciesielska.
2: Mali pacjenci szpitala w Lesznie zyskają nowoczesną pomoc. Sprzęt medyczny za ponad 250 tysięcy złotych zakupił na oddział pediatryczny powiat leszczyński. Urządzenia mają wspierać leczenie dzieci z niewydolnością oddechową i ograniczać konieczność pobytu na oddziale intensywnej terapii. Są to m.in. dwa aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, trzy kardiomonitory oraz urządzenie do specjalistycznej diagnostyki.
3: Wierzymy w to, że te nowe technologie będą tym narzędziem, które ułatwi Wam, lekarzom, pracę, tym małym podopiecznym i ich rodzicom większe poczucie bezpieczeństwa. Naszym celem jest wyposażać, wspierać szpital, nie nasz, powiatowy, samorządu województwa, ale przecież w którym leczą się mieszkańcy też powiatu leszczyńskiego, wspierać w taki sposób, żeby ta jakość tych wszystkich procedur, tak to nazwę medycznych, była jak na najwyższym światowym poziomie.
2: Mówił starosta leszczyński Maciej Wiśniewski. Jak podkreśla dr Damian Matusiak, kierownik oddziału pediatrycznego, nowy sprzęt może skrócić hospitalizację i w wielu przypadkach uchronić dzieci przed pobytem na OIOM-ie.
4: Bardzo dziękuję za wsparcie naszego oddziału w realizacji celu, jakim niewątpliwie jest podniesienie standardu opieki godnego XXI wieku. Zastosowanie tego sprzętu w większości przypadków niewydolności oddechowych chroni dzieci przed pobytem na OIOM-ie i skraca czas trwania hospitalizacji. Obecnie, dzięki temu, że mamy dwa tego typu aparaty i trzy aparaty starszego typu, tak naprawdę na kilka, nawet kilkanaście lat mamy zabezpieczoną kwestię leczenia ostrych niewydolności oddechowych u dzieci.
2: Doktor Matusiak dodał, że w ciągu ostatnich 4 lat żadne dziecko zakażone wirusem RSV nie wymagało przekazania na oddział intensywnej terapii. Ciepłą kurtkę, szalik, czapkę czy rękawiczki będzie można zdobyć za darmo podczas kolejnej edycji akcji Podziel się kurtką w Lesznie. Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności przygotowuje finał na 21 i 22 października. Organizatorzy zachęcają też do przekazywania zimowej odzieży, która trafi do potrzebujących. Akcja powstała z myślą o seniorach, dla których zakup nowej kurtki może być sporym wydatkiem, przypomina prezes Stowarzyszenia Katarzyna Jaśkowiak. Z czasem w inicjatywę włączyły się również szkoły, przedszkola, firmy i osoby prywatne.
5: Akcja naprawdę cieszy się dużym powodzeniem. Trwa ona 2 dni u nas.
6: Przychodzę i co? I mogę zabrać kurtkę, jaką chcę?
5: Tak, przychodzisz, bierzesz kurtkę, przymierzasz, czy jest dobra. Wszystkie kurtki są sprawdzone wcześniej przez nasze seniorki, czyli czy są zamki całe, czy ten. Bierzesz sobie kurtkę, wychodzisz. My sobie, tak wiesz, dla własnej statystyki zapisujemy, ile tych kurtek

0: wydajemy. W ubiegłym roku było to ponad 5 tysięcy.
1: Jak podkreśla Katarzyna Jeszkowiak, niemal cała zgromadzona odzież znajduje nowych właścicieli. Finał odbędzie się, przypomnę, w przyszłym tygodniu 21 i 22 października w godzinach od 9 do 15. A odzież na zbiórkę można przynosić do Leszczyńskiego Banku Żywności przy placu Metzinga 17 w Lesznie.
2: Radio Elga, lokalne radio.
3: Reklama.
4: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ohryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
3: Reklama.
5: Na dzień dobry.
6: Jak w szkole na 3-4. 3-4.
7: Dzień dobry! Kłaniamy się nisko, jest 14 dzień października, jest środa, fantastyczny dzień tygodnia, no i fantastyczna pogoda, aura i my.
6: A szkołę wspominamy nie przypadkiem. Dzień Edukacji Narodowej przypada właśnie dziś, czyli 14 października do 11 przy mikrofonach.
7: Aneta Nowak, dzień dobry.
6: I Patrycja Wachońska, kłaniam się nisko.
3: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
8: Dobrej pogody życzy finestra.net.pl. Wykończenia i remonty domów, mieszkań oraz lokali usługowych. Umowa i gwarancja na piśmie. Zadzwoń 577 227 122.
3: Reklama.
6: Temperatury powolutku rosną, ale rosną. Poranek wcale nie jest tak chłodny. Wczoraj było zimniej, bo teraz mamy już 12 stopni, a wczoraj to były temperatury maksymalne.
7: Dzisiaj 16 zapowiadają nam synoptycy i mamy nadzieję, że tak się stanie. Słonecznie będzie po południu w naszym regionie, chociaż gdzieniegdzie jeszcze teraz pojawiają się opady deszczu. Ale uwaga, od jutra słonecznie, pięknie, 14, 15, 16 stopni nawet w piątek.
6: Piątek zapowiada się wyjątkowo ładnie, trzymamy kciuki za prognozy. No i też sprawdzamy ciśnienie. Ono zaczęło w tej chwili rosnąć na barometrach 1024 hektopaskale. Wiatr umiarkowany, wieje z prędkością 18 km na godzinę z zachodu.
3: Reklama.
9: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
10: Sponsorem pogody jest medycyna ratunkowa Arteria. Szukasz transportu medycznego na terenie Leszna lub kraju? Potrzebujesz obsługi medycznej, imprezy kulturalnej lub sportowej? Zadzwoń 515 514 999.
3: Reklama.
6: Teraz krótka przerwa na reklamę, a potem ruszamy z audycją O tym się mówi.
3: Reklama.
11: Seria specjalna o nazwie Collection pojawiła się w ofercie modelu Citroen C3 i jest już dostępna w naszym salonie za jedyne 99 900 zł brutto. Nowa wersja posiada bogatsze wyposażenie w przystępnej cenie. To uniwersalny hatchback w charakterystycznym francuskim stylu. Teraz w leasingu 100% lub pożyczka 50 na 50. Zapraszamy. Rakowski Autogrup w Rdzynie. Telefon 500 135 518.
12: Rozgrzej się i zrelaksuj w Pałacu Brzeźno. Zapraszamy na jesienne wieczory saunowe. Najlepiej z noclegiem w naszym pałacu. Zarezerwuj weekend 24-25 października. Czekają liczne atrakcje, wspaniałe zabiegi, nieograniczony dostęp do strefy spa. A w sobotę 24 października rytuał prowadzony przez mistrza sauny z zapachami premium składający się z 5 seansów. To wszystko w specjalnych cenach. Zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą. Zadzwoń 609 270 075. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl lub na naszym Facebooku.
13: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
14: Kocham cię.
15: Ja ciebie też.
13: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
16: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
17: Przygotuj się na 1 listopada. Centrum Zniczy Płomyk w Jarocinie przy Poznańskiej 3A zaprasza. Znajdziesz tu szeroki wybór zniczy, wkładów tradycyjnych i LED oraz kwiatów. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Płomyk. Poznańska 3A Jarocin.
18: Czas na studia? Czas na WSH! Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie zaprasza na studia. Licencjackie: administracja, dietetyka i pedagogika. Magisterskie: pedagogika, administracja i ekonomia. Zainwestuj w siebie, zdobądź wykształcenie, rozwiń swoje możliwości. Rekrutacja trwa. Wejdź na www.wshleszno.pl/strefa-kandydata/rekrutacja i wybierz swój kierunek. WSH Leszno. Czas na studia. Czas na ciebie.
19: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: Masz dość chemii w żywności?
1: Szukasz naturalnego smaku i produktów, które wspierają Twoje zdrowie? Wpadnij do sklepu Naturini w Lesznie, przy ulicy Wolności 30, tuż obok rynku, oraz w Kościanie na ulicę Prostą 24A. Czekają na Ciebie chleby i inne produkty bezglutenowe, mleko prosto od krowy, lokalne sery kozie i owcze, oleje tłoczone na zimno, dziczyzna oraz herbaty i kawy. Naturini. Twój sklep ze zdrową żywnością w Lesznie i w Kościanie.
2: Dzień dobry, nazywam się Remont. Remont czeka, nie zwlekaj. Posłuchaj, TechKram oferuje narzędzia, elektronarzędzia i sprężarki. TechKram, ulica Święciechowska 156, telefon 65 529 50 55. Poszerzamy ofertę o przeglądy i naprawy sprężarek śrubowych i tłokowych oraz pneumatykę przemysłową.
3: Marzysz o ogrzewaniu podłogowym? Masz dosyć kaloryferów w Twoim nowoczesnym domu? Ogrzewanie podłogowe bez kucia i kurzu w nowym domu od dewelopera lub starym budownictwie.
4: Wypożycz frezarkę do rowków pod rurki ogrzewania podłogowego. Dodatkowo bardzo wydajny odkurzacz zapewni bezpyłową pracę. Frezowanie rowków na powierzchni 100 metrów kwadratowych to 10 godzin roboczych. Delmet Leszno. Wypożyczalnia i serwis narzędzi. Wjazd od ulicy Saperskiej.
5: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
6: Muzyka do kochania, która porwie Was na właściwe fale.
5: Włącz radio.
7: I niech będzie nas więcej.
8: Radio Elka.
9: Reklama.
10: Autopromocja.
11: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
12: W Paryżu działa.
13: Dubrownik pozdrawiam.
12: Londyn okej.
13: Okay. W Madrycie super.
12: Sydney też działa.
14: I Warszawa też słucha.
11: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.
8: Radio Elka.
10: Autopromocja.
7: Na zegarach 14,5 minuty po godzinie 10.
15: O tym się o mówi. Się. Gorący temat w Radiu Elka.
16: Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan Sebastian Wewne, prezes Stowarzyszenia Kolory Hospicjum Domowe. Dzień dobry, panie doktorze.
17: Dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie.
16: To nie pierwsza wizyta pana doktora w naszym radiu, ale dzisiaj wyjątkowo ważna, ponieważ Hospicjum Domowe, Stowarzyszenie Kolory, obchodzi w tym roku, a właściwie w tym miesiącu, swoje dziesięciolecie. I pamiętam naszą rozmowę sprzed 10 lat, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy. Wtedy na portalu LKPL był zresztą taki artykuł, że sytuacja osób terminalnie chorych, jak to się nazywa chyba, tak?
17: Paliatywnych? Tak, można tak powiedzieć.
16: Fachowe słownictwo. Jest w naszym regionie szczególnie trudna. Jak wtedy mówił pan doktor, zaledwie co czwarta osoba może liczyć na taką pomoc hospicyjną. I wtedy właśnie powstało stowarzyszenie,
17: tak,
16: żeby
17: tak
16: im pomóc.
17: Tak jest. Dekada szybko nam upłynęła. Jestem dumny z tego, co udało nam się osiągnąć. Zaczynaliśmy od tylko dwóch pacjentów. Byłem tylko ja jako lekarz i pielęgniarka. Obecnie mamy 60 pacjentów pod opieką. Mam 5 lekarzy, 5 pielęgniarek, 2 rehabilitantki, 2 psycholożki. Zespół rozrasta się. Cały czas poszukujemy kolejnych chętnych do pracy w hospicjum. Z dumą mogę powiedzieć, że nasza misja, z którą startowaliśmy, no jest dopełniona. Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że nikt z pacjentów cierpiących nie zostaje bez pomocy.
16: Tu w Lesznie?
17: Tu w Lesznie, w powiecie leszczyńskim. Mhm. Tam wszędzie, gdzie mamy informację, że ta pomoc jest niezbędna, gdzie lekarz rodzinny już nie pomoże, to tam, niezależnie od tego, czy są miejsca dla pacjenta na fundusz, czy ze stowarzyszenia, zawsze jakaś forma pomocy jest. Jest lekarz, jest pielęgniarka.
16: 10 lat temu w ogóle temat, pojęcie hospicjum domowego było czymś takim no, nie wiem czy nowym, ale bardzo mało znanym. Mówiło się, i to dzisiaj jeszcze wraca ten temat, hospicja stacjonarne, czyli specjalne ośrodki, miejsca, gdzie te osoby w ostatnim stadium choroby trafiają i tam sobie, powiedzmy, mieszkają, eufemistycznie mówiąc. Wy postanowiliście wyjść do ludzi, którzy tę pomoc otrzymują tam, gdzie mieszkają.
17: Tak, no to zadanie edukacyjne jest przez cały czas aktualne, tak samo jak te 10 lat temu, tak i teraz. Chcemy o tym mówić, chcemy przekonywać, że tym miejscem najbardziej odpowiednim dla naszych pacjentów jest ich dom, gdzie czują się bezpiecznie, gdzie są wśród bliskich, gdzie jest ich pies, ich kot i muszę powiedzieć, że w większości pacjentów udaje nam się takie warunki w domu stworzyć, żeby ten ostatni, najcięższy czas, żeby mogli być w domu.
16: Mhm. Wielokrotnie rozmawialiśmy. Też wiem, że jedną z takich ważnych misji Stowarzyszenia Hospicjum Domowego jest nie tylko opieka nad samym chorym, ale także nad jego rodziną, no po prostu nad tymi jego najbliższymi.
17: Opieka hospicyjna, opieka paliatywna dotyczy całego układu rodzinnego. To nie tylko, że sam pacjent, tak jak pan powiedział, ale to jest też roztoczenie opieki nad opiekunami. To nie jest tylko funkcja stricte medyczno-lecznicza, gdzie ważne są procedury. Natomiast jest to też taka opieka i duchowa, i mentalna, i edukacyjna. Mhm. Robimy wszystko, żeby i pacjent, i jego opiekunowie poczuli się bezpiecznie i kompetentnie. I naprawdę jestem przekonany o tym, że nasza pomoc w domu tych pacjentów powoduje to, że opiekun wie, że to, co on robi przy bliskiej osobie, chyba jest najcenniejsze.
16: Bo bardzo często te osoby nagle zderzają się z całą masą problemów i boją się, że sobie nie poradzą. Tak. Czyli z tą osobą, która cierpi w taki sposób, że no, to dla nas jest coś niewyobrażalnego, która leży, której trzeba pomagać. No i najczęściej jest takie, no przecież ja, ta żona na przykład, która jest w podobnym wieku i też nie najlepszego zdrowia, mówi, no jak ja mam sobie z tym poradzić?
17: Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że zespół hospicyjny wchodzi do domu w tym okresie, kiedy jest najciężej. Najciężej jest największe poczucie bezradności, niewiedzy, jest strach, jest lęk i to jest właśnie nasze zadanie, żeby pomóc tak, żeby i pacjent, i opiekunowie poczuli się bezpiecznie, żeby nie było tej bezradności. Sama obecność przy osobie cierpiącej jest trudna, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni do działania i z tym działaniem najlepiej sobie wszyscy radzimy. Natomiast bycie przy chorym jest trudne i od tego my jesteśmy, żeby to pokazywać. No właśnie,
16: ale jak wygląda taka wasza pomoc? Taki przykładowo, bo powiedzmy, załóżmy, że jest osoba, która jest w tym stanie terminalnym, jest ta, powiedzmy, żona, która jest tym opiekunem bezpośrednim, ale jak wygląda wasza pomoc? Wy pojawiacie się w tym domu co jakiś czas?
17: No, ta pomoc już się zaczyna już na poziomie pierwszego kontaktu z naszą Asią, która jest koordynatorem i już przez telefon jest w stanie dużo problemów rozwiązać. Tak, natomiast potem przyjeżdża do domu pacjenta lekarz, oczywiście zapoznaje się ze stanem medycznym, ale też zapoznaje się z tym, co jest potrzebne poza, tak? Pielęgniarka, mamy dostępnego dwie psycholożki, mamy dostępne dwie rehabilitantki, więc staramy się tą opiekę obejmować całościowo i holistycznie.
16: Dobrze, pan wspomniał o tych psychologach, bo tu jest jeszcze jeden problem, ta nieuchronność. To wiadomo, że tu sytuacja nie skończy się wyzdrowieniem pacjenta.
17: Tak.
16: I trzeba i pacjenta, i tych najbliższych na to przygotować.
17: Tak, ale to jest kolejna rzecz, która dla nas bardzo jest istotna. To, że pacjent jest chory, jest to przewlekła, nieuleczalna choroba, nie zmienia to faktu, że to jest życie. I my jesteśmy od tego, żeby ten czas, który jeszcze pozostał, a ten moment jest nieuchronny, ale ten czas, który pozostał, żeby pacjent i bliscy mogli go spędzić jak najpełniej. Mhm. I od tego my jesteśmy, od tego jest zadanie, żeby na tyle zapanować nad objawami, żeby te objawy nie przyćmiły tego, co jeszcze w tym życiu jest ważne.
16: Wymienił pan tych lekarzy, pielęgniarki, tych profesjonalistów, ale wiem, że macie też taki sztab wolontariuszy, ludzi, którzy są już przeróżnych zawodów, ale postanowili udzielać się w stowarzyszeniu.
17: Bardzo dumny jestem, dlatego że to już prawie 2 lata temu podjęliśmy decyzję, że chcemy mieć w naszym hospicjum wolontariuszy i no, zaczęliśmy ich szukać. Mamy obecnie grupę 20 wolontariuszy. W zeszłym roku przeprowadziliśmy roczne szkolenie na wolontariuszy medycznych. To są ci, którzy mogą wejść do domów pacjentów i pomagać bezpośrednio tym chorym i ich opiekunom. Każdy z tych wolontariuszy poświęcił swój prywatny czas. Trwało to długo, bo to były szkolenia z lekarzami, psychologami, to były szkolenia z rozwoju osobistego, tak żeby ten wolontariusz bezpiecznie mógł wejść, dlatego że nie jest to łatwe, nie jest to łatwe, tak jak już powiedziałem, uczestniczenie i bycie z kimś, kto jest cierpiący, więc zrobiliśmy wszystko, żeby ich kompetencje były jak najwyższe.
16: I oni już działają?
17: Działają, od maja są u pacjentów. 12 wolontariuszy zaczęło te szkolenie, aż 9 skończyło. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobry efekt.
16: Ja znam kilku tych wolontariuszy. Ja wiem, że to są niezwykle skromne osoby, więc pewnie nie chciałyby, żeby ich tutaj wymieniać. Natomiast mówię, to są ludzie naprawdę przeróżnych profesji, którzy wam pomagają.
17: Tak, pomagają nam nie tylko pod kątem obecności u pacjentów, tak? To są ludzie, którzy wymyślają nam różne formy aktywności i też dzięki nim w Lesznie jest mural. Mhm. Dzięki też mniej więcej, między innymi dzięki też ich pomysłom jest przedstawienie na 10-lecie.
16: O tym mural, o tym przedstawieniu za moment, ale jeszcze chcę chwilę, naprawdę jedna ważna rzecz, o pieniądzach. Kiedy 10 lat temu rozmawialiśmy, wiem, że mieliście tylko sponsorów. Nie było żadnego kontraktu z NFZ-em. Dzisiaj jak to wygląda?
17: Pieniądze są nadal bardzo istotne i to jest też nasz jeden z celów, który się nie zmienia. Tak, tak samo jak my szukamy i pozyskujemy nowe osoby do pracy w hospicjum, tak samo pozyskujemy pieniądze. Mhm. Tak, pozmieniało się. Pierwsze 6 lat działaliśmy bez kontraktu z funduszem. Teraz od 4 lat ten kontrakt jest. Aczkolwiek kontrakt taki, który jest przewidywalny i stały, to jest płatność za 16 pacjentów. No, przypomnę, że mamy pod opieką teraz 60, więc na wszystkich pozostałych i na utrzymanie płynności finansowej, no, musimy pozbierać. Mamy te dodatkowe nogi finansowania, to jest pomoc od samorządów, od miasta Leszna, od starosty. Część gmin systematycznie nam pomaga, część jeszcze nie, ale mam nadzieję, że ich przekonamy. Oczywiście są to darczyńcy indywidualni i darczyńcy firmowi. Pozyskujemy też programy, pieniądze z różnych programów ogólnopolskich.
16: 1,5% to był też wasz pomysł, bo te kampanie były także na antenie Radia LK.
17: Tak.
16: I te 1,5% też jest taką dość chyba dobrze rozpropagowaną rzeczą.
17: Cieszymy się, bo zrobiliśmy wszystko, żeby od razu od początku móc korzystać z tych pieniędzy, które są przewidziane dla organizacji pożytku publicznego. Co roku tych pieniędzy pozyskujemy ciut więcej. No, w tym roku jest rekord. Uzyskaliśmy 270 tysięcy z 1,5%. Aczkolwiek wiemy, że jeszcze ogrom pracy przed nami, bo z danych chyba zeszłego roku z Urzędu Skarbowego wiadomo, że no, tylko 55% mieszkańców Leszna wpisuje jakąkolwiek organizację do PIT-a.
16: Więc a 45%?
17: No, a 45% nic nie wpisuje.
16: Mogłaby, a tego nie wiem.
17: Także tutaj no, mamy jeszcze ogrom pracy, żeby docierać z informacją, przekazywać, pokazywać, jak tak niewielki gest jest cenny.
16: I sponsorzy to właśnie ten mural, o którym także informowaliśmy. Mural, na ulicy tak, Narutowicza. Przepiękny mural z domkami, z kolorami. I tam są kolory do odpowiednich sponsorów.
17: Oby było ich jak najwięcej. Taki jest cel tego, żeby promować społeczną odpowiedzialność biznesu, żeby reklamować, ale reklamować dobro. I założenie jest takie, żeby ten mural żył. Żebyśmy tych darczyńców, którzy pomagają nam systematycznie, było jak najwięcej.
16: Dlatego... I będziecie domalowywać następnych,
17: tak, i jak tak mamy pojawi. Plan, żeby raz na pół roku domalowywać.
16: I proszę Państwa, tak ostatnia było. Rzecz, bo jubileusz jest związany z różnymi aktywnościami, ale jedno z nich jest przedstawienie, spektakl teatralny, który w Teatrze Miejskim w Lesznie będzie 25. jest premiera.
17: Tak, spektakl powstał w współpracy z Teatrem Leszczyńskim. Scenariusz jest nasz, stricte o hospicjum i napisała go moja żona, Hania.
16: Pozdrawiamy.
17: Byliśmy z tym scenariuszem pana dyrektora. Pan dyrektor po przeczytaniu stwierdził, że to jest to, czego on szukał. Mhm. I podjął decyzję o produkcji. Bardzo się cieszymy, dlatego że ta informacja, jak działa hospicjum, co jest ważne, jakie to są emocje w domach pacjentów, osoby, które nie miały z tym kontaktu, będą miały tą możliwość. Także serdecznie wszystkich zapraszam. Premiera 25 października.
16: Biletowana, więc tu od razu mówimy, że tam trzeba ten bilet kupić, ale dla dobrej sprawy ten bilet kupicie i zapraszamy Państwa.
17: Serdecznie zapraszam.
16: Spektakl, sztuka nosi tytuł
17: Pokoje kolorów.
16: Pokoje kolorów, 25 jest premiera, ale pewnie jeszcze parę razy wystawią, więc się dowiadujcie.
17: Mam nadzieję, że będzie zainteresowanie mieszkańców. No powstało coś naszego, coś takiego oddolnego, ale też w tym przedstawieniu nie ma nic, co by się nie wydarzyło. To wszystko jest oparte na naszych doświadczeniach, na naszych przeżyciach. Naprawdę pomimo tego, że temat nie jest łatwy, to serdecznie zapraszam. No, wydaje mi się, że będzie to dobrym pretekstem do refleksji, zadumy, zatrzymania się, zastanowienia się.
16: Jeżeli moje zdanie cokolwiek dla Państwa znaczy, wspierajcie Stowarzyszenie Kolory Hospicjum Domowe 1,5%. Jeżeli macie firmę, to może pomyślcie o tym, żeby się znaleźć na tej ścianie. A przede wszystkim dobrze o nich myślcie, bo robią kawał dobrej roboty. Sebastian Werner, prezes Stowarzyszenia Kolory, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, doktorze.
17: Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. O tym się

0: Reklama.
1: Helios Leszno. Osłony okienne to nasza specjalność. Chcesz skutecznie zabezpieczyć swój dom czy mieszkanie przed owadami i insektami? Teraz w Helios Leszno mamy tanie siatki i moskitiery. Oferujemy też stały serwis i naprawę rolet, a wszystko w szerokim wyborze kolorów i wzorów. Helios Leszno, ulica Jackowskiego 7, telefon 65 526 76 63.
2: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-leszno.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: Sąsiedzie, jaką siać pszenicę?
4: Ja wybrałem Fabiana i na swój rekord liczę.
3: A co sąsiada tak przekonało?
4: Stabilne planowanie, a do tego mocna czwórka za zimotrwałość. Dobrze radzi sobie na stanowiskach o nie do końca uregulowanym pH. A mogę go siać nawet w późnym terminie, po kukurydzy czy burakach.
3: To i ja swój rekord pobić spróbuję. Gdzie się tego Fabiana kupuje?
4: W Agroefekt, proszę pana. Tylko nie zwlekaj z zamówieniem.
5: Pełen sklep.
6: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
7: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
8: Nie masz czasu na siłownię? Masz 36 minut? Miejsce idealne dla zabieganych, zapracowanych oraz wracających do sprawności. Urządzenia Milon automatycznie dopasowują ustawienia i obciążenia do twoich możliwości, a nad treningiem czuwa trener. Bez błądzenia po siłowni. Przychodzisz, trenujesz i po 36 minutach masz zrobione. Teraz roczny abonament tylko 139 zł miesięcznie, a na start 2 tygodnie gratis. Możesz trenować również z kartą Multisport. Pierwszy trening bezpłatny. Poświęć 36 minut dla siebie. Inteligentny trening. Centrum Handlowe Manhattan Leszno. Zadzwoń 502 525 207.
9: Nowy rok szkolny w pełni? Odkryj inspirującą kolekcję farb Disney i Dulux Easy Care i znajdź własny pomysł na wystrój pokoju małego odkrywcy. Przyjdź z dzieckiem, a twoja pociecha otrzyma od nas miły upominek. Marux Centrum Farb. Leszno, ulica Kochanowskiego 23. Wybierz kolory, które budzą wyobraźnię.
8: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom z pełną kostką i ogrodzeniem na Zatorzu w cenie 599 tysięcy złotych. Zapraszamy na findohome.pl.

0: fajny. 500 545 500. Słomu i grata PL.
1: Reklama, reklama.
2: Szukasz sprawdzonych rozwiązań grzewczych i sanitarnych? Hydrokan Instal Leszno, ulica Święciechowska 79C. To ekologiczne kotły na paliwa stałe zgodne z normami. Kotły gazowe, pompy ciepła, klimatyzacja oraz pełna technika grzewcza i wodkan. Doradzimy, dobierzemy, pomożemy. A jeśli marzysz o modnej i wyjątkowej łazience, salon łazienek Leszno, Strzyżewice, ulica Balonowa 47. Imponujący wybór płytek i wyposażenia, loft, retro, najnowsze trendy, a do tego profesjonalne doradztwo. Hydrokan Instal i salon łazienek. Zmieniamy Twoją przestrzeń na lepsze. Znajdź nas na www.hydrokaninstal.eu.
3: Marzysz o pięknym i funkcjonalnym tarasie przez cały rok? Ikeda Garden oferuje zadaszenia tarasów, werandy, pergole, przeszklenia oraz rolety screen zip. Skorzystaj z darmowego pomiaru i wyceny. Zapraszamy do naszej ekspozycji w Święciechowie przy ulicy Kopernika 10. Ikeda Garden. Zadzwoń 695 191 086.
4: Kierowco, nie ryzykuj na drodze. Czas na nowe opony? Wybierz opony Express w Górze przy Wierzbowej 10. Wymiana opon, sprzedaż nowych opon, wymiana filtrów i profesjonalny serwis samochodowy. Opony Express. Twoje bezpieczeństwo zaczyna się od opon. Opony Express Góra. Szybko, fachowo, bez zbędnego czekania.
5: Odkryj orientalne smaki i niezwykły świat indyjskich przypraw. Restauracja indyjska Raduni zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Leszno, ulica Niepodległości 49. Raduni, czynne codziennie.
6: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
7: MatSpaw. Jakość, precyzja, terminowość. 20 lat doświadczenia. Malowanie proszkowe. Piec 14 metrów. Piaskowanie, chemiczne usuwanie lakieru, piroliza, regeneracja felg. Kąty 14, koło Rawicza. Zadzwoń 506 157 447. www.malowanieproszkowe.top. MatSpaw. Obsługa firm, gabarytów i klientów indywidualnych.
8: A może Twoje dziecko ma ochotę na przygodę z szermierką? Integracyjny Klub Sportowy Leszno prowadzi nabór do sekcji szermierczej dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Zadzwoń 500 325 210 i dowiedz się więcej.
9: Chcesz odświeżyć swoje wnętrze? Mamy coś dla Ciebie. Pawilon meblowy.

0: Ulica Gostyńska 12A. Telefon 65 572 76 72. W promieniu 70 km dowóz gratis.
1: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown. Umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką. Podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502 722 722. 502 722 722.
2: Weź udział w Święcie Bojana 2026. Już po raz 13 spotykamy się w Willi Aurora w Bojanowie. Święto Bojana to dużo dobrej muzyki, zabawy oraz pysznego jedzenia i picia. Tegorocznymi gwiazdami wieczoru będą Hubert Szczęsny oraz Dan Sachs, a do tańca zaprasza DJ Kamil Łukaszyk. Willa Aurora i Browar Bojanowo zapraszają na 13 Święto Bojana. Sobota, 24 października od godziny 20. Bilet z konsumpcją w cenie 175 zł do nabycia w Willi Aurora lub pod numerem telefonu 577 967 788. Zapraszamy na Święto Bojana 2026. Jest okazja świetnie się zabawić.
3: Reklama.
4: Czas na polski hit w Radiu Elka.
3: Reklama.
4: Na polski hit zaprasza darmowy kredyt leszno.pl. Kredyt we frankach lub euro, także spłacony. Prawnik w Lesznie odzyska pieniądze. Zadzwoń 733 811 511.
3: Reklama.

teatryczno-liryczna Ieny w cyklu Polski Hit w Radiu Elka w porannym programie. Przypominam, że za 3 minuty będzie jarmark i to będzie już ostatni punkt naszego dzisiejszego spotkania.

0: Dokładnie za kwadrans, 11 już teraz, czas na Radio Jarmark. Czekam na Państwa telefony, można dzwonić pod numer 65 529 55 29. To jest numer telefonu, przypominam, bezpośrednio na radiową antenę. Dzwonicie i mówicie, co macie na sprzedaż. Można zupełnie za darmo teraz zamieścić ofertę drobną, sprzedażową o wartości maksymalnej 500 zł. Pierwszy telefon już jest, dzień dobry.
1: Dzień dobry, proszę Panią. Chciałabym sprzedać kop termiczny z funkcją, że spełnia też funkcję prześcieradła grzewczego i cena jest 430 zł do negocjacji. Numer telefonu 665 634 267 i to jest Leszno.
0: Dziękuję bardzo, mamy komplet informacji i pierwszą propozycję. Koc termiczny za 450 zł, numer telefonu do słuchaczki z Leszna 665 634 267. Kolejny telefon, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mam do sprzedania pralkę wirnikową typ Frania, stan dobry, cena 100 zł. Telefon 511-338-992. Gostyń, pozdrawiam.
0: I dziękuję bardzo. Oferta z Gostynia. Pralka Frania za 100 zł. Numer telefonu 511-338-992. Jest już kolejny słuchacz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Proszę Panią, mam do sprzedania glebogryzarkę spalinową.
0: Cena?
3: Cena 500 zł. Okolice góry.
0: I numer?
3: Telefon 606-382-928.
0: Dziękuję bardzo. Mamy komplet informacji. Glebogryzarka za 500 zł. Numer kontaktowy do słuchacza w tej sprawie 606-382-928. A numer do studia 65-529-5529. Jeszcze dwie minutki zostały. Radio Jarmarku. Czekam na kolejne Państwa telefony, na połączenia i oferty. I już ktoś jest z nami. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja mam do sprzedania tapczan rozkładany ciemno-szary po 150 zł do negocjacji. Tapczan jest 120 na 2 metry, nieużywany 2 lata. Podaję numer telefonu 609.
0: Początek 600? Halo, bo coś urwało?
4: Tak, 609.
0: Tak?
4: 230-025.
0: I skąd ta oferta? Dziękuję bardzo. Słyszymy ze Wschowy. Dziękujemy, pozdrawiamy. I kolejna propozycja. Ze Wschowy tapczan za 150 zł. Numer telefonu 609-230-025. Minutka z małym haczykiem. Może dwie oferty zdążą się wmieścić. Mamy telefon. Halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Proszę mówić.
5: Mam do sprzedania mikrofale za 800, za 80 zł, przepraszam.
0: Numer telefonu?
5: Numer telefonu 722-271-708. Cieplutko, mimo zimna, pozdrawiam.
0: Skąd pan dzwoni?
5: Okolice Włoszakowic.
0: Mamy komplet informacji. Słuchacz z okolic Włoszakowic, mikrofala za 80 zł, numer kontaktowy 722-271-708 i czekam na ostatnie połączenie w tym jarmarku pod numerem 65-529-5529 na ostatnią ofertę w porannym wydaniu. I ten ostatni telefon już jest. Halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Mam do sprzedania pralkę w bardzo dobrym stanie Amika. Cena 150 zł. Mój numer telefonu 723-930-261 Wolsztyn.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam. I ostatnia propozycja z Wolsztyna. Pralka za 150 zł. Numer telefonu 723-930-261. Mamy koc, pralka Frania, glebogryzarka, tapczan, mikrofala, pralka za 150 zł, pralka automatyczna. Wszystkie te oferty oczywiście mamy też zanotowane i one są, a dokładnie numery telefonów do ofertodawców są do zdobycia w naszym radiowym sekretariacie. Sekretariat do dyspozycji radiosłuchaczy. Codziennie od poniedziałku poniedziałku do piątku od godziny 8 do 16 pod innym numerem telefonu i ten numer tradycyjnie na koniec przypominam, łatwy do zapamiętania, podaję go w ten sposób: 65 529 5678. Kolejny jarmark dziś po południu o godzinie 14:45. Zapraszam Państwa na popołudniowe wydanie jarmarku i na popołudniowy program Radia LK w imieniu Mariusza Normana, który już za chwilę usiądzie przy mikrofonie. A ja bardzo dziękuję za dziś. Tak się składa, że słyszymy się również jutro od 6 rano. Do usłyszenia, mówi Patrycja Wachońska. Na dzień dobry i dobranoc.
7: Radio LK. Reklama.
8: Automruz Telegram.
9: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bajki. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
10: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
11: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
9: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
12: Zapraszamy do salonu Bike. Automruz, Leszno, ulica Balonowa 57. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Reklama.
13: Ogłoszenia Radia LK.
14: Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dwóch atrakcyjnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Pawłowicach o powierzchniach 1314 m kwadratowych w cenie wywoławczej 192 tysięcy zł brutto i 1190 m kwadratowych w cenie wywoławczej 176 tysięcy zł brutto. Przetarg odbędzie się 20 października 2026 roku o godzinie 12 w siedzibie Zakładu Doświadczalnego Pawłowice przy ulicy Mielżyńskich 14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 19 października 2026 roku. Istnieje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerami telefonów 65 529 91 92 lub 508 963 366.
13: Były to ogłoszenia Radia LK.

0: Autopromocja.
1: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
2: W Paryżu działa.
3: W Rosji pozdrawiam.
2: Londyn okej.
4: W Madrycie super.
5: Sydney też działa.
6: I Warszawa też słucha.
1: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia. Radio
0: Elka. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wypożyczalnia sprzętu medycznego w Lesznie zaprasza. Sprzedajemy i wypożyczamy łóżka rehabilitacyjne i materace, koncentratory tlenu, lampy Bioptron oraz szyny CPM czy Atromot K1 do rehabilitacji stawu kolanowego i wiele innych. Leszno, ulica Szybowników 53, telefon 601-78-46-47.
9: Awaria? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno 570-862-883. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Zajmiemy się też oknami, drzwiami, roletami, a także wykonamy usługi elektryczne, hydrauliczne i wiercenie. Złota Rączka Leszno 570-862-883. Dzwoni teraz.
10: Reklama zawiera głos wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
11: Kebab Wilchowice zaprasza na coś dobrego. Kurczak, wołowina, karkówka czy wege.

0: i ty.
1: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
3: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmigłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
4: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe przy zakupie 2 sztuk z kartą Intermarché. Margaryna Rama 400 gramów 4,99. Margaryna Kasia 250 gramów 2,99. Oraz kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold 200 gramów 24,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
5: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył, to jest klasa.
6: Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087. Skupują tuczniki, maciory i bydło. Odbierają własnym transportem. Rozliczają poubojowo oraz na wagę żywą. Płatność natychmiastowa. Obsługują wszystkie strefy ASF. Świadczą również profesjonalne usługi transportowe żywych zwierząt. Warto zapamiętać. Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087.
7: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
8: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
7: A magazyny energii też mają?
8: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
9: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
10: Reklama. Zamieszki po zaprzysiężeniu Macieja Berka. Ceny znów przyspieszają, mamy najnowsze dane o inflacji. Nie śpimy, czytamy, przed nami 12 noc bibliotek. Ewelina Walczak. Przepychanki przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, protestujący m.in. z Ruchu Obrony Granic i Klubów Gazety Polskiej, próbują blokować wejście do budynku. Policja próbuje je udrożnić. Dzisiaj w Sejmie, w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek, złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Ceny w Polsce znowu idą w górę.

0: Gronowie, więc zagospodarujemy ten teren, zagospodarujemy ten mini park, który znajduje się za tym zbiornikiem. Dofinansowanie jest również na zagospodarowanie terenu za synagogą, więc myślę, że te dwa elementy również w przyszłym roku zaczną się dziać i ta przestrzeń zacznie nam po prostu pięknieć.
1: Unijne dofinansowanie wynosi ponad 1 100 000 złotych. Dotyczy ono projektu obejmującego poza parkiem na Gronowie także wspomniany Plac Powstańców, czyli teren za dawną synagogą. Szacunkowa wartość całego zadania to prawie 5 milionów złotych, a realizacja zaplanowana jest do września 2028 roku. Na koniec jeszcze komunikat. W Poniecu kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. Od jutra zamknięta będzie ulica Dworcowa, a objazd poprowadzony ulicą Kropska Szosa. Utrudnienia są związane z planowaną przebudową drogi. Inwestycja obejmuje przebudowę jezdni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bojanowską w kierunku Ośrodka Zdrowia w Poniecu. W ramach prac wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa, przebudowana kolizja telekomunikacyjna oraz wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa. Roboty mają rozpocząć się właśnie jutro, 15 października.
2: Radio Elga, lokalne radio.
3: Reklama.
4: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ohryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
3: Reklama.
5: Na dzień dobry i dobranoc. Radio Elga.
6: 12 minęła 4 minuty temu. Jest środowe popołudnie, 14 października. Dzisiaj Alan, Bernard i Dominik przyjmują życzenia z okazji imienin. Pozdrawiamy wszystkich dzisiejszych jubilatów. Do końca roku 78 dni.
3: Reklama.
4: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
7: Dobrej pogody życzy finestra.net.pl. Wykończenia i remonty domów, mieszkań oraz lokali usługowych. Umowa i gwarancja na piśmie. Zadzwoń 577 227 122.
3: Reklama.
6: Miały być przyjaśnienia i właśnie to się dzieje w okolicy naszej redakcji. Delikatnie zza chmur próbuje wyjść słońce, no chociaż to jednak chmury przeważają zdecydowanie na niebie nad regionem. No i przez kolejne godziny takie sytuacje są jak najbardziej możliwe, jak twierdzą synoptycy. Przejaśnienia niewielkie też jutro. Więcej przejaśnień jest przewidzianych dla regionów w najbliższy piątek i temperatura pojutrze maksymalnie wzrośnie do około 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie powietrza 1025 hektopaskali.
3: Reklama.
8: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
9: Sponsorem pogody jest medycyna ratunkowa Arteria. Szukasz transportu medycznego na terenie Leszna lub kraju? Potrzebujesz obsługi medycznej, imprezy kulturalnej lub sportowej? Zadzwoń 515 514 999.
3: Reklama.
10: Moto News.
3: Reklama.
11: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
3: Reklama.
12: I witam serdecznie w środowych motoniusach Radia Elka. Dziś sprawdzam, gdzie kierowcy i rowerzyści mogą liczyć na zmiany, a gdzie na razie muszą uzbroić się w cierpliwość. Będzie o rowerowym finiszu w Rawiczu i rondzie, na które w Konkolewie czekają już ponad 2 dekady. No to ruszamy. Dobra wiadomość dla rowerzystów w Rawiczu, jak wspominałem. Ścieżka przy ulicy Poznańskiej jest już bliska finiszu. Ponad kilometr trasy ma poprawić bezpieczeństwo na ruchliwej drodze w kierunku Krajowej 36. Zostały już tylko drobne poprawki i ułożenie nawierzchni. Starostwo liczy, że wszystko będzie gotowe jeszcze w październiku. Inwestycja kosztuje niespełna 2 miliony złotych, czyli coraz bliżej do tego, by pedałować bezpieczniej, a nie na zasadzie kierownica prosto i modlitwa. To teraz Konkolewo, gdzie na rondo czeka się dłużej niż na zielone światło w godzinach szczytu. Starania trwają już ponad 20 lat i wreszcie pojawiła się realna perspektywa zmiany. Burmistrz poinformował Radio Elka, że budowa ronda na głównym skrzyżowaniu może ruszyć już w 2024

0: W 2007 roku trwa procedura uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji, a oficjalne potwierdzenie ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ma pojawić się na przełomie tego i przyszłego roku. Koszty ma pokryć GDDK i A, a gmina zadeklarowała przekazanie potrzebnych gruntów. Oby tym razem rondo nie krążyło już tylko w planach. No to na koniec szybki skrót. W Rawiczu ścieżka rowerowa przy Poznańskiej jest na ostatniej prostej. Ponad kilometr nowej trasy ma poprawić bezpieczeństwo, a finał tych prac planowany jest jeszcze w październiku. W Konkolewie po ponad 20 latach starań pojawiła się szansa na rondo. Jeśli formalności pójdą zgodnie z planem, budowa może ruszyć w 2027. To były środowe motonews Radia LK. Życzę szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy i oby na trasie było jak najwięcej dobrych wiadomości, a jak najmniej niespodzianek. Do usłyszenia.
1: Moto News.
2: Reklama.
3: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
2: Reklama.
4: Autopromocja.
5: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia LK w swoim telefonie.
6: W Paryżu działa.
7: Pozdrawiam.
6: Londyn okej.
7: W Madrycie super.
6: Sydney też działa.
8: I Warszawa też słucha.
5: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.
9: Radio LK.
4: Autopromocja.
2: Reklama.
10: Piosenkę dla kierowców sponsoruje wypożyczalnia samochodów Auto France w Murkowie. Od małego auta klasy B, przez premium, aż do dostawczego busa. Potrzebujesz? Wypożycz. Zapraszamy. Wypożyczalnia Auto France, Murkowo 33A. Telefon 605 828 407.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszam, Cool Pizza. Pizza, jaką lubisz. Leszno, Słowiańska 28. Zadzwoń i zamów 65 520 6789. Do zobaczenia.
2: Pralka stanęła? Lodówka nie chłodzi? A może zmywarka odmówiła współpracy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Naprawiamy też okna, drzwi i rolety. Wykonamy wiercenie, usługi elektryczne i hydrauliczne. Złota Rączka Leszno. Zadzwoń 570 862 883. Bo w domu wszystko musi działać.
3: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-leszno.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Nowy rok szkolny w pełni? Odkryj inspirującą kolekcję farb Disney i Dulux Easy Care i znajdź własny pomysł na wystrój pokoju małego odkrywcy. Przyjdź z dzieckiem, a twoja pociecha otrzyma od nas miły upominek. Marux Centrum Farb. Leszno, ulica Kochanowskiego 23. Wybierz kolory, które budzą wyobraźnię.
6: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom na bardzo dużej działce z pełną kostką i ogrodzeniem w Rdzynie. Zapraszamy na findohome.pl.
7: Reklama zawiera głos wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
8: Kebab Wilchowice zaprasza na coś dobrego. Kurczak, wołowina, karkówka czy wege. A może coś innego? Znajdziesz nas przy Święciechowskiej 2, obok apteki.

0: Helios Leszno. Osłony okienne to nasza specjalność. Chcesz skutecznie zabezpieczyć swój dom czy mieszkanie przed owadami i insektami? Teraz w Helios Leszno mamy tanie siatki i moskitiery. Oferujemy też stały serwis i naprawę rolet, a wszystko w szerokim wyborze kolorów i wzorów. Helios Leszno, ulica Jackowskiego 7, telefon 65 526 76 63.
1: Ubieramy w reklamy.
2: Zadzwoń pod numer telefonu 885 20 20 10. Wytłumaczymy Ci, jak to się robi dobrze.
1: Ubieramy w reklamy dużych i małych.
2: Reklama.

0: I to już prawie 19 minut po godzinie 12 na zegarze. Czas rozwiązać dzisiejszy konkurs urodzinowo-imieninowy. No i witam laureata naszego dzisiejszego konkursu, jubilata o imieniu Jacek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Spędzamy dzień urodzin z obowiązkami czy z przyjemnościami tylko i wyłącznie?
1: No chwilowo w pracy, ale później myślę, jakieś przyjemności po południu będą.
0: Okej, okay. Ja tutaj tak rzuciłem okiem na obfitego w treść SMS-a. No i tych przyjemności chyba się szykuje i właściwie już też we wspomnieniach jest też sporo przyjemności z tego, co widzę.
1: Aha, no tak przypuszczam, tak? Podejrzewam.
0: Czyli też podejrzenia się pojawiają tutaj co do nadawcy, osoby, która wysłała SMS-a.
1: Dokładnie.
0: Okej, okay, dobra, to zaraz sobie porozmawiamy i skonfrontujemy, czy to się zgadza, czy tam domysły były jednak trochę inne. Chociaż jeżeli się tak do przodu człowiek nie wyskoczy z tymi domysłami i nie powie, co ma na myśli, kogo ma na myśli, to później trudno się przyznać, nie? Że się, co się pomyliło.
1: Nie, no to ja mogę oficjalnie powiedzieć, że moją kochaną małżonkę mam na myśli.
0: Okej, okay, dobra. Nie tam, żebym wymagał, ale poszło. Pojawiło się już to stwierdzenie. Zobaczymy, czy to
1: najważniejsze,
0: się...
1: Najważniejsze, że jest potwierdzone.
0: To, że to się zgadza. No, najważniejsze też zwycięstwo, które już stało się faktem, tak czy inaczej, bez względu na to, kto jest nadawcą życzeń i zgłoszenia do konkursu urodzinowo-imieninowego. Sir Roger Moore urodził się tego samego dnia. Cliff Richard, następna zagraniczna osobistość, i Usher, amerykański wokalista R&B i aktor, też urodził się 14 października. To tak z zagranicznego rynku, a z naszego to Stefan Żeromski. Proszę bardzo. Proszę. Znów sięgamy, no, właściwie po raz pierwszy do XIX wieku. Jeśli chodzi o jubilatów, Andrzej Antkowiak, polski aktor teatralny i filmowy, i Andrzej Zieliński, kolejny aktor filmowy i telewizyjny. Aha. Proszę bardzo.
1: Czyli jestem w Alei Gwiazd.
0: Najzupełniej, totalnie. Ale tak sobie patrzę, Cliff Richard i Usher, to właściwie ci panowie od muzyki. Roger Moore to jedyny facet, który...
1: Tak, James Bond.
0: Tak jest, Andrzej Antkowiak z polskiego rynku i Andrzej Zieliński to są aktorzy, i Stefan Żeromski to jedyny facet, który zajmuje się pisarstwem w tym gronie. No i mamy znów trzy światy wśród tych, którzy urodzili się 14 października. Ten świat, który najbliższy dzisiejszemu laureatowi, telewizyjny, filmowy.
1: No to myślę, że filmowy.
0: Okej. Okay. Dobra. No to skoro Sir Roger Moore, no i James Bond, to gdzieś tam te stare filmy z Jamesem
1: tak,
0: Bondem?
1: Tak, jak najbardziej. Nowe zresztą też.
0: Te nowe fajne też są, nie?
1: Tak, oczywiście. No, najbardziej.
0: Ja myślę, że to nie ma co wybrzydzać, te nowe.
1: Niepowtarzalnie każdy jest bardzo fajny.
0: I tak człowiek myśli sobie, a nic już się nie da wymyślić nowego, nie? To będzie się powtarzało jak nic. No i masz. Przychodzi nowy James Bond i znowu jest fajnie.
1: I znowu jest ciekawie.
0: Urodzony 14 października to człowiek otwarty, niezależny i aktywny. Jesteśmy na tak, co do tych trzech cech?
1: Raczej tak.
0: I może rozminąć się ze swym powołaniem. To już nie jest tak wesoło. Ale no właśnie, jak to wygląda w przypadku laureata naszego dzisiejszego konkursu urodzinowo-imieninowego? Było powołanie i stało się faktem? To, co gdzieś tam parę lat temu chodziło po głowie, co by tu w życiu robić? Czy...
1: Nie, tak chyba nie było jakiegoś tam szczególnego pomysłu i rozminięcia się z marzeniami, także myślę, że szedłem cały czas tym torem, którym chciałem
0: i mówimy...
1: Jestem w dobrym kierunku.
0: Mówimy cały czas o tych sprawach zawodowych bardziej.
1: Między innymi też.
0: Między innymi, okej. Okay. No bo jeśli chodzi o przyjemności, to chyba nie ma mowy o tym, żeby się rozminąć, nie? Jeżeli się robi coś z pasji, na przykład.
1: Nie, tutaj na tym polu to nie ma w ogóle żadnych wątpliwości.
0: No a proszę posłuchać, czym zajmuje się dzisiejszy laureat, bo troszeczkę się dowiemy z treści SMS-a, tak jak powiedziałem. Ja już o tym wcześniej się dowiedziałem, omotając wzrokiem tego właśnie zwycięskiego SMS-a. Kochanie, z okazji twoich urodzin życzę ci, aby twoja nowa pasja przyniosła ci mnóstwo wolności, a nasza wspólna droga nigdy się nie kończyła. Życzę ci, abyśmy zawsze mieli pełen bak marzeń, idealnie wypoziomowaną przyczepę i widoki z okna, które zapierają dech w piersiach. Życzę ci niezawodnego zdrowia, niesłabnącej energii do wspólnego odkrywania świata, aby nasz mały dom na kółkach zawsze był pełen miłości i ciepła. Niech każdy kemping wita cię słońcem. Cieszę się, że wspólnie z tobą mogę dzielić się karawaningową przygodą. 100 lat! No i to jeszcze podpis życzenia dla męża Jacka od żony Marleny.
1: No, nie mogłoby się inaczej.
0: No, proszę bardzo. Domysły stały się faktem, no i się potwierdziły. Jacek myślał o tym intensywnie, że to właśnie Marlena zrobiła taki prezent. To co, to jakieś plany konkretne takie już na najbliższy czas? Wyjazdowe?
1: Znaczy się już w tej chwili, to że raczej tak troszeczkę sezon taki wyjazdowy zbliża się ku końcowi, ale na przyszły rok na pewno bardzo intensywne, bo w tym roku też dosyć ciekawie.
0: Tak nie można tak ogólnie mówić. Ciekawość tutaj nas zaczyna zżerać, to chociaż troszeczkę, gdzieś tam parę miejsc odwiedziliście w tym roku.
1: No to tak dosyć dużo miejsc, bo bardzo ciekawe wakacje mieliśmy, takie pierwsze, można powiedzieć, w naszym życiu w przyczepie kempingowej. No i zaczęliśmy sobie tak od Borów Tucholskich, później przez Malbork, Krynica Morska, Gdańsk, na końcu Żnin. Także bardzo fajne atrakcje, bardzo przyjemna przygoda i ciekawa, więc różne miejsca, różni ciekawi ludzie i naprawdę fajne widoki i fajne miejscówki na pobyt. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Ja jestem wychowany, generalnie moje pokolenie się wychowywało w namiotach, więc to już przyczepa, to jest...
0: No to teraz to już luksus.
1: Wyższy level. No i jest tak pan na starość jeszcze po prostu. Trochę przygody zaznać w życiu.
0: Okej, na starość.
1: Bardzo fajnie.
0: A co do planów, gdzie, jakie okolice w przyszłym roku?
1: Znaczy się...
0: Czy na żywioł idziecie?
1: Myślę, że na razie jeszcze się pokręcimy po naszym kochanym kraju, bo okazuje się, że jest bardzo wiele ciekawych miejsc do zwiedzenia, do zobaczenia. I bardzo fajne zorganizowane są pola kempingowe z atrakcjami. Dwa razy byliśmy pod Ślężą, bardzo fajnie, także...
0: I sprzęt się sprawdził i nabraliście ochoty na jeszcze. Rozumiem.
1: Jak najbardziej.
0: Przez to.
1: Jak najbardziej.
0: No to pierwsze...
1: Każdy weekend, gdzie przyczepa stoi pod domem, to weekend stracony, więc...
0: No, to tych weekendów do końca roku jeszcze trochę zostało w takim razie z tym końcem sezonu.
1: Gdyby tylko jeszcze pogoda sprzyjała ku temu, to już by było całkiem fajnie.
0: No to odpukujmy, bo nie jest najgorzej. Jak na jesień, to jest całkiem, myślę, nieźle.
1: Nie jest tą pogodą.
0: No, a tym bardziej, dokładnie, że takie jesienne kolory, jakie mamy w okolicach na przykład Ślęży, to jest coś, myślę, kuszącego.
1: Pewno,
0: no, nie?
1: Na pewno. Bardzo urocze miejsce. Także ciekawe.
0: No właśnie. No i takie popołudnie i taki wieczór jak wieczór urodzinowy to jest, myślę, też dobry moment, żeby usiąść i sobie coś tam jeszcze zaplanować może na jakiś mały weekendzik w niewielkiej odległości od naszego regionu. No to dobrego świętowania, dokładnie, planowania w takim razie, też przyjemności, no i dużo zdrowia przede wszystkim, bo no właśnie, to jest podstawa, żeby móc cokolwiek planować tak, później, dokładnie.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: No i proszę sobie planować, drogi Jacku, też wizytę w Cool Pizza z Marleną, dobrze, oczywiście jako osobą towarzyszącą, kolacja dla dwóch osób w najbliższym, dobrze, czasie będzie dla was przygotowana, a więc wtedy nie wyjeżdżajcie, dostańcie tutaj,
1: dobrze,
0: na zapraszam. Smacznego podziękowania dla Marleny. Chyba jakieś.
1: No oczywiście, jak najbardziej, no kochanie. No dziękuję ci niesamowicie. Jestem bardzo mile zaskoczony.
0: A całus będzie za kilkadziesiąt minut, jak Jacek się pojawi blisko swojej żony. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Na urodzinową kolację zaprasza pizzeria Cool Pizza w Lesznie przy Słowiańskiej 28. Pizza, jaką lubisz. Makarony, sałatki, napoje. Przyjdź lub zadzwoń i zamów. Telefon 65 520 6789.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Oferta na start z Opel Rakowski. Zacznij swoją przygodę motoryzacyjną z nowym autem. Corsa od 68 tysięcy brutto. Mokka od 98 tysięcy brutto. Nowa Frontera od 99 tysięcy brutto. Nowy Grandland za 127 tysięcy brutto. Dodatkowo w ofercie ubezpieczenie 1%, promocyjny kredyt 50 na 50 i leasing od 101,8%. Zapraszamy. Rakowski Auto Group w Rydzynie. Telefon 500 135 518.
2: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
3: Pszenica po pszenicy, a może późny siew po burakach lub kukurydzy. Postaw na L-Gienidę. L-Gienida posiada gen PH1, zwiększający odporność na łamliwość podstawy źdźbła. To ważny atut, szczególnie w monokulturze zbożowej. Co ważne, odmiana dobrze sprawdza się również w opóźnionych terminach siewu. L-Gienida. Gdy zmianowanie i termin siewu decydują o wyborze odmiany, zapytaj o nią w AgroEffect.
4: Odkryj orientalne smaki i niezwykły świat indyjskich przypraw. Restauracja indyjska Raduni zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Leszno, ulica Niepodległości 49. Raduni. Czynne codziennie.
5: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
6: Od Oleofarm.
7: Są imprezy, których się nie zapomina. Jedną z takich właśnie zorganizujesz w Bowling WMP. Bowling WMP to świetny pomysł na oryginalne urodziny, imprezę firmową, zabawę z przyjaciółmi. Organizacja imprez okolicznościowych z bogatym menu przygotowanym w naszej restauracji oraz dobrze zaopatrzony bar. Bowling WMP. Poznaj smak prawdziwej zabawy. Leszno, ulica Luksemburska 3.
1: Przypominamy, restauracja, sala zabaw i bowling czynne w każdą niedzielę.
8: Masz dość chemii w żywności? Szukasz naturalnego smaku i produktów, które wspierają Twoje zdrowie? Wpadnij do sklepu Naturini w Lesznie, przy ulicy Wolności 30, tuż obok rynku, oraz w Kościanie na ulicę Prostą 24A. Czekają na Ciebie chleby i inne produkty bezglutenowe, mleko prosto od krowy, lokalne sery kozie i owcze, oleje tłoczone na zimno, dziczyzna oraz herbaty i kawy. Naturini. Twój sklep ze zdrową żywnością w Lesznie i w Kościanie.

0: fajny. 500 545 500. Słomu i grata.pl.
1: Reklama.
2: Czas na polski hit w Radiu Elka.
1: Reklama.
2: Na polski hit zaprasza darmowy kredyt leszno.pl. Kredyt we frankach lub euro, także spłacony. Prawnik w Lesznie odzyska pieniądze. Zadzwoń 733 811 511.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonych rozwiązań grzewczych i sanitarnych? Hydrokan Instal Leszno, ulica Święciechowska 79C. To ekologiczne kotły na paliwa stałe zgodne z normami. Kotły gazowe, pompy ciepła, klimatyzacja oraz pełna technika grzewcza i wodkan. Doradzimy, dobierzemy, pomożemy. A jeśli marzysz o modnej i wyjątkowej łazience, salon łazienek Leszno, Strzyżewice, ulica Balonowa 47. Imponujący wybór płytek i wyposażenia, loft, retro, najnowsze trendy, a do tego profesjonalne doradztwo. Hydrokan Instal i salon łazienek. Zmieniamy Twoją przestrzeń na lepsze. Znajdź nas na www.hydrokaninstal.eu.
2: Marzysz o pięknym i funkcjonalnym tarasie przez cały rok? Ikeda Garden oferuje zadaszenia tarasów, werandy, pergole, przeszklenia oraz rolety Screen Zip. Skorzystaj z darmowego pomiaru i wyceny. Zapraszamy do naszej ekspozycji w Święciechowie przy ulicy Kopernika 10. Ikeda Garden. Zadzwoń 695 191 086.
3: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W salonach mody męskiej Giacomo Conti. Teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo! Kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Leszno w Lesznie oraz Rawiczu i Gostyniu.
6: Skład kamienia naturalnego w Lasocicach oferuje bardzo duży wybór kamieni ozdobnych. Szczególnie polecamy grysy w nowej kolorystyce oraz piasek kwarcowy i kramzyt. W sprzedaży również parapety i schody na wymiar z kamienia lub konglomeratu. Wszystko w konkurencyjnych cenach. Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową. Na kamieniach znamy się najlepiej. Postaramy się doradzić. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasocice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego w Lasocicach. Zobacz więcej na kamienieleszno.pl lub na Facebooku.

0: Nie masz czasu na siłownię? Masz 36 minut? Miejsce idealne dla zabieganych, zapracowanych oraz wracających do sprawności. Urządzenia Milon automatycznie dopasowują ustawienia i obciążenia do Twoich możliwości, a nad treningiem czuwa trener. Bez błądzenia po siłowni. Przychodzisz, trenujesz i po 36 minutach masz zrobione. Teraz roczny abonament tylko 139 zł miesięcznie, a na start 2 tygodnie gratis. Możesz trenować również z kartą Multisport. Pierwszy trening bezpłatny. Poświęć 36 minut dla siebie. Inteligentny trening. Centrum Handlowe Manhattan Leszno. Zadzwoń 502 525 207.
1: Chcesz legalnie posiadać broń? To prostsze niż myślisz. Dołącz do klubu strzeleckiego Walkiria. Nauczymy Cię bezpiecznie strzelać i pomożemy przejść drogę do pozwolenia krok po kroku. Szczegóły na ks-walkiria.pl. Telefon 796 305 847.
2: Szukasz bielizny lub pasmanterii? Odwiedź największy taki sklep w Lesznie. Bielizna i pasmanteria w centrum handlowym Manhattan. Tu znajdziesz włóczki, kordonki, zamki, a także piżamy, szlafroki, podkoszulki i rajstopy od polskich producentów. Fachowe doradztwo. Ogromny wybór. Bielizna i pasmanteria w centrum handlowym Manhattan. Vis-a-vis Deichmanna, obok cukierni Hoffman.
3: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas hity cenowe. Masło Ekstra Gostyń 200 gramów, najtaniej w mieście 4,99. Kawa ziarnista Jakobs, kilogram 54,99. Oraz musztarda Kamis 185 gramów 2,49. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
4: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
5: Reklama.

0: Dokładnie 11 minut do godziny 13:00 czas na lokalnych artystów na antenie Radiolka. Za chwilę kościeńska grupa Ogień i ich utwór z 2019 roku pod tytułem Skocz ze mną w ogień.
1: Lokalne radio wspiera lokalnych artystów.
2: Wiadomo.
1: No jak.

0: Reklama.
1: Automruz Telegram.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Best Deal. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie, bez opłaty wstępnej. Best Deal T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele, przyjdź i przekonaj się, że z Best Deal każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Best Deal Automruz Leszno, ulica Balonowa 57.
0: Reklama.
3: Ogłoszenia Radia Elka.
4: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Głogowie poszukuje osobę na stanowisko brukarz. Mile widziane doświadczenie stanowiskowe. Proponowana płaca od 6000 zł do 8000 zł brutto. CV prosimy składać mailowo pbd@pbd.glogow.pl lub w siedzibie PBD Głogów, ulica Mickiewicza 63. Masz ubranie, które wymaga poprawki? A może potrzebujesz czegoś szytego na miarę? Twoje Pogotowie Krawieckie rusza na ratunek. Szycie zasłon i firan oraz realizacja nietypowych zleceń. Modyfikacja ubrań, skracanie i zwężanie sukienek wieczorowych oraz ślubnych. Na hasło Elka skracanie spodni w cenie 20 zł do końca października. Zapraszamy. Leszno, ulica Sułkowskiego 46 w pawilonie Trojka. Telefon 785 982 301. Zwiększ produkcję bez budowy nowej hali. Gotowa infrastruktura plus dostęp do pracowników. Zakład karny w Głogowie oferuje gotową zdolność produkcyjną poprzez dzierżawę hali produkcyjnej wraz z terenem przyległym, umożliwiającej szybkie rozpoczęcie działalności gospodarczej w oparciu o dostęp do stabilnych zasobów pracowniczych. Lokal użytkowy 2250 m2. Całkowita powierzchnia nieruchomości 4236 m2 przy ulicy Lipowej 21 w Głogowie. Warunkiem jest zatrudnienie skazanych bez nawiązywania stosunków pracy. Koszty pracownicze niższe o 35%. Brak składek zdrowotnych, możliwe wsparcie finansowe inwestycji. Termin składania ofert 30 października 2026 roku, godzina 10. Szczegóły na stronie Zakładu Karnego w Głogowie. Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dwóch atrakcyjnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Pawłowicach o powierzchniach 1314 m2 w cenie wywoławczej 192 tysięcy zł brutto i 1190 m2 w cenie wywoławczej 176 tysięcy zł brutto. Przetarg odbędzie się 20 października 2026 roku o godzinie 12 w siedzibie Zakładu Doświadczalnego Pawłowice przy ulicy Mielżyńskich 14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 19 października 2026 roku. Istnieje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerami telefonów 65 529 91 92 lub 508 963 366.
3: Były to ogłoszenia Radia Elka.
0: Reklama.
5: Wypożyczalnia i punkt sprzedaży sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego dla chorych w Lesznie oferuje łóżka rehabilitacyjne, wózki, kule, balkoniki, koncentratory tlenu, szyny CPM, Atromot oraz lampy Bioptron i nie tylko. Leszno, ulica Szybowników 53. Telefon 601 78 46 47. www.dla-chorych.pl.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. W październiku otrzymasz 15% rabatu na produkty proteinowe, napoje i herbaty, produkty farmaceutyczne i witaminy oraz pielęgnację twarzy. Widzimy się w drogeriach DM. Leszno, S1, ulica Poznańska 3, Park Handlowy przy Galerii Leszno, Grodzisk Wielkopolski, Otopark oraz Quick Park Kiełczewo. Pobierz aplikację DM już dziś. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
7: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kierowco, nie ryzykuj na drodze. Czas na nowe opony? Wybierz Opony Ekspres w Górze przy Wierzbowej 10. Wymiana opon, sprzedaż nowych opon, wymiana filtrów i profesjonalny serwis samochodowy. Opony Ekspres. Twoje bezpieczeństwo zaczyna się od opon. Opony Ekspres Góra. Szybko, fachowo, bez zbędnego czekania.
10: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Twoje nowe mieszkanie premium od PBO Developer w zielonej okolicy Leszna. Ciesz się spokojem natury i udogodnieniami w postaci ogrzewania podłogowego i klimatyzacji w standardzie oraz wyjątkowymi przestrzeniami wspólnymi. Wejdź na ostojaprzylesie.pl i znajdź swoje wymarzone miejsce już dziś.
11: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eko. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eko.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eko. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
12: Weź udział w Święcie Bojana 2026. Już po raz 13 spotykamy się w Willi Aurora w Bojanowie. Święto Bojana to dużo dobrej muzyki, zabawy oraz pysznego jedzenia i picia. Tegorocznymi gwiazdami wieczoru będą Hubert Szczęsny oraz Dan Sachs, a do tańca zaprasza DJ Kamil Łukaszyk. Willa Aurora i Browar Bojanowo zapraszają na 13 Święto Bojana, sobota 24 października od godziny 20. Bilet z konsumpcją w cenie 175 zł do nabycia w Willi Aurora lub pod numerem telefonu 577 967 788. Zapraszamy na Święto Bojana 2026. Jest okazja świetnie się zabawić.
13: A może twoje dziecko ma ochotę na przygodę z szermierką? Integracyjny Klub Sportowy Leszno prowadzi nabór do sekcji szermierczej dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Zadzwoń 500 325 210 i dowiedz się więcej.
14: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył, to jest klasa.
15: Prowadzimy sprzedaż prosiąt z renomowanych hodowli z Danii i Holandii. Ras Danbred Hybrid oraz Topix. Gwarantujemy dostępność zwierząt o najwyższym statusie zdrowotności i jakości. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 782 782 087 lub zobacz na www.skup-przybył.pl.
16: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
17: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
16: A magazyny energii też mają?
17: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
18: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.
19: Minęła 13.
20: Drożejące paliwa powodem wzrostu cen innych produktów i usług. Sędzia Berek niedopuszczony do orzekania, ogłosił prezes Trybunału. Iga Świątek i Maja Chwalińska pozostają w grze w chińskim Wuhan. Agnieszka Trojanowska-Bis. Paliwa przyspieszyły wzrost cen we wrześniu. Inflacja sięgnęła 4,1%, podaje Główny Urząd Statystyczny. Właśnie przez benzynę i olej napędowy, których ceny biły we wrześniu rekordy, w październiku ten efekt ma złagodzić trzecia odsłona rządowego pakietu ceny paliwa niżej. Ale skończył się czas, w którym z miesiąca na miesiąc taniała w tym roku żywność. W kilkuprocentowym tempie rosną wciąż koszty utrzymania mieszkania i usług. Od wycieczek zagranicznych przez prywatne wizyty u lekarzy, edukację, po usługi fryzjerskie. Inflacja jest wyraźnie powyżej poziomu uważanego za zdrowy dla gospodarki i naszych portfeli i na razie tam zostanie, bo do drogich paliw dojdą kolejne ryzyka inflacyjne, prognozuje główny ekonomista EY Marek Roskrót.
21: Te ceny energii, koszty energii przekładają się na koszty funkcjonowania biznesu, a to ostatecznie zaczyna w coraz większym stopniu przenosić się na ceny również dla konsumentów różnych usług, różnych towarów i to jest to, co nas czeka w najbliższym czasie.
20: Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. Sędzia Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, powiedział prezes Trybunału Bogdan Święczkowski po rozmowie z sędzią. Berek złożył dziś przed południem ślubowanie sędziego Trybunału podczas uroczystości w Sejmie z formułą, że robi

0: czuł świątek lepsze, okazała się od Magdaleny Fręch, a Maja Chwalińska odwróciła losy w spotkaniu z Czeszką Marię Buzkową. Spotkania 1/8 finału Świątek i Chwalińska rozegrają już jutro.
1: Radio Elka, lokalne radio.
2: Reklama.
3: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ohryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
2: Reklama.
4: Na dzień dobry i dobranoc. Radio Elka.
5: 13 minęła 5 minut temu. Środowe popołudnie z Radiem Elka trwa. Dzisiaj 14 października. Życzenia imieninowe przyjmują Alan, Bernard i Dominik. Do końca roku 78 dni.
2: Reklama.
3: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
6: Dobrej pogody życzy finestra.net.pl. Wykończenia i remonty domów, mieszkań oraz lokali usługowych. Umowa i gwarancja na piśmie. Zadzwoń 577 227 122.
2: Reklama.
5: Miały być przejaśnienia dzisiaj w godzinach popołudniowych, no i okazuje się, że słońce całkiem nieźle radzi sobie z chmurami w niektórych miejscach naszego regionu. Będzie dziś na niebie do 18.03. Po zachodzie słońca temperatura pójdzie w dół i spadnie do minimalnych 9-8 stopni Celsjusza. Jutro noc chłodniejsza niż ta dzisiejsza, bo jutro nie więcej niż 4 kreski minimalnie. No i takie już noce z nami zostaną, jak twierdzą synoptycy, a w ciągu najbliższych dni, podobnie jak dziś, 14-15, miejscami 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie powietrza 1025 hektopaskali.
2: Reklama.
7: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
8: Sponsorem pogody jest medycyna ratunkowa Arteria. Szukasz transportu medycznego na terenie Leszna lub kraju? Potrzebujesz obsługi medycznej, imprezy kulturalnej lub sportowej? Zadzwoń 515 514 999.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! W salonie Kia Rakowski w Rydzynie ruszyła wielka wyprzedaż rocznika 2026. Przebojowy Sportage z rabatem 6 tysięcy, nowy Seltos taniej o 7 tysięcy, odświeżony X-Seat tańszy o 8 tysięcy, miejski Stonik o 7 tysięcy, a luksusowe Sorento nawet o 16,5 tysiąca złotych. Oferujemy też promocyjne finansowania, a na wybrane modele dodatkowe rabaty specjalne i lojalnościowe. Sprawdź naszą ofertę i przekonaj się sam. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego 500 135 517.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ponad 1000 modeli. Jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie? Dla dziecka? A może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowa Polna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.
4: Nowa praca? Nowe możliwości? Postaw na ZDZ Leszno. Zdobądź praktyczne umiejętności, certyfikaty i uprawnienia na profesjonalnych szkoleniach. Znajdziesz nas przy ulicy Krótkiej 5. Zadzwoń 65 529 25 21 lub 601 695 982. ZDZ Leszno. Szkolenia, które dają przewagę.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Wielkopolska Agencja Reklamowa. Odzież z nadrukiem, oklejanie pojazdów, wizytówki, ulotki, hafty, naszywki, trofea sportowe i okolicznościowe. Ponadto wydruki, naklejki, tablice, banery, poligrafia. My wiemy, jak to się robi. Sprawdź nasze bieżące realizacje na Facebooku i Instagramie. Odwiedź naszą nową stronę www.reklamainfo.pl. Zapraszamy. Jana Kazimierza 37, Leszno, Glonowo.
7: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
8: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
7: Włącz radio.
9: I niech będzie nas więcej.
10: Radio Elka.
0: Reklama.

0: 17 minut po godzinie 13 na zegarze. Goście w naszym studiu Patryk Sekulski z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Zbliża się noc i to jaka noc, bibliotek, drodzy Państwo, i w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie też będzie się działo. Jest plakat, który nie tylko w powiększeniu robi wrażenie, jeśli chodzi o plany na te popołudniowe, piątkowe godziny, bo wszystko się rozpocznie w piątek o 15. Tam tak. Wtedy biblioteka się otwiera dla wszystkich i atrakcje, które normalnie na co dzień, których nie ma po prostu w bibliotece.
1: Tak, wyjątkowo zaczynamy później, bo otwieramy godzinie 15. Mówimy o teraz najbliższym piątku 16 października i do wieczornych godzin mamy dla Państwa cały pakiet atrakcji, co bardzo ważne, atrakcje i dla małych, i dla dużych. Począwszy od tego, że rzeczywiście wypożyczalnie będą otwarte cały czas, do tego mamy Book Crossing. W każdym pomieszczeniu, tak naprawdę na każdym piętrze znajdą Państwo coś dla siebie, chociażby strefa artystyczna, którą tak fajnie nazwaliśmy strefa bez metryki. Nieważne ile ma się lat, tam można przyjść i wykazać się artystycznie. Wiele naszych pomieszczeń, które zazwyczaj są niedostępne, jak introligatornia, czy po prostu zazwyczaj się do nich nie chodzi, nagle się otwierają i tam właśnie specjalnie nasi pracownicy przygotowali dla Państwa dodatkowe atrakcje. O czym też warto wspomnieć, mamy leszczyński kot Grochowiaka, czyli spacer uliczkami Grochowiaka po Lesznie. Te spacery zaczynamy o 16 i 18, zresztą wszystkie te szczegóły można znaleźć na plakacie na naszej stronie.
0: Czyli nie tylko sama biblioteka i jej pomieszczenia, ale także wychodzicie na zewnątrz i nie tylko książki w roli głównej, ale na przykład też filmy.
1: Tak, są też dwa filmy przygotowane przez organizatorów Nocy Bibliotek. Mówimy tutaj o Mama Mu i Ronia, córka zbójnika, ale także teatr. Bo mamy wspaniałe widowisko, które się szykuje. Widowisko poetyckie z Księgi Grochowiaka. Pod czujnym okiem Marka Prałata z Teatru Miejskiego. W wykonaniu aktorów studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku z gościnnym występem zespołu Dom Pieśni Kobiet. Także to też warto zobaczyć, pojawić się. To jest o godzinie 16. W międzyczasie oczywiście można kręcić się po korytarzach biblioteki i znaleźć mnóstwo wspaniałych atrakcji, a wszystko zwieńczy koncert na dachu, znaczy mamy nadzieję, że on się odbędzie na dachu, zobaczymy na ile nam pozwoli pogoda, 100 lat później. Przenosimy się trochę w czasie, a do największych muzycznych hitów, a pod gołym niebem. No, atmosfera zapada się naprawdę wyjątkowa.
0: Biblioteka się sprawdza, ale to się jest ujęte w nawiasie, czyli biblioteka sprawdza. Można by tak zareklamować Noc Bibliotek w Leszczyńskiej Galerii Książki, ale to nie chodzi o to, że będziecie na wejściu sprawdzali, kto ile przeczytał książek w ciągu
1: egzamin
0: ostatnich
1: wejściowy.
0: Miesięcy.
1: Nie, żadnych
0: powyżej
1: testów.
0: Pięciu książek w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, tak? To już wstęp wolny.
1: Zachęcamy do przeczytania pięciu książek w ciągu najbliższych, ilu tylko Państwo chcą miesięcy. Bardziej chodzi o to, żeby Państwo przyszli i nas sprawdzili. Sprawdzili, co Państwo dla Państwa przygotowali i jak Państwo mogą tutaj się u nas odnaleźć.
0: A będzie wszystko, jak Państwo słyszeli. Nie tylko książki, ale też filmy, także muzyka. Muzyka na żywo, no i spacery poza biblioteką na placu Metziga. Co do introligatorni, to tam jeszcze nie zachęcamy, żeby Państwo przynosili swoje książki do oprawienia ewentualnego. Na razie.
1: Na razie nie, proponujemy, zapraszamy przyjść, zobaczyć, porozmawiać.
0: Jak wygląda warsztat introligatora?
1: Dokładnie.
0: Rzecz, która...
1: I umówić się na przyniesienie książki.
0: Jeszcze lat naście, dziesiąt, parę dziesiąt temu była bardzo popularna, teraz ze świecą szukać introligatora.
1: Dokładnie. I na przykład można poszukać w Lesznie.
0: I można poszukać w Lesznie, jak się okazuje, w Leszczyńskiej Galerii Książki na placu Metziga 25. Zapraszamy zatem na Noc Bibliotek od 15 do 22, 16 października na parterze, na pierwszym piętrze i na drugim piętrze sporo
1: i
0: będzie się działo.
1: I na dachu.
0: No właśnie, i na dachu jeszcze. Idziemy na czwartą kondygnację. Również w tę Noc Bibliotek. Cały program oczywiście dostępny także w Co, Gdzie, Kiedy w naszym portalu lk.pl. Zapraszamy do lektury i zapraszamy na Noc Bibliotek. Moim gościem był Patryk Sekulski z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do zobaczenia w piątek.

0: Reklama.
1: Solidne podłogi, bezpieczne drzwi i potrzebne do nich akcesoria? Tylko Domownik Fachowiec. Teraz mamy promocję na panele podłogowe nawet do 20% taniej. W ofercie także promocja na drzwi. Wszystko z dowozem i montażem. Satysfakcja z zakupów gwarantowana. Klamka zapadła. Pora na nowe drzwi. Zapraszamy. Domownik Fachowiec. Leszno, ulica Przemysłowa 19A.
2: Przygotuj się na 1 listopada. Centrum Zniczy Płomyk w Jarocinie przy Poznańskiej 3A zaprasza. Znajdziesz tu szeroki wybór zniczy, wkładów tradycyjnych i LED oraz kwiatów. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Skorzystaj z atrakcyjnych promocji. Płomyk. Poznańska 3A Jarocin.
1: Czas na studia? Czas na WSH. Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie zaprasza na studia. Licencjackie: administracja, dietetyka i pedagogika. Magisterskie: pedagogika, administracja i ekonomia. Zainwestuj w siebie, zdobądź wykształcenie, rozwiń swoje możliwości. Rekrutacja trwa. Wejdź na www.wschleszno.pl/strefa-kandydata/rekrutacja i wybierz swój kierunek. WSH Leszno. Czas na studia. Czas na ciebie.
3: Runmageddon Light Śmigiel. Już w sobotę, 17 października. To bieg dla każdego. Trasa jest krótka, a przeszkody, choć wymagające, to możliwe do pokonania. To świetna okazja do rekreacji na świeżym powietrzu. Zapraszamy dzieci i dorosłych. Wystartuj indywidualnie lub w drużynie. Szczegóły i zapisy na www.aktywny.smigiel.pl.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown. Umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką. Podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502 722 722. 502 722 722.
1: Środa w mieście? To najlepszy dzień na przejazd z LK Taxi. Tylko w środę każdy kilometr jedziesz aż o 50% taniej. Tak, połowa ceny. A komfort i szybkość bez zmian. Jedziesz do pracy, na zakupy czy wracasz do domu? Z nami zawsze dojedziesz szybko i dużo taniej. Dlatego zapamiętaj, środa to dzień LK Taxi. Zadzwoń teraz 605 292 292. Powtarzam, 605 292 292. LK Taxi. Twoja droga do oszczędności.
0: Reklama.
5: Czas na polski hit w Radiu LK.
0: Reklama.
3: Na polski hit zaprasza darmowy kredyt leszno.pl. Kredyt we frankach lub euro, także spłacony. Prawnik w Lesznie odzyska pieniądze. Zadzwoń 733 811 511.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmigłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
2: Awaria? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno. 570 862 883. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Zajmiemy się też oknami, drzwiami, roletami, a także wykonamy usługi elektryczne, hydrauliczne i wiercenie. Złota Rączka Leszno. 570 862 883. Dzwoni teraz.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Rozgrzej się i zrelaksuj w Pałacu Brzeźno. Zapraszamy na jesienne wieczory saunowe. Najlepiej z noclegiem w naszym pałacu. Zarezerwuj weekend 24-25 października. Czekają liczne atrakcje, wspaniałe zabiegi, nieograniczony dostęp do strefy spa. A w sobotę 24 października rytuał prowadzony przez mistrza sauny z zapachami premium składający się z 5 seansów. To wszystko w specjalnych cenach. Zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą. Zadzwoń 609 270 075. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl lub na naszym Facebooku.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
8: Jakość czy plon? A kto powiedział, że trzeba wybierać? KWS Doti to jakościowa pszenica klasy A, wyróżniająca się bardzo dobrymi parametrami ziarna konsumpcyjnego. Dobrze odpowiada na realia polskiego klimatu ostatnich sezonów. Znosi okresowe niedobory wody, a przy kapryśnej pogodzie w żniwa znaczenie nabiera jej odporność na porastanie ziarna w kłosie. KWS Doti. Zwieńczenie plonu i jakości. Zapytaj o nią w AgroEffect.
9: Novimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Novimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Novimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.novimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
10: Euforia Burger.
11: Podobno najlepszy burger w mieście. Do tego żeberka, sałatki i wiele innych pyszności. Leszno Przemysłowa 20 na terenie starej gazowni. www.euforiaburger.com.
12: Janie, skarpeta na pieniądze.
13: Się rozpadła.
14: Nóż do 100.
13: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
15: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
16: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
17: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
16: Czyli frosty kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
19: Rdzyna Kłoda. Ostatni piękny dom parterowy z pełną kostką, ogrodzeniem i pompą ciepła. W cenie 559 tysięcy złotych. Zapraszamy na findohome.pl.
0: Reklama.

większość z nas na pogodę nie narzeka, tę jesienną, tę październikową, no ale morsy spoglądają w prognozy i nie są specjalnie zadowolone, no bo jak przy tak wysokich temperaturach można wchodzić do wody i morsować? Stowarzyszenie Miłośników Morsowania, Klub Morsów Yeti zaprasza jednak na oficjalne otwarcie sezonu morsowego, bo od czegoś trzeba w końcu zacząć ten sezon na morsowanie. Zapraszamy zatem wszystkich doświadczonych miłośników morsowania oraz osoby, które dopiero chcą spróbować swoich sił po raz pierwszy. No i to idealny moment na zimowy debiut w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. 18 października, plaża główna w Osiecznej, 10:30.

0: Reklama.
1: Oh my God! Słyszałeś? To się dzieje naprawdę!
2: Masz na myśli OMG? Trudno powstrzymać emocje. Kultowa brytyjska marka samochodów MG zadomowi się na dobre w Lesznie. Pierwszy salon i serwis samochodów MG w regionie.
1: MG. Zawsze chciałam je mieć.
2: Mówisz i masz. MG. Grupa Auto Mróz zaprasza. Leszno, aleje Jana Pawła II, 2.
0: Reklama.
3: Ogłoszenia Radia Elka.
4: Fundacja CAT zaprasza na zajęcia językowe w językowni dla dzieci, młodzieży i dorosłych z osobami z zagranicy. Włoski, hiszpański, francuski, angielski i arabski. Zapisy ruszyły. Zajęcia już od 40 zł. Szczegóły na stronie fundacja-cat.pl. Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dwóch atrakcyjnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Pawłowicach o powierzchniach 1314 m2 w cenie wywoławczej 192 tysięcy zł brutto i 1190 m2 w cenie wywoławczej 176 tysięcy zł brutto. Przetarg odbędzie się 20 października 2026 roku. O godzinie 12 w siedzibie Zakładu Doświadczalnego Pawłowice przy ulicy Mielżyńskich 14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 19 października 2026 roku. Istnieje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerami telefonów 65 529 91 92 lub 508 963 366.
3: Były to ogłoszenia Radia Elka.
0: Reklama.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Zaplanuj kolejne wakacje z Coral Travel Galeria Leszno. Największy wybór hoteli all inclusive. Teraz tylko niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę z bezpośrednim przelotem Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Biuro podróży Coral Travel Galeria Leszno.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: MatSpaw. Jakość, precyzja, terminowość. 20 lat doświadczenia. Malowanie proszkowe. Piec 14 metrów. Piaskowanie, chemiczne usuwanie lakieru, piroliza, regeneracja felg. Kąty 14, koło Rawicza. Zadzwoń 506 157 447. www.malowanieproszkowe.top. MatSpaw. Obsługa firm, gabarytów i klientów indywidualnych.
13: Słyszysz? To spokój, na który zasługujesz. Zaledwie kilka minut od Leszna. W każdą sobotę i niedzielę zapraszamy do naszej restauracji na dania pełne smaku. Oferujemy całoroczny wypoczynek w eleganckich pokojach w stylu antycznym oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Wyśmienity obiad lub deser, spacer po parku, przejażdżka konną bryczką. Poczuj naszą gościnność. Pałac Przybyszewo. Tam, gdzie czas płynie wolniej. Znajdź nas na Facebooku lub Instagramie.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Przepiękne, platanowe osiedle w Lesznie Gronowo to nowoczesne i komfortowe mieszkania z klimatyzacją od 34 do 64 metrów kwadratowych z dużymi balkonami lub własnym ogrodem w nowo budowanym bloku z windą przy ulicy Gronowe Zacisze. Dowiedz się więcej. Zadzwoń 797 945 749. Platanowe osiedle w Lesznie. Idealne miejsce dla Ciebie. Zobacz więcej na www.platanowe-osiedle.pl.
2: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
3: Reklama.
4: Minęła 14.
5: Demonstracje i emocje przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Miało być taniej, ale ceny we wrześniu pogalopowały. Sprawdzamy nastroje Mai Chwalińskiej i Igi Świątek. Obie Polki wygrały i szykują się do kolejnych starć w Chinach. Agnieszka Trojanowska-Bis. Gorące emocje od kilku godzin pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Trybunał pozostaje otwarty, zapewnia prezes Bogdan Święczkowski i apeluje o obniżenie emocji demonstrujących przeciwko ślubowaniu sędziego Macieja Berka. Zdaniem Święczkowskiego decydujący głos w tej sprawie ma prezydent.
6: Pan Berek nie nawiązał stosunku służbowego, nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta.
5: Kilkadziesiąt osób pikietuje od rana przed Trybunałem. Na miejscu jest policja, która stara się zabezpieczyć całe zdarzenie. Na miejscu pojawił się także prezes PiS Jarosław Kaczyński.
7: To jest po prostu barbarzyńska dzicz. Niestety to, co się stało, wszyscy państwo widzą.
5: Policja wylegitymowała kilka osób, które przed południem blokowały wjazd do budynku Trybunału. Interweniowało także pogotowie ratunkowe, ale nikomu nic się nie stało. Miało być taniej, a ceny we wrześniu rosły szybciej niż spodziewali się ekonomiści. Znamy już szczegóły inflacji, która dotarła do poziomu 4,1% w skali roku, a to już wyraźnie powyżej poziomu uważanego za bezpieczny dla gospodarki i naszych portfeli. O szczegółach Wojciech Kowalik.
8: Wszystko przez paliwa, które we wrześniu drożały szybciej niż mówiły wstępne szacunki. Ten efekt inflacji trochę wygasa już teraz, dzięki kolejnej odsłonie rządowego pakietu CPN. Ale coraz więcej do inflacji dodaje żywność. Wprawdzie wciąż jest cała masa produktów, które tanieją. Warzywa są o nawet 1/4 tańsze niż rok temu. Tańsze są też wieprzowina i mięso drobiowe, jabłka, masło. Ale ten dobry czas, kiedy żywność z miesiąca na miesiąc ogółem taniała, już się skończył. W górę o kilka procent wciąż szeroko idą ceny usług i koszty utrzymania mieszkania.
5: A w ostatnich dniach rosła maksymalna cena benzyny, diesel nieco tanio, a według najnowszego obwieszczenia ministra energii jutro sytuacja się odwróci. Iga Świątek i Maja Chwalińska pozostają w grze w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek lepsza okazała się od Magdaleny Fręch. Maja Chwalińska pokonała Czeszkę Marię Buzkową. A więcej o tych meczach Błażej Kulesza.
9: Początek polsko-polskiego starcia należał do Fręch, gdy prowadziła 2-0 i miała 3 breakpointy. Świątek zaczęła grę na swoim poziomie, wygrywając aż 10 gemów z rzędu.
10: We know each other pretty well, so...
9: Znamy się naprawdę dobrze. Wiem, że potrafię odegrać

0: rywalka Czeszka Marii Błuskowa, to w dwóch pozostałych partiach górą była już Polka.
1: Ani Chwalińska, ani Świątek długo nie odpoczną, bo kolejne mecze 1/8 finału obie polskie tenisistki rozegrają w Chinach już jutro.
2: Radio Elga, lokalne radio.
3: Autopromocja.
4: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia Elka w swoim telefonie.
5: W Paryżu działa.
6: Londyn ok.
7: W Madrycie super.
8: Sydney też działa.
9: I Warszawa też słucha.
4: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.
3: Radio Elka. Autopromocja.
2: Radio Elka. Lokalne radio.
10: Teraz wiadomości z regionu. Hania Ciesielska. Od stycznia mieszkańcy i przedsiębiorcy z gminy Rawicz zapłacą wyższy podatek od nieruchomości. Większość radnych poparła podwyżkę stawek do maksymalnych poziomów dopuszczonych przez Ministerstwo Finansów. Gmina szacuje, że dzięki temu jej dochody wzrosną o 780 tysięcy złotych rocznie. Najbardziej odczuwalna kwotowo zmiana dotyczy działalności gospodarczej. Podatek wzrośnie o 96 groszy za metr kwadratowy. W przypadku budynków mieszkalnych 4 grosze. Nowe stawki obejmą również grunty. Wzrosną odpowiednio o 4 i 3 grosze za metr kwadratowy. Według symulacji przedstawionej przez gminę, właściciel mieszkania o powierzchni 60 metrów kwadratowych z gruntem o powierzchni 80 metrów zapłaci około 4 zł więcej rocznie. W przypadku domu o powierzchni 150 metrów kwadratowych, działki liczącej 800 metrów kwadratowych i garażu o powierzchni 50 metrów kwadratowych roczny wzrost wyniesie około 46 zł. Nowe stawki mają obowiązywać od 1 stycznia. Do szpitala trafił 11-letni chłopiec, którego w Gostyniu potrącił samochód. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu na ulicy Zacisze, informuje Monika Córek, oficer prasowa komendy w Gostyniu.
11: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 22-letnia kierująca Audi, wykonując manewr skrętu w lewo w ulicę Robotniczą, nie ustąpiła pierwszeństwa rowerzyście, którego potrąciła. 11-latek z ogólnymi potłuczeniami ciała został przewieziony do szpitala.
10: Kierująca Audi została ukarana mandatem w wysokości 3000 zł. W Lesznie znów będzie można zaopatrzyć się w ciepłą odzież na zimę bez wydawania pieniędzy. Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności organizuje kolejną edycję akcji Podziel się kurtką. Finał zaplanowano na 21 i 22 października. Organizatorzy zachęcają do przekazywania kurtek, szalików, czapek i rękawiczek, które pomogą osobom potrzebującym przetrwać chłodne miesiące. Akcja powstała z myślą o seniorach, przypomina prezes stowarzyszenia Katarzyna Jaśkowiak. Z czasem w inicjatywę włączyły się również szkoły, przedszkola, firmy i osoby prywatne.
12: Akcja naprawdę cieszy się dużym powodzeniem. Trwa ona 2 dni u nas.
13: Przychodzę i co? I mogę zabrać kurtkę, jaką chcę?
12: Tak, przychodzisz, bierzesz kurtkę, przymierzasz, czy jest dobra. Wszystkie kurtki są sprawdzone wcześniej przez nasze seniorki, czyli czy są zamki całe, czy ten. Bierzesz sobie kurtkę, wychodzisz. My sobie, tak wiesz, dla własnej statystyki zapisujemy, ile tych kurtek wydajemy. W ubiegłym roku było to ponad 5 tysięcy.
10: Jak podkreśla Katarzyna Jaśkowiak, niemal cała zgromadzona odzież znajduje nowych właścicieli. Finał odbędzie się w przyszłym tygodniu 21 i 22 października w godzinach od 9 do 15. Odzież na zbiórkę można przynosić do Leszczyńskiego Banku Żywności przy placu Meciga.
2: Radio Elka, lokalne radio.
14: Reklama.
15: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
14: Reklama.
16: Na dzień dobry i dobranoc. Radio Elka.
17: 8 minut po 14. Środowe popołudnie z Radiem Elka trwa. Dzisiaj 14 października. Alan, Bernard i Dominik w gronie solenizantów. Życzenia urodzinowe ślemy także jubilatom do końca 2026 roku. 78 dni.
15: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
18: Dobrej pogody życzy finestra.net.pl. Wykończenia i remonty domów, mieszkań.

0: mieszkań oraz lokali usługowych. Umowa i gwarancja na piśmie. Zadzwoń 577 227 122.
1: Reklama.
2: Niewielkie przejaśnienia, maksymalnie na termometrach 15-16 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna odrobinkę niższa, bo na poziomie 13-14 stopni. No i taka też pogoda w następne dni jest zapowiadana przez synoptyków. Jutro więcej chmur na niebie, podobnie jak dzisiaj, i tylko niewielkie przejaśnienia. W piątek chmur troszkę mniej i nieco większe. Co za tym idzie, przejaśnienia są na pojutrze przewidywane, ale w sobotę i w niedzielę znów powrót większej ilości chmur i w sobotnie popołudnie na przykład może delikatnie gdzieniegdzie w regionie pokropić się deszcz. Ciśnienie powietrza lekko się obniżyło, teraz wynosi 1025 hektopaskali.
1: Reklama.
3: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
4: Sponsorem pogody jest medycyna ratunkowa Arteria. Szukasz transportu medycznego na terenie Leszna lub kraju? Potrzebujesz obsługi medycznej, imprezy kulturalnej lub sportowej? Zadzwoń 515 514 999.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Seria specjalna o nazwie Collection pojawiła się w ofercie modelu Citroen C3 i jest już dostępna w naszym salonie za jedyne 99 900 zł brutto. Nowa wersja posiada bogatsze wyposażenie w przystępnej cenie. To uniwersalny hatchback w charakterystycznym francuskim stylu. Teraz w leasingu 100% lub pożyczka 50 na 50. Zapraszamy. Rakowski Autogrup w Rdzynie. Telefon 500 135 518.
0: Reklama zawiera głos wygenerowany przez sztuczną inteligencję.
2: Kebab Wilchowice zaprasza na coś dobrego. Kurczak, wołowina, karkówka czy wege. A może coś innego. Znajdziesz nas przy Święciechowskiej 2, obok apteki.

0: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. CCC, Half Price, Sinsay, Douglas, Świat Pierogów, Sala Zabaw Bajkowa Planeta, Pepco, Rossmann, Świat Książki, Mediamarkt, Biuro Podróży Itaka i inne punkty w jednym miejscu. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka. Serce zakupów w sercu Leszna.
1: Pragniesz odkryć komfort bez granic? Wystarczy jeden krok do odświeżonego salonu Materace Leszno, Raczyńskiego 8. A tam wygoda w najczystszej postaci. Nowa ekspozycja, materace i łóżka na wymiar. Meble kuchenne, biurowe i łazienkowe. Zabudowa wnęk, szafy i więcej. www.materace-leszno.pl. Raczyńskiego 8, przy skrzyżowaniu ulic Zacisze i Fabrycznej.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. W październiku otrzymasz 15% rabatu na produkty proteinowe, napoje i herbaty, produkty farmaceutyczne i witaminy oraz pielęgnację twarzy. Widzimy się w drogeriach DM. Leszno, S1, ulica Poznańska 3, Park Handlowy przy Galerii Leszno, Grodzisk Wielkopolski, Otopark oraz Quick Park Kiełczewo. Pobierz aplikację DM już dziś. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Nowy rok szkolny w pełni? Odkryj inspirującą kolekcję farb Disney i Dulux Easy Care i znajdź własny pomysł na wystrój pokoju małego odkrywcy. Przyjdź z dzieckiem, a twoja pociecha otrzyma od nas miły upominek. Marux Centrum Farb. Leszno, ulica Kochanowskiego 23. Wybierz kolory, które budzą wyobraźnię.
4: Odkryj orientalne smaki i niezwykły świat indyjskich przypraw. Restauracja indyjska Raduni zaprasza na wyjątkową kulinarną podróż. Leszno, ulica Niepodległości 49. Raduni, czynne codziennie.
5: W tym gąszczu informacji wszyscy chcą być zauważeni. Młode wilki liczą na szybką sprzedaż. Ale tygrysami biznesu zostają ci, którzy odnajdą właściwą ścieżkę do swojego klienta.
6: Zamów reklamę w Radiu Elka 885-20-20-10 i niczym gazela biegnij po sukces. Radio Elka.
7: Reklama.

14 minęła 23 minuty temu, a kilka godzin temu przed południem wśród ogłoszeń prezentowanych w Radzie Jarmarku przez Państwa, przez słuchaczy Radielka m.in. znalazł się koc termiczny, ale też pralka typu frania, glebogryzarka, tapczan, mikrofalówka i jeszcze jedna pralka automatyczna. Takie oferty przed południem w Radiu Jarmarku od 10.45 i już za kilkadziesiąt minut o 14.45 popołudniowe wydanie Radio Jarmarku. No i znów przez minut kilka będą mogli Państwo do nas dzwonić na żywo, prezentować na antenie Radia LK na ogłoszenia sprzedaży, nie tylko sprzedaży, do 500 zł.

0: Ogłoszenia Radia Elka.
1: Masz ubranie, które wymaga poprawki? A może potrzebujesz czegoś szytego na miarę? Twoje Pogotowie Krawieckie rusza na ratunek. Szycie zasłon i firan oraz realizacja nietypowych zleceń. Modyfikacja ubrań, skracanie i zwężanie sukienek wieczorowych oraz ślubnych. Na hasło Elka skracanie spodni w cenie 20 zł do końca października. Zapraszamy. Leszno, ulica Sułkowskiego 46 w pawilonie Trojka. Telefon 785 982 301. Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dwóch atrakcyjnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Pawłowicach o powierzchniach 1314 m2 w cenie wywoławczej 192 tysięcy zł brutto i 1190 m2 w cenie wywoławczej 176 tysięcy zł brutto. Przetarg odbędzie się 20 października 2026 roku o godzinie 12 w siedzibie Zakładu Doświadczalnego Pawłowice przy ulicy Mielżyńskich 14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 19 października 2026 roku. Istnieje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerami telefonów 65 529 91 92 lub 508 963 366.
0: Były to ogłoszenia Radia Elka.
2: Reklama.
1: W biznesie liczą się konkrety. Przenieś kredyt firmowy do Banku Spółdzielczego w Skowa, bo warto sprawdzić dobre finansowanie dla twojego biznesu. Obniżymy marżę kredytu nawet o 50%, a prowizję za udzielenie kredytu zredukujemy do zera. Możesz refinansować dotychczasowe zobowiązania i jednocześnie pozyskać dodatkowy kapitał na kolejne biznesowe cele. Czas na twój ruch, bo dobry biznes potrzebuje dobrych warunków. Zapraszamy do naszych oddziałów we Wschowie, Lesznie, Rawiczu, Przemęcie, Miejskiej Górce, Górzesławie i Wijewie. Szczegóły promocji przenieś kredyt firmowy na www.bswschowa.pl. Bank Spółdzielczy Wschowa. Blisko tego, co ważne dla biznesu.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.

23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w

0: Nie masz czasu na siłownię? Masz 36 minut? Miejsce idealne dla zabieganych, zapracowanych oraz wracających do sprawności. Urządzenia Milon automatycznie dopasowują ustawienia i obciążenia do Twoich możliwości, a nad treningiem czuwa trener. Bez błądzenia po siłowni. Przychodzisz, trenujesz i po 36 minutach masz zrobione. Teraz roczny abonament tylko 139 zł miesięcznie, a na start 2 tygodnie gratis. Możesz trenować również z kartą Multisport. Pierwszy trening bezpłatny. Poświęć 36 minut dla siebie. Inteligentny trening. Centrum Handlowe Manhattan Leszno. Zadzwoń 502 525 207.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Reklama.
6: Czas na polski hit w Radiu Elka.
5: Reklama.
7: Na polski hit zaprasza darmowy kredyt leszno.pl. Kredyt we frankach lub euro, także spłacony. Prawnik w Lesznie odzyska pieniądze. Zadzwoń 733 811 511.
5: Reklama.

0: to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama tu już. I ten prstinek, co mi dał na pamiątku na te dny, a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod

0: Reklama.
1: Zapraszam, Cool Pizza. Pizza, jaką lubisz. Leszno, Słowiańska 28. Zadzwoń i zamów 65 520 6789. Do zobaczenia.
2: Pralka stanęła? Lodówka nie chłodzi? A może zmywarka odmówiła współpracy? Zadzwoń do Złotej Rączki Leszno. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Naprawiamy też okna, drzwi i rolety. Wykonamy wiercenie, usługi elektryczne i hydrauliczne. Złota Rączka Leszno. Zadzwoń 570 862 883. Bo w domu wszystko musi działać.
3: Marzysz o pięknym i funkcjonalnym tarasie przez cały rok? Ikeda Garden oferuje zadaszenia tarasów, werandy, pergole, przeszklenia oraz rolety Screen Zip. Skorzystaj z darmowego pomiaru i wyceny. Zapraszamy do naszej ekspozycji w Święciechowie przy ulicy Kopernika 10. Ikeda Garden. Zadzwoń 695 191 086.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
5: Kierowco, nie ryzykuj na drodze. Czas na nowe opony? Wybierz opony Express w Górze przy Wierzbowej 10. Wymiana opon, sprzedaż nowych opon, wymiana filtrów i profesjonalny serwis samochodowy. Opony Express. Twoje bezpieczeństwo zaczyna się od opon. Opony Express Góra. Szybko, fachowo, bez zbędnego czekania.
6: Przedsiębiorco, nie przepłacaj za wywóz śmieci. Zapoznaj się z ofertą M-Eco. Jesteśmy firmą stąd, lokalną, posiadającą pozwolenie na odbiór i transport państwa odpadów komunalnych. Zapoznaj się z naszą ofertą na www.m-eco.pl lub na Facebooku. Przedsiębiorco, nie przepłacaj za odbiór śmieci. Skontaktuj się z M-Eco. Zadzwoń 725 202 222 i dowiedz się więcej.
7: Koncert Szlagierowa Gala z humorem w Lesznie już 27 listopada. Miejski Ośrodek Kultury przy ulicy Jana Ostroroga 9A. Duża dawka śląskich szlagierów i dobrego humoru. Bilety dostępne w kasie MOK oraz internetowo na kupbilecik.pl. Nie może was tam zabraknąć.
8: A może twoje dziecko ma ochotę na przygodę z szermierką? Integracyjny Klub Sportowy Leszno prowadzi nabór do sekcji szermierczej dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Zadzwoń 500 325 210 i dowiedz się więcej.
9: Masz dość chemii w żywności? Szukasz naturalnego smaku i produktów, które wspierają twoje zdrowie? Wpadnij do sklepu Naturini w Lesznie przy ulicy Wolności 30, tuż obok rynku, oraz w Kościanie na ulicę Prostą 24A. Czekają na ciebie chleby i inne produkty bezglutenowe, mleko prosto od krowy, lokalne sery kozie i owcze, oleje tłoczone na zimno, dziczyzna oraz herbaty i kawy. Naturini. Twój sklep ze zdrową żywnością w Lesznie i w Kościanie.
10: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmigłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
11: Sklep medyczny w Lesznie przy ulicy 17 stycznia, Róg Ułański zaprasza. Sprzedajemy lub wypożyczamy pełen asortyment do opieki nad chorym oraz sprzęt ortopedyczno-rehabilitacyjny. Zadzwoń 601 78 46 47. Realizujemy wnioski NFZ. Sklep medyczny w Lesznie, ulica 17 stycznia, Róg Ułański.
0: Reklama.

0: I nasz numer telefonu w sprawie ogłoszeń przez najbliższe minuty. 65 529 55 29. Zapraszam właśnie teraz pod ten numer. Jeżeli mają Państwo coś na sprzedaż do 500 zł, to w Radio Jarmarku właśnie o tym teraz na żywo można mówić. Dzień dobry, słuchamy.
1: Dzień dobry. Mam do sprzedania rozkładany tarczan. Ciemno-szary. Cena 100 zł. Dom
0: Kwiatów. Jaka cena? Jeszcze raz możemy usłyszeć?
1: 150 zł. 150, okej. Okay.
0: Jasne, i teraz wyraźnie było
1: słychać. Podaję numer telefonu. 609-230-025. Schowa. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję pięknie i pozdrawiam również. Tapczan rozkładany na sprzedaż za 150 zł oferowała nasza słuchaczka ze Wschowy. Więcej pod numerem telefonu 609-230-025. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mam na sprzedaż rowerek dziecięcy, koła 24, kolor czerwony, cena 200 zł, mój numer 661-784.
0: I końcówka?
2: 300.
0: 300.
2: Arabicz.
0: Okej. Okay. I dziękuję pięknie. Pozdrawiam.
2: Dziękuję,
0: dobrego
2: miłego
0: popołudnia. Do usłyszenia. Dziecięcy rowerek koła 24 cale na sprzedaż, numer telefonu 661-784-300. Kolejny telefon. Dzień dobry, słuchamy.
3: Dzień dobry, sprzedam akordeon marki Hochner Student 4, cena 500 zł. Podaję numer 665-643-314 Piaski. Pozdrawiam.
0: I dziękuję pięknie. Pozdrawiam również. Akordeon na sprzedaż. Telefon 665-643-314. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Mam do sprzedania naczynie do Thermomixa TM5, łącznie z Varomą. Dodatkowo dodaję takie urządzenie do szatkowania i taki separator pary. Cały komplet za 500 zł do odebrania w Lesznie. Numer telefonu 603-787-858.
0: I dziękuję bardzo. Zapisane, pozdrowienia i do usłyszenia. Naczynie do Thermomixu i urządzenie do szatkowania, i to nie wszystko w tym zestawie. Więcej informacji pod numerem 603-787-858. Numer telefonu do Radio Jarmarku ciągle aktualny, jeszcze przez nieco ponad minutę zapraszam do telefonowania z ogłoszeniami do 500 zł, a nasz numer to 65 529 55 29. Od poniedziałku do piątku, przed południem od 10.45 i po południu od 14.45, przez kilka minut zapraszamy Państwa do telefonowania na żywo z ogłoszeniami do 500 zł. Dzień dobry, słuchamy.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Mam do sprzedania telewizor 32-calowy za cenę 150 zł. Mhm. Oto mój numer telefonu. 72
0: tak?
5: 2 722
0: tak?
5: 271 tak. 708, przepraszam za pomyłkę.
0: 708.
5: Cieplutko pozdrawiam.
0: Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia. Telewizor 32-calowy 722 271 708. Pod tym numerem telefonu więcej informacji. Radio Jarmarki, nasz numer 65 529 55 29. Jest jeszcze kolejny telefon. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu. Mam do sprzedania tapczan o wymiarach 80 na 2 metry. Dzwonię z Kościana. 100 zł za tapczan. I mój numer telefonu 782-222-671. Dziękuję bardzo,
0: dziękuję
6: i pozdrawiam.
0: I pozdrawiam również. Tapczan na koniec popołudniowego wydania Radio Jarmarku na sprzedaż i numer telefonu 782-222-671. Jutro przed południem od 10.45 znów okazja, żeby zadzwonić z ogłoszeniem do 500 zł.
7: Reklama. Automruz Telegram.
8: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bajk. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
9: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
8: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Automruz, Leszno, ulica Balonowa 57. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Reklama.

0: Reklama.
1: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
2: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
1: A magazyny energii też mają?
2: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
3: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Weź udział w Święcie Bojana 2026. Już po raz 13 spotykamy się w Willi Aurora w Bojanowie. Święto Bojana to dużo dobrej muzyki, zabawy oraz pysznego jedzenia i picia. Tegorocznymi gwiazdami wieczoru będą Hubert Szczęsny oraz Dan Sachs, a do tańca zaprasza DJ Kamil Łukaszyk. Willa Aurora i Browar Bojanowo zapraszają na 13 Święto Bojana, sobota 24 października od godziny 20. Bilet z konsumpcją w cenie 175 zł do nabycia w Willi Aurora lub pod numerem telefonu 577 967 788. Zapraszamy na Święto Bojana 2026. Jest okazja świetnie się zabawić.

0: fajny.
1: 500 545 500, słomu i grata PL.
2: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył to jest klasa.
3: Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087. Skupują tuczniki, maciory i bydło. Odbierają własnym transportem. Rozliczają poubojowo oraz na wagę żywą. Płatność natychmiastowa. Obsługują wszystkie strefy ASF. Świadczą również profesjonalne usługi transportowe żywych zwierząt. Warto zapamiętać. Skup żywca Przybył, Dąbcze. Telefon 782 782 087.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
11: Reklama.
12: Minęła 15.
13: Radio Elka, lokalne radio.
14: Wiadomości z regionu. Hania Ciesielska, zapraszam. Zaczynaliśmy w dwie osoby, mieliśmy dwóch pacjentów. Dziś otaczamy opieką 60 osób w stanie terminalnym, pomagając nie tylko im, ale także ich najbliższym, mówił w Radiu Elka Sebastian Werner, prezes Stowarzyszenia Kolory, prowadzącego w Lesznie i okolicy hospicjum domowe. Organizacja obchodzi właśnie 10-lecie działalności.
15: Z dumą mogę powiedzieć, że nasza misja, z którą startowaliśmy, no jest dopełniona. Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że nikt z pacjentów cierpiących nie zostaje bez pomocy. Niezależnie od tego, czy są miejsca dla pacjenta na fundusz, czy ze stowarzyszenia, zawsze jakaś forma pomocy jest. Jest lekarz, jest pielęgniarka. Chcemy przekonywać, że tym miejscem najbardziej odpowiednim dla naszych pacjentów jest ich dom, gdzie czują się bezpiecznie, gdzie są wśród bliskich, gdzie jest ich pies, ich kot. Muszę powiedzieć, że w większości pacjentów udaje nam się takie warunki w domu stworzyć, żeby ten ostatni, najcięższy czas, żeby mogli być w domu. Ale to jest też roztoczenie opieki nad opiekunami. To nie jest tylko funkcja stricte medyczno-lecznicza, gdzie ważne są procedury. Natomiast jest to też taka opieka i duchowa, i mentalna, i edukacyjna. Robimy wszystko, żeby i pacjent, i jego opiekunowie poczuli się bezpiecznie i kompetentnie. I naprawdę jestem przekonany o tym, że nasza pomoc w domu tych pacjentów powoduje to, że opiekun wie, że to, co on robi przy bliskiej osobie, chyba jest najcenniejsze.
14: Zespół hospicjum tworzy obecnie 5 lekarzy, 5 pielęgniarek, 2 rehabilitantki i 2 psycholożki. W opiekę włączają się również wolontariusze. Największym wyzwaniem pozostaje finansowanie. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmuje świadczenia dla 16 pacjentów, choć hospicjum opiekuje się 60 osobami. Brakujące środki pochodzą od samorządów, firm, darczyńców indywidualnych i z programów ogólnopolskich. W tym roku organizacja zebrała rekordowe 270 tysięcy złotych z odpisu 1,5% podatku. Obchody dziesięciolecia zwieńczy spektakl Pokoje Kolorów, przygotowany we współpracy z Teatrem Miejskim w Lesznie na podstawie doświadczeń zespołu hospicjum. Premiera została zapowiedziana na 25 października. Od nowego roku mieszkańcy i przedsiębiorcy z gminy Rawicz zapłacą wyższy podatek od nieruchomości. Radni zdecydowali,

0: Reklama.
1: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ohryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
0: Reklama.
2: Na dzień dobry.
3: Środa, 14 października, trwa na zegarze 5 minut po godzinie 15. Życzenia imieninowe dla Alana, Bernarda i Dominika. 100 lat dla jubilatów, a do końca roku 78 dni.
0: Reklama.
1: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Makkar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
4: Dobrej pogody życzy finestra.net.pl. Wykończenia i remonty domów, mieszkań oraz lokali usługowych. Umowa i gwarancja na piśmie. Zadzwoń 577 227 122.
0: Reklama.
3: No i zrobiło się całkiem słonecznie w naszym regionie w wielu miejscach i całkiem ciepło, bo 16 stopni Celsjusza na termometrach i temperatura odczuwalna też na tym poziomie. Ciśnienie powietrza 1026 hektopaskali, ale niestety do zachodu słońca już bliżej niż dalej. 3 minuty po 18 słońce schowa się za horyzontem, no i temperatura będzie niższa. Wtedy w nocy minimalnie 9-8 stopni Celsjusza.
0: Reklama.
5: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
6: Sponsorem pogody jest medycyna ratunkowa Arteria. Szukasz transportu medycznego na terenie Leszna lub kraju? Potrzebujesz obsługi medycznej, imprezy kulturalnej lub sportowej? Zadzwoń 515 514 999.
0: Reklama.
7: Moto News.
0: Reklama.
8: Sponsorem informacji dla kierowców jest stacja demontażu pojazdów złomujgrata.pl, Lasocice koło Leszna. Kasujemy wszystkie pojazdy. Zadzwoń 500 545 500. Najlepsze ceny.
0: Reklama.
9: I witam serdecznie w środowych motoniusach Radia Elka. Dziś sprawdzam, gdzie kierowcy i rowerzyści mogą liczyć na zmiany, a gdzie na razie muszą uzbroić się w cierpliwość. Będzie o rowerowym finiszu w Rawiczu i rondzie, na które w Konkolewie czekają już ponad dwie dekady. No to ruszamy. Dobra wiadomość dla rowerzystów w Rawiczu, jak wspominałem. Ścieżka przy ulicy Poznańskiej jest już bliska finiszu. Ponad kilometr trasy ma poprawić bezpieczeństwo na ruchliwej drodze w kierunku Krajowej 36. Zostały już tylko drobne poprawki i ułożenie nawierzchni. Starostwo liczy, że wszystko będzie gotowe jeszcze w październiku. Inwestycja kosztuje niespełna 2 miliony złotych, czyli coraz bliżej do tego, by pedałować bezpieczniej, a nie na zasadzie kierownica prosto i modlitwa. To teraz Konkolewo, gdzie na rondo czeka się dłużej niż na zielone światło w godzinach szczytu. Starania trwają już ponad 20 lat i wreszcie pojawiła się realna perspektywa zmiany. Burmistrz poinformował Radio LK, że budowa ronda na głównym skrzyżowaniu może ruszyć już w 2027 roku. Trwa procedura uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji, a oficjalne potwierdzenie ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ma pojawić się na przełomie tego i przyszłego roku. Koszty ma pokryć GDDK i A, a gmina zadeklarowała przekazanie potrzebnych gruntów. Oby tym razem rondo nie krążyło już tylko w planach. No to na koniec szybki skrót. W Rawiczu ścieżka rowerowa przy Poznańskiej jest na ostatniej prostej. Ponad kilometr nowej trasy ma poprawić bezpieczeństwo, a finał tych prac planowany jest jeszcze w październiku. W Konkolewie po ponad 20 latach starań pojawiła się szansa na rondo. Jeśli formalności pójdą zgodnie z planem, budowa może ruszyć w 2027. To były środowe motoniusy Radia LK. Życzę szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy i oby na trasie było jak najwięcej dobrych wiadomości, a jak najmniej niespodzianek. Do usłyszenia.
7: Moto News.
0: Reklama.
8: Sponsorem informacji dla kierowców jest złomujgrata.pl. Lasocice przez 5. Prowadzimy sprzedaż części używanych. Zadzwoń 500 623 500. Zapraszamy na nasz plac.
0: Reklama.
10: Autopromocja.
11: Gdziekolwiek jesteś, w domu, w pracy, na wakacjach, wszędzie będziesz miał zasięg Radia LK w swoim telefonie.
12: W Paryżu działa.
13: W Rosji pozdrawiam.
12: Londyn okej.
13: Okay. W Madrycie super.
12: Sydney też działa.
13: I Warszawa też słucha.
11: Pobierz apkę ze swojego sklepu za free. Wybierz swój nadajnik i słuchaj swojego lokalnego radia.

0: autopromocja.
1: Reklama.
2: Piosenkę dla kierowców sponsoruje warsztat Auto France w Murkowie. Naprawiamy auta francuskie i nie tylko. Zapraszamy. Auto France, Murkowo 33A. Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! W salonie Kia Rakowski w Rydzynie ruszyła wielka wyprzedaż rocznika 2026. Przebojowy Sportage z rabatem 6 tysięcy, nowy Seltos taniej o 7 tysięcy, odświeżony X-Seat tańszy o 8 tysięcy, miejski Stonik o 7 tysięcy, a luksusowe Sorento nawet o 16,5 tysiąca złotych. Oferujemy też promocyjne finansowania, a na wybrane modele dodatkowe rabaty specjalne i lojalnościowe. Sprawdź naszą ofertę i przekonaj się sam. Zapraszamy do salonu Kia Rakowski w Rydzynie na stronę internetową www.rakowskikia.pl lub do kontaktu telefonicznego 500 135 517.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zaplanuj kolejne wakacje z Coral Travel Galeria Leszno. Największy wybór hoteli all inclusive. Teraz tylko niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę z bezpośrednim przelotem Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Biuro podróży Coral Travel Galeria Leszno.
4: Przed nami wyjątkowe sportowe emocje w Kościanie. 25 października odbędzie się jubileuszowy 20. Międzynarodowy Kościański Półmaraton imienia doktora Henryka Florkowskiego. Na trasę ruszą półmaratończycy, sztafety firmowe i uczestnicy biegu na 5,5 kilometra. Dzień wcześniej biegi dla najmłodszych z Lemon Explore, a wieczorem kilometrowy bieg miniaturki dla każdego bez względu na wiek i kondycję oraz wyjątkowe wystawy jubileuszowe. Bądźcie z nami i kibicujcie!
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Sąsiedzie, jaką siać pszenicę?
7: Ja wybrałem Fabiana i na swój rekord liczę.
6: A co sąsiada tak przekonało?
7: Stabilne planowanie, a do tego mocna czwórka za zimotrwałość. Dobrze radzi sobie na stanowiskach o nie do końca uregulowanym pH. A mogę go siać nawet w późnym terminie, po kukurydzy czy burakach.
6: To i ja swój rekord pobić spróbuję. Gdzie się tego Fabiana kupuje?
7: W Agroefekt, proszę pana. Tylko nie zwlekaj z zamówieniem.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe z kartą Intermarché. Pomidor malinowy, kilogram, 5,99. Bombonierka Merci, 250 gramów, 14,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz promocja od wtorku 13 do środy 14 października. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram, 14,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
3: Ubieramy w reklamy.
4: Zadzwoń pod numer telefonu 885-20-20-10. Wytłumaczymy Ci, jak to się robi dobrze.
3: Ubieramy w reklamy. Dużych i małych.
4: Reklama.

Grupa The Cranberries na antenie Radiolka, Kasia Sienkiewicz za moment, potem grupa Fleetwood Mac. A jeśli potrzebujecie porządnej dawki śmiechu i chwili oderwania od codzienności, no to już 15 października. Wieczór pełen humoru, absurdów i cennych obserwacji. Na scenie kabaret Trzecia Strona Medalu w programie Kryzys Złotego Wieku. Zapraszamy o godzinie 18.30, sala balowa Toskania we Włoszakowicach, gdzie można kupić bilety. Link do tej strony znajdziecie w co, gdzie, kiedy w naszym portalu lk.pl.

0: ulica Gostyńska 12A. Telefon 65 572 76 72. W promieniu 70 km dowóz gratis.
1: W biznesie liczą się konkrety. Przenieś kredyt firmowy do Banku Spółdzielczego Wschowa, bo warto sprawdzić dobre finansowanie dla Twojego biznesu. Obniżymy marżę kredytu nawet o 50%, a prowizję za udzielenie kredytu zredukujemy do zera. Możesz refinansować dotychczasowe zobowiązania i jednocześnie pozyskać dodatkowy kapitał na kolejne biznesowe cele. Czas na Twój ruch, bo dobry biznes potrzebuje dobrych warunków. Zapraszamy do naszych oddziałów we Wschowie, Lesznie, Rawiczu, Przemęcie, Miejskiej Górce, Górze Sławie i Wijewie. Szczegóły promocji przenieś kredyt firmowy na www.bswschowa.pl. Bank Spółdzielczy Wschowa. Blisko tego, co ważne dla biznesu.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu.

0: dostawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Ruszyła sprzedaż trzeciego etapu osiedla Ostoja przy Lesie. Nowe mieszkania z idealną lokalizacją blisko natury. Atrakcyjne udogodnienia takie jak ogrzewanie podłogowe, klimatyzacja i zielone patio sprawią, że poczujesz się jak w domu od pierwszego dnia. Sprawdź ostojaprzylesie.pl i wybierz swoje wymarzone mieszkanie od PBO Developer.
4: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
5: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
4: A co to znaczy CCD?
5: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
5: Od Oleofarm.
7: Urodzinki, urodzinki, te chłopczyka i dziewczynki. A gdzie? W UMB!
8: Szukasz urodzin, które będą wow? Gasimy światło i włączamy magię UV. W naszych nowych salkach smoki tańczą, elfy szeptają, kolory wirują, a dzieci ze śmiechu aż podskakują. W UMB każda impreza to hit i przygoda. Rezerwuj już dziś, bo urodziny UV to dziecięcy hit.
9: Sala zabaw, zaczarowany świat. W centrum rodzinnym WMB. Leszno, Luksemburska 3.
10: Dobry czas na zakup węgla. Kup węgiel z gwarancją jego jakości i w bardzo dobrej cenie. Przedsiębiorstwa handlowe Hudak zaprasza do swoich punktów sprzedaży. Pełna oferta na stronie www.hudak.com.pl lub w naszych oddziałach. Dobry czas na zakup węgla. Przedsiębiorstwo Hudak zaprasza.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Reklama.
13: Czas na polski hit w Radiu Elka.
12: Reklama.
14: Na polski hit zaprasza darmowy kredyt leszno.pl. Kredyt we frankach lub euro, także spłacony. Prawnik w Lesznie odzyska pieniądze. Zadzwoń 733 811 511.
12: Reklama.

0: Betoniarni Śmigiel.
1: Śmigiel, ulica Południowa.
0: Betoniarnia.
2: Telefon 65 518 0250.
0: U nas kupuj z nami budu.
2: Czas na niższe ceny i wyprzedaże w Betoniarni Śmigiel.
3: Ponad 1000 modeli, jeden adres. Eurorower. Szukasz roweru dla siebie, dla dziecka, a może elektryka? W Eurorower czeka na ciebie ponad 1000 modeli rowerów dla profesjonalistów, amatorów i całych rodzin. Teraz także duże rabaty na rowery elektryczne. Odwiedź nas w Lesznie 17 stycznia 45 oraz we Wschowie, Nowopolna 6. euro-rower.pl. Eurorower. Tu jest twój rower.
4: Rozgrzej się i zrelaksuj w Pałacu Brzeźno. Zapraszamy na jesienne wieczory saunowe. Najlepiej z noclegiem w naszym pałacu. Zarezerwuj weekend 24-25 października. Czekają liczne atrakcje, wspaniałe zabiegi, nieograniczony dostęp do strefy spa. A w sobotę 24 października rytuał prowadzony przez mistrza sauny z zapachami premium składający się z 5 seansów. To wszystko w specjalnych cenach. Zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą. Zadzwoń 609-270-075. Zobacz więcej na www.palacbrzezno.pl lub na naszym Facebooku.
5: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
6: Kocham cię.
7: Ja ciebie też.
5: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w super cenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
2: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. W październiku otrzymasz 15% rabatu na produkty proteinowe, napoje i herbaty, produkty farmaceutyczne i witaminy oraz pielęgnację twarzy. Widzimy się w drogeriach DM. Leszno, S1, ulica Poznańska 3, Park Handlowy przy Galerii Leszno, Grodzisk Wielkopolski, Otopark oraz Quick Park Kiełczewo. Pobierz aplikację DM już dziś. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Novimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Novimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Novimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.novimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
10: Na sprzedaż lub wynajem nowe lokale usługowe przy szpitalu w Lesznie. pbodeveloper.pl.
11: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown. Umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką. Podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502 722 722. 502 722 722.
2: Skład kamienia naturalnego oferuje węgiel workowany. Polecamy groszek sobianek Lew i Lew Plus o wysokiej kaloryczności i czystym spalaniu oraz orzech sobianek Tytan polecany do tradycyjnych pieców. Wszystko na miejscu z szybkim terminem realizacji. Dostawa samochodem z windą pod drzwi. Zanim kupisz gdzie indziej, sprawdź naszą ofertę. Zobaczysz, że było warto. Zadzwoń 698 98 20 21 lub przyjedź Lasucice, ulica Święciechowska 19. Skład kamienia naturalnego. www.kamienieleszno.pl.
3: Euforia Burger.
4: Podobno najlepszy burger w mieście. Do tego żeberka, sałatki i wiele innych pyszności. Leszno Przemysłowa 20 na terenie starej gazowni. www.euforiaburger.com.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: Reklama.

Remy Wolf i po raz kolejny na antenie Radio LK przy okazji tego utworu poruszone bardzo osobiste tematy związane z uzależnieniem i drogą do trzeźwości. Champagne to singiel artystki, która nazywa się Remy Wolf. To także piosenka, która promuje jej najnowszy album. 13 dokładnie minut do godziny 16.

0: ogłoszenia Radia Elka.
1: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Głogowie poszukuje osobę na stanowisko operator maszyn budowlanych drogowych. Wymagane uprawnienia stanowiskowe. Proponowana płaca od 5000 zł do 10 tysięcy zł brutto. CV prosimy składać mailowo pbd@pbd.glogow.pl lub w siedzibie PBD Głogów, ulica Mickiewicza 63. Instytut Zootechniki, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego dwóch atrakcyjnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Pawłowicach o powierzchniach 1314 m2 w cenie wywoławczej 192 tysięcy zł brutto i 1190 m2 w cenie wywoławczej 176 tysięcy zł brutto. Przetarg odbędzie się 20 października 2026 roku. O godzinie 12 w siedzibie Zakładu Doświadczalnego Pawłowice przy ulicy Mielżyńskich 14. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium do dnia 19 października 2026 roku. Istnieje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerami telefonów 65 529 91 92 lub 508 963 366.
2: Były to ogłoszenia Radia Elka.
3: Reklama.
4: Automruz Telegram.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ w Lesznie. Oferujemy pełną gamę modeli. Nowoczesne silniki spalinowe, oszczędne hybrydy oraz samochody w pełni elektryczne. Niezależnie czego szukasz, mamy auto dopasowane idealnie do Ciebie. Najnowsza technologia i jakość w jednym miejscu. Odwiedź nas i poznaj technologiczną przewagę. Rusz w drogę po nowe doświadczenia. Omoda JQ. Grupa Automruz. Leszno, ulica Balonowa 55. Telefon 65 529 39 39.
3: Reklama.
6: Niecałe 8 minut do godziny 16. Artur Rojek i Mira Fiori, jego nowy singiel już teraz na naszej antenie i to muzycznie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Eryk Woźniak po 16 Państwa powita, a za wspólnie spędzony czas dziękuję. Mariusz Norman. Pozdrawiam, do usłyszenia.

0: reklama.
1: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom z pełną kostką i ogrodzeniem na Zatorzu w cenie 599 tysięcy złotych. Zapraszamy na findohome.pl.
2: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo! Kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Leszno w Lesznie oraz Rawiczu i Gostyniu.
3: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Słyszysz? To spokój, na który zasługujesz. Zaledwie kilka minut od Leszna. W każdą sobotę i niedzielę zapraszamy do naszej restauracji na dania pełne smaku. Oferujemy całoroczny wypoczynek w eleganckich pokojach w stylu antycznym oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Wyśmienity obiad lub deser, spacer po parku, przejażdżka konną bryczką. Poczuj naszą gościnność. Pałac Przybyszewo. Tam, gdzie czas płynie wolniej. Znajdź nas na Facebooku lub Instagramie.
5: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
6: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
7: Kocham cię.
8: Ja ciebie też.
6: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
9: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Castorama!
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
14: Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Chwileczkę, czy nasz stolik właśnie płynie?
16: Płynie! Jesteście w jedynej w Polsce restauracji na wodzie.
15: Ale pięknie, to co zamawiamy?
16: A dokąd chcieliby Państwo dziś wyruszyć?
15: Wyruszyć? Przecież przyszliśmy na obiad.
16: W Nenufarze zabieramy gości w kulinarną podróż dookoła świata. Do posiłków tworzymy animacje z rekwizytami, a my, kelnerzy, będziemy Waszymi przewodnikami.
15: Czyli obiad i atrakcja w jednym.
16: Dokładnie.
17: Odkryj Nenufar w Kościanie. Restaurację, w której stoliki pływają po stawie pełnym nenufarów. Autorskie dania, domowe lemoniady i kulinarna podróż dookoła świata. Nenufar to nie jest zwykła restauracja. To atrakcja, którą trzeba przeżyć.
18: Uwaga, kościaniacy! Na sprzedaż nowoczesne bliźniaki w Kościanie Kurzej Górze. Oferujemy nowoczesne i komfortowe domy piętrowe o powierzchni użytkowej prawie 113 metrów kwadratowych z ogrzewaniem podłogowym, roletami okiennymi z napędem elektrycznym oraz dużym ogrodzonym ogrodem. Odbiór kluczy drugi kwartał 2027. Dowiedz się więcej. Zadzwoń 797 945 749 lub zobacz na www.mprojekt.com. net.pl.
19: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.
20: Syrena alarmowa w każdej kieszeni komórki będą mieć nowe funkcje. Sędzia Maciej Berek niedopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Leki drukowane na zapleczach aptek, na drukarkach 3D, rewolucja w lecznictwie już na wyciągnięcie ręki. Agnieszka Trojanowska, BIS. Każda komórka będzie działała jak syrena alarmowa, tak minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiada nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania.
21: Chcemy, aby ten system rozpoczął działanie zaraz po wakacjach przyszłego roku. Równolegle pracujemy także nad aplikacją, która będzie przekazywać podstawowe informacje na temat zagrożeń.
20: MSWiA podpisało dziś z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienia w sprawie wdrożenia rozwiązania o nazwie Cell Broadcast.
22: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały, alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
20: Tłumaczy wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Docelowo Cell Broadcast ma służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach. System działa już w kilkunastu krajach Europy i wielu innych na świecie, m.in. w USA, Japonii czy w Wielkiej Brytanii. Zmiany także z meldunkiem. Adres faktycznego zamieszkania może w przyszłości zastąpić adres zameldowania w państwowych rejestrach. MSWiA analizuje zmiany, które mają uprościć urzędowe formalności i usprawnić kontakt instytucji z obywatelami, tłumaczy rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
23: Zgodnie z tą koncepcją tutaj doręczenia pism administracyjnych, sądowych, podatkowych byłyby wysyłane na adres znajdujący się w rejestrze PESEL. Byłyby uznawane za prawnie skutecznie, czyli chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
20: Nowe rozwiązanie mogłoby ograniczyć sytuacje, w których korespondencja z urzędu trafia pod nieaktualny adres. Znów gorąco wokół Trybunału Konstytucyjnego. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem do orzekania jednego z sędziów Trybunału, Macieja Berka, który złożył dziś zaprzysiężenie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta, bo zaproszenia na ślubowanie od głowy państwa się nie doczekał. W związku z zastosowaną formułą prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie pozwala Maciejowi Berkowi na wykonywanie obowiązków, a to dlatego, że prezydent nie uznaje dzisiejszego ślubowania. Sprzeciw wobec tej sytuacji wyraził premier.
24: Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. Będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
20: Według prezydenta Maciej Berek nie spełnia jednego z wymogów formalnych, bo nie ma minimum 10 lat stażu jako radca prawny. Sam Maciej Berek odpiera te zarzuty, twierdząc, że jest wpisany na listę radców prawnych od 2001 roku. Technologia inspirowana drukarkami 3D może wkrótce zrewolucjonizować szpitalne apteki. Badaczka z fińskiego Uniwersytetu Abo Akademii udowodniła, że dzięki nowej metodzie farmaceuci mogą na miejscu przygotowywać leki w dawkach idealnie dopasowanych do konkretnego pacjenta. To ogromna szansa, zwłaszcza w leczeniu dzieci, dla których gotowe pigułki trzeba dziś nierzadko łamać i dzielić, a także przy terapiach seniorów i chorobach rzadkich. Zamiast uniwersalnych tabletek specjalny system precyzyjnie dozuje leczniczy preparat w formie żelu. Fińskie testy udowodniły, że ta technologia działa bezbłędnie, nie tylko w laboratorium, ale też w warunkach codziennej pracy prawdziwej apteki szpitalnej.
0: Reklama.
25: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ohryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
0: Reklama.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Czas na informacje lokalne, Marcin Hausek. Zapraszam. Dwie osoby zostały ranne po tym, jak 29-letni

0: Funkcjonariusze wyczuli od kobiety woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości potwierdziło ich przypuszczenia. Kierująca miała prawie 1,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
1: 29-latka odpowie także za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy i dowód rejestracyjny samochodu. Uderzył samochodem w ogrodzenie, a potem uciekł razem z bratem. 22-latek z gminy Lipno miał w organizmie prawie 3 promile alkoholu. W takim stanie spowodował kolizję w rejonie skrzyżowania ulic Święciechowskiej i Zachodniej w Wilkowicach, opisuje Monika Rzymełka, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
2: Na miejscu zastano świadków tego zdarzenia, którzy poinformowali, że po tym jak Seat uderzył w płot posesji, dwóch mężczyzn wyszło z tego pojazdu i oddaliło się z miejsca zdarzenia. Policjanci już niebawem zatrzymali obu uczestników zdarzenia. Okazali się nimi dwaj bracia z gminy Lipno w wieku 22 i 26 lat. Policjanci szybko ustalili, że kierowcą był 22-latek, który był nietrzeźwy, miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie i nigdy nie posiadał prawa jazdy.
1: Za jazdę w stanie nietrzeźwości grożą 3 lata więzienia. Młody mężczyzna odpowie również za prowadzenie samochodu bez wymaganych uprawnień. Uwaga kierowcy w Osiecznej. Jutro zamknięta będzie ulica Drzeczkowska na odcinku od drogi wojewódzkiej 432 w kierunku Drzeczkowa. Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie, utrudnienia potrwają od 8 do 17. Przypomnę też o zmianach w Poniecu. Tam od jutra zamknięta będzie ulica Dworcowa, a objazd poprowadzony ulicą Kropską-Szosą. Utrudnienia są związane z planowaną przebudową drogi. Inwestycja obejmuje przebudowę jezdni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bojanowską w kierunku Ośrodka Zdrowia w Poniecu. W ramach prac zostanie również kanalizacja deszczowa, przebudowana kanalizacja telekomunikacyjna oraz wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa. W pierwszej fazie inwestycji zachowany zostanie dojazd do przychodni oraz stacji PKP. Sportowy weekend zaczyna się w tym tygodniu już w środę. Dziś na boisko wybiegną piłkarze Kani Gostyń, którzy zagrają w Chodzieży. W kolejnych dniach do rywalizacji przystąpią następne drużyny z regionu. Na boiskach piłkarskich, koszykarskich, parkietach i w halach piłki ręcznej. Szczegóły zna Michał Konieczny.
3: Sportowe zmagania zainauguruje dziś Kania Gostyń, która zmierzy się na wyjeździe z Polonią Chodzież. Spotkanie, pierwotnie zaplanowane na wcześniejszy termin, zostało przełożone z powodu tragicznej śmierci jednego z gostyńskich zawodników. Pierwszy gwizdek dzisiejszego meczu zaplanowano na godzinę 19.30. Gostyńskich piłkarzy czeka intensywny czas, bo już w sobotę o 13.00 ponownie wybiegną na boisko. Tym razem Kania podejmie u siebie Polonię 1912 Leszno w czwartoligowych derbach regionu. Również w sobotę o 15.00 na własnym stadionie zaprezentuje się Obra Kościan, która zmierzy się z Polonią Chodzież. Pod koszem regionalne zespoły czekają tym razem wyłącznie spotkania wyjazdowe. W sobotę o 18.00 lider pierwszej ligi Zdrowo Polonia 1912 Leszno rozpocznie rywalizację w Starogardzie Gdańskim. Dzień później na parkiet wybiegną pierwszoligowe koszykarki z Leszna. Lu Tęcza uda się do Ksawerowa, gdzie niedzielny mecz rozpocznie się o 18.00. W pierwszej lidze piłki ręcznej sobota również zapowiada się intensywnie. O 17.00 w Olsztyniach Wolsztyn podejmie we własnej hali KPR Gryfino. Godzinę później o 18.00 do rywalizacji przystąpi Real Astroma Leszno, który na własnym parkiecie zmierzy się ze Spartą Oborniki. Wyjazdowe spotkanie czeka natomiast szczypiornistów z Kościana. Ich rywalem będzie zespół z Brzegu.
4: Radio Elka, lokalne radio.

0: Na zegarach minęła godzina 16. Eryk Woźniak przed radiowym mikrofonem. Witam i zapraszam na nasze spotkanie. Dzisiaj 14 dzień października, jest środa, a imieniny obchodzi Alan, Bernard i Dominik. Dziś także Dzień Edukacji Narodowej. Koniec roku za 78 dni.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Maccar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
3: Dobrej pogody życzy finestra.net.pl. Wykończenia i remonty domów, mieszkań oraz lokali usługowych. Umowa i gwarancja na piśmie. Zadzwoń 577 227 122.
1: Reklama.
0: I czas na informacje pogodowe w Radiu LK. Jak co godzinę zresztą będę monitorował, co dzieje się za oknami w naszym regionie. No średnio można powiedzieć to, co za oknami właśnie. Jeżeli chodzi o temperaturę, około 14 stopni Celsjusza.

0: Ten moment. Na barometrze mamy 1027 hektopaskali. No właśnie, temperatura to jedno, choć ta odczuwalna to drugie, bo wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę z północnego zachodu, przez co temperatura odczuwalna jest nieco niższa.
1: Reklama.
2: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza. To także pyszna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia, Gronowo, Jagiełły 8A.
1: Sponsorem pogody jest medycyna ratunkowa Arteria. Szukasz transportu medycznego na terenie Leszna lub kraju? Potrzebujesz obsługi medycznej, imprezy kulturalnej lub sportowej? Zadzwoń 515 514 999. Reklama.

0: Reklama.
1: Wielkopolska Agencja Reklamowa. Odzież z nadrukiem, oklejanie pojazdów, wizytówki, ulotki, hafty, naszywki, trofea sportowe i okolicznościowe. Ponadto wydruki, naklejki, tablice, banery, poligrafia. My wiemy, jak to się robi. Sprawdź nasze bieżące realizacje na Facebooku i Instagramie. Odwiedź naszą nową stronę www.reklamainfo.pl. Zapraszamy. Jana Kazimierza 37, Leszno-Gronowo.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w super cenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27, Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
8: Runmageddon Light Śmigiel. Już w sobotę, 17 października. To bieg dla każdego. Trasa jest krótka, a przeszkody, choć wymagające, to możliwe do pokonania. To świetna okazja do rekreacji na świeżym powietrzu. Zapraszamy dzieci i dorosłych. Wystartuj indywidualnie lub w drużynie. Szczegóły i zapisy na www.aktywny.smigiel.pl.
9: Nie masz czasu na siłownię? Masz 36 minut? Miejsce idealne dla zabieganych, zapracowanych oraz wracających do sprawności. Urządzenia Milon automatycznie dopasowują ustawienia i obciążenia do Twoich możliwości, a nad treningiem czuwa trener. Bez błądzenia po siłowni. Przychodzisz, trenujesz i po 36 minutach masz zrobione. Teraz roczny abonament tylko 139 zł miesięcznie, a na start 2 tygodnie gratis. Możesz trenować również z kartą Multisport. Pierwszy trening bezpłatny. Poświęć 36 minut dla siebie. Inteligentny trening. Centrum Handlowe Manhattan Leszno. Zadzwoń 502 525 207.

0: to influencer, ten od Sen.
1: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
3: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
2: Włącz radio. I niech będzie nas więcej.
4: Radio Elka.
5: Reklama.

0: czas na polski hit w Radiu Elka.
1: Reklama.
2: Na polski hit zaprasza darmowy kredyt leszno.pl. Kredyt we frankach lub euro, także spłacony. Prawnik w Lesznie odzyska pieniądze. Zadzwoń 733 811 511.
1: Reklama.

0: Mamy po godzinie 16 na zegarach. Ja zauważyłem, moi drodzy, że człowiek w pracy potrafi wykonać naprawdę imponującą liczbę czynności, które tylko z daleka przypominają pracę. Można przez 10 minut na przykład szukać jednego dokumentu, a przez kolejne 5 zastanawiać się, kto go ostatnio widział, no a na koniec odkryć, że cały czas leżał pod nosem. Znam to. Najgorsze jest to, że wtedy człowiek nie mówi, ale ze mnie gapa. Nie, nie, nie. Mówi, no proszę, jednak dobrze to odłożyłem. Ja bardzo cenię tę umiejętność znajdowania pozytywów we własnych błędach. Trzeba tak robić przecież, no, bo bez niej połowa dorosłych musiałaby codziennie składać samokrytykę i to na piśmie.
1: Reklama.
2: Środa w mieście? To najlepszy dzień na przejazd z Elka Taxi. Tylko w środę każdy kilometr jedziesz aż o 50% taniej. Tak, połowa ceny. A komfort i szybkość bez zmian. Jedziesz do pracy, na zakupy czy wracasz do domu? Z nami zawsze dojedziesz szybko i dużo taniej. Dlatego zapamiętaj, środa to dzień Elka Taxi. Zadzwoń teraz 605-292-292. Powtarzam, 605-292-292. Elka Taxi. Twoja droga do oszczędności.
3: Awaria? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoni do Złotej Rączki Leszno. 570-862-883. Naprawiamy sprzęt AGD. Lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, suszarki i ekspresy do kawy. Nasz największy atut? Dojazd do klienta i naprawa na miejscu. Zajmiemy się też oknami, drzwiami, roletami, a także wykonamy usługi elektryczne, hydrauliczne i wiercenie. Złota Rączka Leszno. 570-862-883. Dzwoni teraz.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Zaplanuj kolejne wakacje z Coral Travel Galeria Leszno. Największy wybór hoteli all inclusive. Teraz tylko niska zaliczka i pakiet benefitów gratis. Zarezerwuj koralowe lato 27 już dziś. Mamy też super ceny na egzotykę z bezpośrednim przelotem Dreamlinerem. Tajlandia, Wietnam i Dominikana polecają się na zimę. Biuro podróży Coral Travel Galeria Leszno.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
9: Szukasz bielizny lub pasmanterii? Odwiedź największy taki sklep w Lesznie. Bielizna i pasmanteria w centrum handlowym Manhattan. Tu znajdziesz włóczki, kordonki, zamki, a także piżamy, szlafroki, podkoszulki i rajstopy od polskich producentów. Fachowe doradztwo. Ogromny wybór. Bielizna i pasmanteria w centrum handlowym Manhattan. Vis-a-vis Deichmanna obok cukierni Hoffman.
10: Marzysz o ogrzewaniu podłogowym? Masz dosyć kaloryferów w twoim nowoczesnym domu? Ogrzewanie podłogowe bez kucia i kurzu w nowym domu od dewelopera lub starym budownictwie.
11: Wypożycz frezarkę do rowków pod rurki ogrzewania podłogowego. Dodatkowo bardzo wydajny odkurzacz zapewni bezpyłową pracę. Frezowanie rowków na powierzchni 100 metrów kwadratowych to 10 godzin roboczych. Delmet Leszno. Wypożyczalnia i serwis narzędzi. Wjazd od ulicy Saperskiej.
1: Reklama.

0: Słuchajcie, jest taki moment w ciągu dnia, kiedy człowiek zaczyna negocjować sam ze sobą. To może być właśnie ten moment. No i mówimy sobie, zrobię jeszcze jedną rzecz, po czym pojawia się następna, potem kolejna. No a ta pierwsza zdążyła już urosnąć do rangi zadania strategicznego. Najlepiej podoba mi się to, że podczas odpoczynku potrafimy mieć wyrzuty sumienia. A no, siedzę spokojnie, niczego nie robimy i nagle w głowie odzywa się taki kierownik działu obowiązków. A może byśmy tak coś ogarnęli? Chyba każdy zna tego gościa. Pracuje w każdym z nas na pełen etat i nie bierze ani jednego dnia urlopu.
1: Reklama.
2: Zapraszam, Cool Pizza. Pizza, jaką lubisz. Leszno, Słowiańska 28. Zadzwoń i zamów 65 520 6789. Do zobaczenia.
3: Matspaw. Jakość, precyzja, terminowość. 20 lat doświadczenia. Malowanie proszkowe. Piec 14 metrów. Piaskowanie, chemiczne usuwanie lakieru, piroliza, regeneracja felg. Kąty 14, koło Rawicza. Zadzwoń 506 157 447. www.malowanieproszkowe.top. Matspaw. Obsługa firm, gabarytów i klientów indywidualnych.
4: W biznesie liczą się konkrety. Przenieś kredyt firmowy do Banku Spółdzielczego Wschowa, bo warto sprawdzić dobre finansowanie dla Twojego biznesu. Obniżymy marżę kredytu nawet o 50%, a prowizję za udzielenie kredytu zredukujemy do zera. Możesz refinansować dotychczasowe zobowiązania i jednocześnie pozyskać dodatkowy kapitał na kolejne biznesowe cele. Czas na Twój ruch, bo dobry biznes potrzebuje dobrych warunków. Zapraszamy do naszych oddziałów we Wschowie, Lesznie, Rawiczu, Przemęcie, Miejskiej Górce, Górze Sławie i Jewie. Szczegóły promocji przenieś kredyt firmowy na www.bswschowa.pl. Bank Spółdzielczy Wschowa. Blisko tego, co ważne dla biznesu.
5: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
6: Kocham cię.
7: Ja ciebie też.
5: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
8: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
9: Pszenica po pszenicy, a może późny siew po burakach lub kukurydzy. Postaw na Elgienidę. Elgienida posiada gen PH1, zwiększający odporność na łamliwość podstawy źdźbła. To ważny atut, szczególnie w monokulturze zbożowej. Co ważne, odmiana dobrze sprawdza się również w opóźnionych terminach siewu. Elgienida, gdy zmianowanie i termin siewu decydują o wyborze odmiany. Zapytaj o nią w AgroEffect.
10: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Chcesz się szybko wprowadzić? Mamy wyjątkową ofertę. Gotowy dom na bardzo dużej działce z pełną kostką i ogrodzeniem w Rdzynie. Zapraszamy na findohome.pl.
3: A może twoje dziecko ma ochotę na przygodę z szermierką? Integracyjny klub sportowy Leszno prowadzi nabór do sekcji szermierczej dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Zadzwoń 500 325 210 i dowiedz się więcej.
4: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmigłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl.
5: Reklama.

Jeszcze kilka chwil powitamy pełną godzinę w Radiu Elka, a to będzie 17. Wiadomości te z kraju i ze świata i jak zwykle także po 17 ostatnie wydanie wiadomości lokalnych przed nami.

0: Reklama.
1: Świnie, bydło masz na sprzedaż? Nikt ci lepszej kasy nie da. Dobry transport, szybka kasa. Firma Przybył to jest klasa.
2: Prowadzimy sprzedaż prosiąt z renomowanych hodowli z Danii i Holandii. Ras Danbred Hybrid oraz Topix. Gwarantujemy dostępność zwierząt o najwyższym statusie zdrowotności i jakości. Zadzwoń i dowiedz się więcej. Telefon 782 782 087 lub zobacz na www.skup-przybył.pl.
3: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
5: Kocham cię.
6: Ja ciebie też.
4: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
7: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
8: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Leszno w Lesznie oraz Rawiczu i Gostyniu.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Blisko, wygodnie, wyjątkowo. Galeria Starówka zaprasza na zakupy. Cukiernia Sowa, Family Pets, Pizza Hut, Sklep Trafika, Apart, Kanal Plus, Orange, Biedronka, Salon Plus, Siłownia Just Gym, Biuro Podróży TUI, Optyk Vision Optyk, Sklep z suplementami diety SFD i inne punkty. Do tego wygodny podziemny parking. Galeria Starówka, serce zakupów w sercu Leszna.
11: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
12: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.
13: Prezydent w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, gdzie od rana trwa protest. Papież wstał ze szpitalnego łóżka i wrócił do posiłków. Jest pooperacyjny raport. Doświadczenie ukraińskich rodzin dotkniętych wojną trafia prosto na deski Teatru Wielkiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Obecność głowy państwa w miejscu, przed którym od rana trwa protest, potwierdził rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dziś rano w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Następnie złożył rotę ślubowania na piśmie z poświadczonym notarialnie podpisem w kancelarii prezydenta. Później Berek udał się do siedziby Trybunału, nie został jednak dopuszczony do orzekania przez prezesa Bogdana Święczkowskiego. A minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował już do prokuratora krajowego pismo w sprawie dzisiejszych protestów przed Trybunałem.
14: Czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa?
13: Przed siedzibą Trybunału protestują od rana zgromadzeni tam manifestanci, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że atak siłą na Trybunał to element czegoś, co można uznać za próbę zamachu stanu. Prezes zadeklarował, że po dojściu do władzy jego ugrupowanie wyciągnie konsekwencje wobec każdego, kto choćby małym palcem się do tego wszystkiego przyczynił. Watykan uspokaja. Badania papieża Leona XIV, który wczoraj przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca, są prawidłowe jak na osobę po zabiegu. Papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a badanie potwierdziło rozpoznanie nowotworu złośliwego. Obecnie parametry medyczne są w normie, a papież już chodzi i powrócił do regularnych posiłków. Wcześniej zapowiedziano, że Leon spędzi w szpitalu około tygodnia. Do 6 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po dzisiejszym rosyjskim ataku dronowym na Łuck, około 90 km od granicy z Polską. 8 osób zostało rannych w uderzeniu na pobliskie Równe. To miejscowość położona około 200 km od granicy z Polską na zachodzie Ukrainy. Z kolei w trwających od rana uderzeniach na Kijów śmierć poniosło 5 osób, a 36 zostało rannych. W najbliższy piątek w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbędzie się prapremiera opery Matki Chersonia. To dzieło oparte na realnych doświadczeniach ukraińskich rodzin dotkniętych wojną. Głównymi bohaterkami opery są 3 kobiety, które ruszają na ratunek swoim dzieciom, opowiada aktorka i reżyserka Barbara Wysocka.
15: Nasze protagonistki to dwie matki, jedna babcia. Dwie wyruszają, żeby odebrać córki, babcia, żeby odzyskać swoją wnuczkę. Natomiast te 3 protagonistki szerszego chóru matek, które podróżują. Jest to unikalna rzecz w operze, ponieważ to jest, tak jak w greckiej tragedii, jest ogromny chór, społeczeństwo chersońskie, z niego wyłoniona grupa matek, które rozpoczynają swoją podróż, żeby odzyskać dzieci. I z tego jeszcze wyłonione właśnie te protagonistki, 3 bohaterki, których losy śledzimy, ale podróżujemy razem ze wszystkimi i właściwie cała ta churalność tej opery jest niezwykła, bo to jest zbiorowa bohaterka, zbiorowa matka, która dąży do tego, żeby odzyskać dziecko.
13: Opera Matki Chersonia powstała dzięki współpracy twórców z Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Dzieło jest koprodukcją Opery Narodowej i Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
0: Reklama.
16: A teraz 7 sekund z wrocławskiego lotniska. La Palma, Catania, Paryż Orly, Rimini, Ochryda, Podgorica, Alicante, Marsylia i wiele więcej. Wybierz kierunek i leć z Wro.
0: Reklama.

0: Radio Elka, lokalne radio.
1: Informacje lokalne, Marcin Hołsek, zapraszam. Przez najbliższe 3 miesiące rodzina 18-latka z Chorzemina może odetchnąć od strachu i awantur. Młody mężczyzna od kilku miesięcy stosował przemoc psychiczną wobec matki i młodszego brata. Policja wydała mu nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z bliskimi, ale to nie powstrzymało go przed kolejnymi powrotami na rodzinną posesję. Podczas ostatniej wizyty, gdy matka nie chciała wpuścić go do domu, zagroził jej pozbawieniem życia, mówi Wojciech Adamczyk, oficer prasowy policji w Wolsztynie.
2: Mężczyzna kolejny raz złamał obowiązujący go zakaz, wszedł na posesję i zażądał wpuszczenia do mieszkania. Kobieta nie zgodziła się na to, co wywołało w nim agresję. Mężczyzna, dobijając się do drzwi,

0: Chińskich senioraliów i już zebrały grupę chętnych do gry. Zasady są podobne jak w tradycyjnym futbolu, ale zamiast sprintu jest energiczny marsz, a najtrudniej powstrzymać się od biegania za piłką. Nie brakuje za to śmiechu i dobrej atmosfery. Materiał Aldony Bryski-Jaskierskiej.
1: Panowie, wszyscy muszą brać udział w akcji, bo inaczej to tak naprawdę nie zrobimy przewagi. Tutaj każdy musi po zagraniu się ruszyć do przodu.
2: Na boisku wszystko jest jak w prawdziwym futbolu. Są podania, obrona, atak i walka o bramkę. Jest tylko jeden haczyk. Nie wolno biegać. W Gostyniu powstaje nowa drużyna piłkarska seniorów, którzy postanowili spróbować swoich sił w walking football, czyli piłce chodzonej. I choć na razie za nimi zaledwie kilka spotkań, już wiedzą, że chcą grać dalej. Śmiechu nie brakuje, podobnie jak sportowych emocji. Najtrudniejsze okazuje się jednak coś, co w tradycyjnej piłce przychodzi zupełnie naturalnie – powstrzymanie się od biegania. Bo kiedy piłka ucieka, nogi same rwą się do sprintu.
3: No trochę śmiesznie, ale fajnie. Duch nie ginie, przychodzą nowi i po prostu mamy nadzieję, że to się rozwinie. Na wieki wchodzą w użytkowanie po prostu i jakoś to wygląda. Trzeba zobaczyć.
1: A nie podbiegamy, zagrywamy piłkę i idziemy za nią. Najważniejsze tutaj musimy poruszać się razem z piłką.
4: Super sprawa. Jest okej. Okay. Może gorzej jest się zahamować, żeby nie biegnąć, no ale myślę, że opanujemy. Jest fajnie, chłopacy fajni, mili, granie. Nikt się tam nie kłóci o nic, wynik nie jest ważny.
2: I właśnie o to chodzi. W piłce chodzonej liczą się nie tylko kondycja i technika, ale także spryt, dobre ustawienie i współpraca. Zasady są podobne jak w tradycyjnym futbolu, ale zamiast biegu energiczny marsz. Nie ma ślizgów ani agresywnych starć, a przynajmniej jedna stopa powinna pozostawać w kontakcie z podłożem.
5: Nazywam się Bartko Jagadam, jestem trenerem UEFA C i jestem także trenerem tutaj panów seniorów. To jest chodzony futbol, dlatego głównym problemem w zasadzie zawodników to jest tak naprawdę chodzenie. A w zasadzie to, że oni mają skłonności bardzo duże do biegania.
6: Chyba stworzył się już zespół.
5: Tak, myślę, że jak najbardziej. Ostatnio było 11 osób. Dzisiaj ma być nawet porównywalna, jak nie większa liczba. Panowie są jak najbardziej zaangażowani, chętni i myślę, że może z tego stworzyć się naprawdę bardzo ciekawy zespół.
6: No coś, czego nie ma tutaj.
5: Tak, no przede wszystkim to jest skierowane właśnie dla takich seniorów powyżej 50-55 roku życia, no ponieważ dla nich, dla zdrowia właśnie przede wszystkim warto bazować teraz na technice, na tym, że oni bardzo dużo widzą, a niekoniecznie właśnie mogą zdobywać przestrzeń bieganiem. Myślę, że jest to dobre porównanie z tym, co widzimy na boisku, gdzie czasami szybszy decyduje, a tutaj tak naprawdę bystrzejszy, mądrzejszy, ten, który to lepiej próbuje rozegrać na doświadczeniu. A tego na pewno tym panom nie można odmówić doświadczenia.
2: Na razie odbyły się dwa treningi, chętnych przybywa. Dla jednych to powrót do sportowych pasji, dla innych zupełnie nowa przygoda. W planach są kolejne spotkania, bo w Gostyniu piłka nadal jest w grze. Tyle, że teraz, żeby strzelić gola, trzeba przede wszystkim pamiętać, by nie biegać.
7: Radio Elka, lokalne radio.

0: I mamy po godzinie 17. Eryk Woźniak, kłaniam się sprzed radiowego mikrofonu. Zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego środowego spotkania. Jest 14 dzień października. Alan, Bernard i Dominik obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego. Za 78 dni koniec tego roku.
1: Reklama.
2: Sponsorem pogody jest Eurowarsztat Maccar. Leszno-Gronowo, Stawowa 6. Zadzwoń 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla Twojego auta.
3: Dobrej pogody życzy finestra.net.pl. Wykończenia i remonty domów, mieszkań oraz lokali usługowych. Umowa i gwarancja na piśmie. Zadzwoń 577 227 122.
1: Reklama.
0: Jak wygląda sytuacja pogodowa po 17? Sprawdzam już teraz. W naszym regionie 13-14 stopni powyżej zera. No i cały czas dość silny wiatr wieje z prędkością teraz 21 km na godzinę, choć na północy naszego regionu w porywach to nawet i 40, jak patrzę teraz na mapę pogodową. W nocy, najbliższej nocy temperatura spadnie do 5 stopni. Jutro w ciągu dnia maksymalnie zobaczymy na termometrze 13 stopni. Od rana przejaśnienia, później więcej chmur, choć jak mówią synoptycy, padać nie powinno.
1: Reklama.
4: Sponsorem prognozy pogody jest restauracja Mafia. Idealne miejsce na rodzinny obiad lub wieczór we dwoje. Mafia to nie tylko pizza, to także

0: Smaczna kuchnia z sezonowym menu tworzonym z pasją. Przyjdź lub zamów z dowozem i zakochaj się w smaku. Mafia Gronowo Jagiełły 8A.
1: Sponsorem pogody jest medycyna ratunkowa Arteria. Szukasz transportu medycznego na terenie Leszna lub kraju? Potrzebujesz obsługi medycznej, imprezy kulturalnej lub sportowej? Zadzwoń 515 514 999.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Chcesz legalnie posiadać broń? To prostsze niż myślisz. Dołącz do klubu strzeleckiego Walkiria. Nauczymy Cię bezpiecznie strzelać i pomożemy przejść drogę do pozwolenia krok po kroku. Szczegóły na ks-walkiria.pl. Telefon 796 305 847.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
6: Muzyka do kochania, która porwie Was na właściwe fale.
5: Włącz radio. I niech będzie nas więcej.
2: Radio Elka.
0: Reklama.

0: Mamy już po godzinie 17, kilka chwil po 17 na zegarach. A propos obserwacji zegara, który właśnie teraz poczyniłem, to lubię też obserwować, jak zmienia się człowiek, kiedy kończy się zawodowa część dnia. Jeszcze przed chwilą potrafiliśmy rzeczowo omawiać tematy, tabelki i poważne decyzje, no a chwilę później zastanawiać się, czy zamawiając jedzenie można prosić o podwójną porcję bez tłumaczenia się komukolwiek. To jest takie, wiecie, przejście, piękne przejście z trybu profesjonalnego w tryb prywatny. W pracy człowiek analizuje, rozważa, konsultuje albo gada, no a po pracy podejmuje najważniejsze życiowe decyzje, co zjeść, na co ma ochotę, czyli naprawdę trzeba robić to wszystko, co sobie zaplanował. Czasem dorosłość polega po prostu na tym, żeby samemu pozwolić sobie odpuścić.
1: Ogłoszenia Radia Elka.
2: Zwiększ produkcję bez budowy nowej hali. Gotowa infrastruktura plus dostęp do pracowników. Zakład karny w Głogowie oferuje gotową zdolność produkcyjną poprzez dzierżawę hali produkcyjnej wraz z terenem przyległym, umożliwiającej szybkie rozpoczęcie działalności gospodarczej w oparciu o dostęp do stabilnych zasobów pracowniczych. Lokal użytkowy 2250 m2. Całkowita powierzchnia nieruchomości 4236 m2 przy ulicy Lipowej 21 w Głogowie. Warunkiem jest zatrudnienie skazanych bez nawiązywania stosunku pracy. Koszty pracownicze niższe o 35%. Brak składek zdrowotnych, możliwe wsparcie finansowe inwestycji. Termin składania ofert 30 października 2026 roku, godzina 10. Szczegóły na stronie Zakładu Karnego w Głogowie.
1: Były to ogłoszenia Radia Elka.
3: Czas na polski hit w Radiu Elka.
4: Reklama.
5: Na polski hit zaprasza darmowy kredyt leszno.pl. Kredyt we frankach lub euro, także spłacony. Prawnik w Lesznie odzyska pieniądze. Zadzwoń 733 811 511.
4: Reklama.
6: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie. Młody jesz w odpowiedzi. Jakie to uczucie? Jesz. Jakie to uczucie?

0: Reklama.
1: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe przy zakupie 2 sztuk z kartą Intermarché. Margaryna Rama 400 gramów 4,99. Margaryna Kasia 250 gramów 2,99. Oraz kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold 200 gramów 24,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
2: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
3: Kocham cię.
4: Ja ciebie też.
2: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
5: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
6: Euforia Burger.
7: Podobno najlepszy burger w mieście. Do tego żeberka, sałatki i wiele innych pyszności. Leszno Przemysłowa 20 na terenie starej gazowni. www.euforiaburger.com.
0: Reklama.

No i co ciekawego jeszcze mogę wam powiedzieć, słuchajcie, no, nie wiem jak wy, ale ja mam ogromny szacunek do ludzi, którzy potrafią załatwić kilka spraw za jednym wyjściem. Apteka, zakupy, odbiór paczki, jeszcze szybki telefon i wszystko pięknie zorganizowane. Ja czasem wychodzę z domu z jednym konkretnym zadaniem, wracam z trzema nowymi sprawami i bez tej najważniejszej wykonanej. No oczywiście w trakcie powrotu przypominam sobie, po co właściwie wyszedłem. Tyle, że wtedy jest już po drugiej stronie miasta, albo przynajmniej po drugiej stronie własnej cierpliwości. Więc podziwiam ludzi z dobrą organizacją. Też mam plan działania, tylko czasami życie dostaje, wiecie, jego kopię i wprowadza własne poprawki.

0: Reklama.
1: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
5: Kocham cię.
6: Ja ciebie też.
4: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
1: Jarocin, ulica Wrocławska 22.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Firma Maci. Stacja demontażu pojazdów. Złomujemy auta osobowe, ciężarowe, busy i sprzęt rolniczy. Najprościej zadzwonić. 733 70 70 70. Przyjedziemy i odbierzemy własnym transportem. Płacimy gotówką i wydajemy zaświadczenia do Wydziału Komunikacji. Firma Maci. Śmiłowo 29E koło Ponieca. Zobacz więcej na www.maci.pl. Reklam.

0: No i zbliżamy się do kolejnej pełnej godziny w trakcie naszego dzisiejszego środowego spotkania. 18 przed nami w Radiu LK, wiadomości z kraju i ze świata i sport.
1: Power Play.

0: Reklama.
1: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
2: Kocham cię.
3: Ja ciebie też.
1: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w supercenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
4: Galeria Leszno, Galeria Starówka i Centrum Handlowe Manhattan w Lesznie.
5: Na sprzedaż nowe apartamenty w górze na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Nowoczesne, pięciokondygnacyjne budynki z windą w doskonałej i wygodnej lokalizacji. Mieszkania od 34 do 64 metrów kwadratowych. Każde wyposażone w klimatyzację i rolety zewnętrzne. Możliwość dokupienia komórki lokatorskiej lub garażu. Dowiedz się więcej. Zadzwoń 797 945 749. Nowoczesne apartamenty na osiedlu Kazimierza Wielkiego w Górze. Idealne miejsce dla ciebie. Więcej na www.mprojekt.net.pl.
6: Dobra wiadomość z salonu Lexusa w Lesznie. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Zobacz go na żywo i poczuj jego moc podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Lexus Leszno.
0: Reklama.
7: GUS podał dane o inflacji we wrześniu. MSWiA rozważa zastąpienie adresu zameldowania adresem zamieszkania. Minister obrony zapowiada utworzenie dron Legionu. Miriam Lipińska. Ceny we wrześniu rosły jednak szybciej. Jak podał GUS, wrześniowa inflacja wyniosła dokładnie 4,1% w skali roku. Wzrost inflacji przyspieszyły paliwa, których ceny biły w zeszłym miesiącu rekordy. W październiku sytuacja łagodzi powrót rządowego programu CPN, ale eksperci spodziewają się, że choć inflacja w październiku może spaść poniżej 4%, jej wzrosty są nieuniknione.
8: Jednak ta inflacja do nas będzie wracać i te liczby powyżej 4% będziemy obserwować w przyszłym roku, a w wariancie, gdyby rząd wycofywał się z tego pakietu, to nawet piątka z przodu.
7: Przewiduje Marek Roskrót, główny ekonomista EY. Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. A skoro o paliwach była mowa, to jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 7 zł i 1 grosz, benzyny 98 7,83, a oleju napędowego 8 zł i 5 groszy. To oznacza, że z tankowaniem benzyn warto wstrzymać się do jutra, a diesla lepiej zatankować dziś, bo jutro będzie trochę droższy. Adres zamieszkania zamiast adresu zameldowania. Nad taką zmianą w sprawie danych o miejscu pobytu zastanawia się MSWiA, bo wiele osób nie mieszka pod adresem, pod którym są zameldowane. Rozwiązanie miałoby ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji urzędowej, sądowej czy podatkowej pod nieaktualne adresy. Obecnie pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania, a po zmianach miałby to być adres zamieszkania.
9: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
7: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Resort podkreśla, że na razie dopiero analizuje efekty takiego rozwiązania i nie podaje żadnych terminów wprowadzenia ewentualnych zmian. Minister obrony zapowiada powołanie dron Legionu. Formacja nie będzie skupiać żołnierzy, a cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że mają to być osoby po przeszkoleniu dronowym, mające odpowiednie certyfikaty, które będą zapleczem dla wojska. Zapowiedział, że w przyszłym roku szkoleniem dronowym zostanie objętych około 33 tysięcy uczniów z 500 oddziałów szkół mundurowych, którzy zakończą szkolenie egzaminem w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Z kolei minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał, że już teraz w Polsce jest ponad 560 tysięcy certyfikowanych operatorów dronów. Dziś światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Spotkanie z autorką właśnie rozpoczyna się we wrocławskiej Hali Stulecia. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w swoim pierwszym w historii meczu w tym turnieju pokonał pokonała Magdalenę Fręch 6-2-6-1. Z kolei Maja Chwalińska wprawdzie przegrała pierwszego seta z Czeszką Marii Bołuszkową 1-6, ale dwie kolejne partie wygrała po 6-1. Świątek o ćwierćfinał zagra z Ashlyn Krüger, a Chwalińska z inną z Amerykanek Iwą Jowicz. Nasza finalistka tegorocznego Roland Garros zakończyła już za to udział w turnieju deblowym w Wuhan. Chwalińska, grając w parze z Czeszką Nikolą Bartunkową, odpadły w pierwszej rundzie. Przegrały z Estonką Ingrid Nell i Meksykanką Julianą Olmos 6-3-1-6-7-10. A w Wuhan doszło też dziś do dużej niespodzianki. W drugiej rundzie odpadła była liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka. Białorusinka przegrała z Amerykanką Anli 6-3-4-6-6-7. Piłkarze azerskiego Sabah Baku odnieśli pierwsze historyczne zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Debiutujący w rozgrywkach zespół Tymoteusza Puchacza pokonał przed własną publicznością 2-0 Slawię Praga, w której grają Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. A dziś kolejne 9 spotkań Champions League. Najciekawiej zapowiada się spotkanie Manchesteru City z triumfatorami dwóch poprzednich edycji Ligi Mistrzów, czyli PSG. Błażej Kulesza.
11: Angielski zespół jest głównym bohaterem głośnego skandalu związanego z naruszeniem zasad finansowych. Klubowi grozi od grzywny po pozbawienie tytułów, a nawet spadek do niższej ligi. Na boisku jednak piłkarze z Manchesteru wygrywają wszystko. Wokół wielkich klubów narastają emocje i tak jest w przypadku Manchesteru City, ale uważam, że to, co robią na boisku, jest po prostu niesamowite. Komplementował rywali trener Paryżan Luis Enrique. Na europejskich boiskach dziś zobaczymy także Polaków. Szczególną uwagę kibiców przyciągnie FC Porto, bo tam trio Bednarek, Kiwior i Pietuszewski. Portugalski zespół zmierzy się na wyjeździe z Realem Betis.
10: A pierwsze mecze dnia już o 18.45. Feyenoord zagra z Como, a Last Cleans z Liverpoolem.
12: Radio Elka, lokalne radio.

0: Trochę o pogodzie, jaka będzie czekała nas w najbliższy weekend. Synoptycy mówią o tym, że będzie chłodno, ale słonecznie. No, przewaga słońca, ale też kilka chmur na niebie, choć padać też nie powinno, powtarzam. No dobra, to co w ten weekend? 14 stopni w piątek, przejaśnienia, 13 stopni w sobotę i przejaśnienia, chłodniej w niedzielę, tylko 11. No ale przypomnę, w kalendarzu mam dzisiaj 14 dzień października, to chyba od termometrów zbyt wiele wymagać nie możemy.
1: Reklama.
2: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe. Płyn uniwersalny Ajax. 1 litr. 6,99. Kawa mielona Prima. 500 gramów. 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz tylko z kartą Intermarché. Mleko łaciate. UHT 3,2%. Złoty 49 przy zakupie 6 sztuk. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
3: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
4: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
3: Włącz radio.
5: I niech będzie nas więcej.
6: Radio Elka.
1: Reklama.

I mamy. Mamy to. Jest po godzinie 18, moi drodzy. Przemyślenia po raz kolejny z mojej strony a propos rozmów, bo są takie rozmowy, które zaczynają się niewinnie, a kończą się na tym, że człowiek nagle zostaje ekspertem od wszystkiego. Nie wiem, czy też tak macie. No ktoś może zapytać, gdzie warto pojechać na urlop i po 3 minutach rozmawiamy już o cenach paliwa, sytuacji na świecie oraz o tym, gdzie kiedyś to wszystko było prostsze. Uwielbiam ten moment, kiedy spotyka się kilka osób. Każda ma własne doświadczenia i każda jest przekonana, że akurat jej sposób jest najlepszy. No a potem i tak wszyscy zajmują się tym samym, czyli przechodzimy do jedzenia, bo nikt nie chce pierwszy zdecydować, co ciekawego trzeba zjeść, prawda? W dorosłym życiu kompromis zaczyna się tam, gdzie kończy się wspólne ustalanie, na co mamy ochotę.

0: Prosty, fajny. 500, 545, 500. Słomu i grata, PL.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Reklama.

0: Reklama.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
0: Reklama.

Teraz będzie zastanowienie i takie przemyślenia na antenie, zresztą kolejne, bo zastanawiam się, dlaczego najprostsze czynności potrafią człowiekowi zająć pół dnia, jeśli tylko odpowiednio długo się do nich przygotowuje. Trzeba znaleźć właściwy moment, zebrać siły, zrobić sobie kawę, sprawdzić, czy na pewno mamy wszystko, a później jeszcze chwilę pomyśleć, od czego zacząć. No i nagle okazuje się, że przygotowanie pochłonęło więcej energii niż samo zadanie. Ja to nazywam logistyką na poziomie zaawansowanym. Oczywiście byłoby po prostu prościej wstać i zrobić to od razu, no ale gdzie wtedy cała satysfakcja? Akcja z dobrze przeprowadzonego procesu. Niektóre sprawy załatwia się 5 minut później, pozostałe wymagają solidnego planowania, bo najlepiej do jutra.

0: Pracownicy szpitala w Sanoku nie przerywają głodówki, rozmowy bez przełomu. Chaos w Trybunale Konstytucyjnym po ślubowaniu nowego sędziego. Środowiska kobiece chcą pokazać rządowi czerwoną kartkę. Chodzi o aborcję. Miriam Lipińska. Nadal bez porozumienia między dyrekcją szpitala w Sanoku a załogą, która niemal od tygodnia prowadzi protest głodowy w placówce. Dzisiejsze spotkanie, w którym wzięli udział pracownicy, dyrekcja i starostwo, nie przyniosło żadnych efektów. Protestujący domagają się jednego – usunięcia ze stanowiska obecnej dyrektorki szpitala. Główny zarzut wobec niej to brak komunikacji w sprawie prowadzonej w szpitalu restrukturyzacji. Dzisiejsze trwające ponad 8 godzin trójstronne spotkanie nie przyniosło jednak przełomu. Dyrektorka zostaje, mówi starostwo. Robert Pieszczoch.
1: No, na dzisiaj nie widzimy żadnych podstaw do tego, aby odwołać panią dyrektor. My mamy pierwsze efekty tej restrukturyzacji. Widzimy pierwsze wyniki finansowe, które się polepszyły i to w ciągu miesiąca.
0: Dokładnie za tydzień w Sanoku odbędzie się pikieta pielęgniarek. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem do orzekania jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Berek złożył dziś ślubowanie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta, bo Karol Nawrocki był nieobecny na uroczystości. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie pozwala Maciejowi Berkowi na wykonywanie obowiązków, bo prezydent nie uznaje dzisiejszego ślubowania. Sprzeciw wobec tej sytuacji wyraził premier Donald Tusk.
2: Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. I dlatego z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
0: Przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego trwa protest środowisk prawicowych przeciwnych ślubowaniu Macieja Berka jako sędziego. A późnym popołudniem do Trybunału przyjechał prezydent, by, jak poinformował szef jego kancelarii, spotkać się z obecnymi tam sędziami. Szykują się też proaborcyjne protesty. Kilka dni temu minęło 10 lat od czarnych protestów, które przechodziły przez polskie miasta po tym, jak Trybunał Julii Przyłębskiej zakazał przerywania ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu. Koalicja rządząca obiecywała przed wyborami poluzowanie prawa aborcyjnego, ale jak na razie zmiany, nad którymi trwają prace, dotyczą jedynie przywrócenia stanu sprzed feralnego wyroku Trybunału. Nie o to walczymy, mówi Agnieszka Czeredecka ze Strajku Kobiet.
3: To jest powrót do zakazu z 1993 roku, bo my na to nie mówimy kompromis, mówimy, to był zakaz już w zasadzie. I tu się tak nic nie zmienia, to znaczy koalicja obiecywała nam legalną aborcję, darmową, bezpieczną i tego oczekujemy, a nie powrotu do zakazu z 93 roku.
0: Dlatego 22 października kobiety chcą pokazać rządowi czerwoną kartkę w sprawie aborcji. Demonstracje odbędą się w 24 miastach. Dziś Dzień Nauczyciela i okazja do życzeń i podziękowań, a jak się okazuje, te ostatnie zdarzają się rzadko. Z raportu Szkoła do życia o nauczycielach wynika, że 75% Polaków przyznało, że miało nauczyciela, który pozytywnie na nich wpłynął, ale tylko 23% mu o tym powiedziało.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału. W polskim meczu Świątek wygrała z Magdaleną Fręch 6-2, 6-1, a Chwalińska odwróciła losy w spotkaniu z Czeszką Marii Bołuskową. Błażej Kulesza.
5: Początek polsko-polskiego starcia należał do Fręch. Gdy prowadziła 2-0 i miała 3 breakpointy, Świątek zaczęła grę na swoim poziomie, wygrywając aż 10 gemów z rzędu.
6: We know each other pretty well, so...
5: Znamy się naprawdę dobrze. Wiem, że potrafi odegrać każdą piłkę, używając siły przeciwniczki. Nie chciałam ryzykować, ale grać spójnie i jestem szczęśliwa, że to zrobiłam. Mówiła Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla WTA. Polka wciąż ma jeszcze nadzieję, by pojawić się w WTA Finals. Szalony mecz zagrała za to Maja Chwalińska, każdą partię kończąc wynikiem 6-1. Mimo, że pierwszy set zapisała na swoje konto jej rywalka, Czeszka Marii Bułuskowa, to w dwóch pozostałych partiach górą była już Polka. Spotkania 1/8 finału Świątek i Chwalińska rozegrają jutro.
4: Chwalińska o ćwierćfinał zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, zasiga Świątek z inną z Amerykanek Ashlyn Krüger. Gal Monfils oficjalnie zakończył zawodową karierę 5 października, potwierdziła dziś Międzynarodowa Agencja do Spraw Integralności Tenisa. 40-letni Francuz, były 6 zawodnik rankingu ATP, nie zagra więc, tak jak wcześniej planował, ani w turnieju w Lyonie, ani w turnieju w rodzinnym Paryżu na początku listopada. To dlatego, że po złożeniu wniosku umieszczenie go na liście wycofanych tenisistów stracił prawo do udziału w turniejach na co najmniej 6 miesięcy. Monfils
7: Memphis. Ostatni oficjalny mecz rozegrał we wrześniu w drugiej rundzie US Open. Obie polskie drużyny w kolarstwie torowym nie przeszły eliminacji i zakończyły już start w rozpoczętych dziś w Szanghaju Mistrzostwach Świata. Sprinterki były dziewiąte, a ich koleżanki w wyścigu na 4 km na dochodzenie zajęły dopiero 15 miejsce.
8: Radio Elka, lokalne radio.

Mamy po godzinie 19. Eryk Woźniak, dobry podwieczorek. Witam serdecznie, słuchacie Radia Elka. Dzisiaj 14 dzień października, mamy już środę. Alan, Bernard i Dominik, dla Was najlepsze życzenia. Do końca roku 78 dni i przypomnę jeszcze dziś Dzień Edukacji Narodowej.

0: Organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
2: Muzyka do kochania, która porwie Was na właściwe fale.
1: Włącz radio i niech będzie nas więcej.
3: Radio Elka.
1: Reklama.

Mamy po godzinie 19, słuchacie Radio Elka. Na za moment wspólnie wysłuchamy powtórki tematu dla reportera. Temat dla reportera od poniedziałku do piątku o 9.15. Wasze telefony kolejne na żywo już jutro o poranku.

0: codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.
1: Powtórka audycji o 19:15.
2: Dzień dobry, Jarku.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Patrycja, dzień dobry Aneto. Witam bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Miło Pana i widzieć, i słyszeć. I mam nadzieję, że Pan jest już jakby gotowy do tego, żeby podjąć to wyzwanie i pogadać ze słuchaczami.
3: Jakby.
2: Super. No to zapraszamy do telefonów. Można dzwonić.
3: 65 529 5529. Zapraszam dzisiaj, 14 dzień października, Święto Edukacji Narodowej, więc pozdrawiamy przy okazji wszystkich, którzy mają tę fantastyczną pracę z młodzieżą. Mam nadzieję, że sobie dzisiaj poświętujecie. I zapraszam do dzwonienia. Wczoraj było fajnie, wczoraj się dużo działo, było dużo telefonów, dyskutowaliśmy sobie o różnych rzeczach. Najczęstsze tematy to był oczywiście problem lamp. No, robi się coraz szybciej ciemno, więc rzeczywiście zauważacie to, że latarnie tu i ówdzie nie świecą, że są gdzieś tam zepsute, że się po lecie rozstroiły, więc dzwonicie, ale możecie także inne sprawy zgłaszać, tylko zawsze jest ten problem, żeby był ten pierwszy telefon, więc zapraszam bardzo serdecznie 65 529 5529. Jak wasze dzisiejsze życie w połowie października wygląda? I mamy pół godziny na to, żeby sobie te sprawy przedstawiać, żeby nadawać jakieś tematy naszym reporterom, żeby się wykazywali, żeby działali, pracowali. Zapraszam.
4: Zapraszamy pod 65 529 5529. A ty, Jarku, jak wspominasz Dzień Nauczyciela, jak byłeś młodszy?
3: Jak byłem nauczycielem?
4: Tak.
3: Raz byłem.
4: Raz byłeś nauczycielem.
3: Raz jeden obchodziłem Święto Edukacji Narodowej.
4: Opowiadaj.
3: Nie, tak. Z wszystkich prac, które w życiu wykonywałem, było ich trochę. Powiem wam, że zdecydowanie nie miałem powołania do edukacji. Nie mamy.
2: To się ktoś rozmyślił.
3: 65 295 5529.
4: Słuchacz chciał historię usłyszeć.
3: Nie, to byś sobie słyszał przez telefon, jak mógłbyśmy skończyli. Dobrze, nie, to akurat taki był epizod w życiu. Czasem nie wiem, jak to państwo...
2: Ale nie byłeś WF-istą.
3: Nie.
2: Szkoda.
3: Chociaż czekaj, w jednej klasie miałem WF.
2: Tak?
3: Tak.
2: Jednak.
3: To były takie czasy, wiecie, że akurat były braki kadrowe i w jednej klasie nie miał kto uczyć WF-u, to uczyłem. Tak, uczyłem, jak mnie uczono. Rozgrzewka, piła i wszystko. A nie jakieś tam wielkie przewioty w przód i skoki przez kozła. Chociaż nie wiem, czy dzisiaj
4: to jeszcze
3: się uczy.
4: To teraz kwiaty, bo tyle dla Jarka, że nie było kozła.
3: Skoków przez kozła. Nie było kozła w szkole. 65 529 5529. Tak, Święto Edukacji Narodowej za moich czasów zwane było Dniem Nauczyciela.
4: Tak, potocznie tak się mówi do dziś.
3: Ale potem się oczywiście okazało, że także inni pracujący w szkołach mają prawo do święta i się rozszerzyło na wszystkich pracowników oświaty. Tak to wygląda mniej więcej. A jak tam u was wygląda? Czy dzieci są dzisiaj w szkołach, czy mają dzisiaj dzień wolny? Bo wiem, że są takie szkoły, gdzie tam jakichś wielkich zajęć nie ma.
4: Są apele.
3: Tak, jeszcze są?
4: Jeszcze są.
3: Takie baczność? Na przewo patrz.
4: A to nie wiem właśnie konkretnie, jak to wygląda teraz. Dawno nie było w szkole.
3: Dawno. Dzisiaj akurat mamy też taki dzień, kiedy troszkę zauważamy, przynajmniej tutaj z koleżanką Patrycją, zauważyliśmy upływ czasu ze względu na urodziny naszego kolegi.
2: Nie byłbyś sobą teraz?
3: Nie byłbym sobą.
2: I mnie wywołujesz, jak ja tu z pełnymi ustami sernika jestem?
3: No to jest właśnie ten sernik urodzinowy.
2: Bo nasz reporter Bartosz Maluśki ma urodziny. Nie będę Państwu mówić, które, bo on jest po prostu młody szczun. Ale on ma talenty kulinarne i upiekł sernik. Dla tak. koleżeństwa. I ja stwierdziłam, że skoro ty, Jarek, gadasz, to ja mogę jeść. No to gadaj. Dobra, ja sobie tu wyłączę mikrofon. Jeszcze mi trochę zostało.
3: No smacznego.
2: Dziękuję.
3: Coś państwo dzisiaj tacy jacyś ospali. 65 5 29 5 5 29. Zapraszam bardzo serdecznie. Zadzwońcie, powiedzcie, co tam u was słychać dzisiaj, bo tak możemy sobie o tych talentach Bartka też rozmawiać. Przecież ja zazdroszczę mu talentu do placków, bo ja akurat do placków talentów nie mam.
4: Do pieczenia.
3: Do gotowania, pieczenia na słono, owszem, ale na słodko jakoś tak bez...
2: Ja ustaliłam sama ze sobą na przykład kiedyś, że zostałam stworzona do tego, żeby degustować, co ktoś zrobi. O, i to jest dobre wyjście, prawda?
3: Bardzo.
2: I telefon.
3: Dzień dobry.
5: Halo, dzień dobry.
3: Witamy.
5: Ej, jest radialka?
3: Tak, tak, tak, troszkę słabo panią słychać.
5: Bo ja bym samochodem, ale chciałabym też na dzień edukacji powiedzieć, te firmy, które są i przyjmują praktykantów, to są też nauczyciele. Także dla nich, którzy prowadzą firmy i praktykantów mają, uczą ich, to są też nauczyciele i dla nich też wszystkiego najlepszego.
3: Oczywiście, jak najbardziej. No, uczenie zawodu jest bardzo szlachetnym zajęciem. Tak zwani mistrzowie uczą przyszłych czeladników.
5: Tak.
3: Choć jestem ciekaw, czy uczniowie by z kwiatkiem się zjawili w firmach.
5: Tak.
3: Dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
3: Szerokiej drogi i bezpiecznej jazdy pani życzymy. 65 5 29 5 5 29. Pani zasługuje na pochwałę, gdyż korzysta z zestawu głośnomówiącego. Chociaż troszkę słabo w radiu wtedy słychać. Ale lepsze to niż jechać ze słuchawką przy uchu. 65 5 29 5 5 29. Dzień Edukacji Narodowej, a więc możecie sobie także trochę powspominać swoich nauczycieli ulubionych, chociaż wiem, że wielu bardziej pamięta tych mniej ulubionych, tych, którzy trochę nam krew psuli w szkołach.
4: Zaszli nam ze skóry.
3: Zaszli nam ze skórę i do dzisiaj ich wspominamy, ale czasem jest tak, że potem wspominamy ich z sentymentem.
4: I obracamy to w żart, staramy się przynajmniej.
2: Ja na przykład kiedyś od pana od geografii w podstawówce dostałam kością w głowę.
3: Kością? Kością? To od pana od biologii powinieneś dostać kością.
2: Od a to
3: pana,
2: co powiedziałam?
4: Od geografii.
2: Od geografii, od biologii. Miałam się od biologii,
3: no to
2: tak.
3: Słusznie, no to, że kością. Bo pan od geografii mógłby
2: cię...
3: Bo
2: w dwóch rzeczach naraz myślałam.
3: Pan od geografii mógłby cię zdzielić.
2: Mógłby się obrazić teraz, mógłby się obrazić, bo się znamy, lubimy i ja geografię też wspominam bardzo czule. I bardzo dobrze.
3: A pan od biologii, rozumiem, próbował ci do głowy wtłoczyć jakąś wiedzę dotyczącą...
2: Mogło tak być.
3: Budowy szkieletów.
2: Tak, taką dużą kością, taką porządną. Masz telefon już, Jarku.
3: Dzień dobry. No nie, no ktoś zdecydowanie próbuje, ale nie ma przekonania do tej rozmowy. 65 5 29 5 5 29. Proszę wybrać ten numer i czekać, aż odbierzemy i wtedy będziemy rozmawiać. Więc zapraszam po raz kolejny te osoby, które próbowała, albo kogoś następnego, kto nam będzie tutaj o swoich doświadczeniach życiowych, czy to ze szkoły, czy niekoniecznie ze szkoły, opowiadał.
4: No coś cisza, coś nie możemy wywołać dzisiaj, słuchacze.
3: No dzisiaj do tablicy. Coś, wszystkim wszystko pasuje może.
4: Masz może jakieś załatwione tematy?
3: No takich...
4: Przerzucasz?
3: No rzeczy są przerzucone po prostu, w sensie... Czekamy, może państwo nam wtedy dacie znać, że jest zrobione, że jest naprawione, że działa. Bo cóż, czasem zgłaszacie nam, że naprawili, a wtedy gramy kwiaty i motyle. Więc jak tam gdzieś naprawili, to też nam dajcie znać. A sytuacja w mieście jest jaka jest i się naprawiają różne miejsca. Święciechowska na przykład się naprawia. I zgłoszenie oczywiście z Kilińskiego, nie z Kilińskiego, z Okrzei też poszło, chociaż nie wiemy, czy zostanie rozpatrzone po państwa myśli. Przypomnę, chodziło o parkujące samochody. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Jeden dzień leciał program właśnie na temat butelek z butelkomatów. Mhm. Wie pan, co ja oddawałem w Kauflandzie butelki i po 50 groszy mi płacili i nie wszystkie butelki, chociaż były kaucjowane. Bo pani mi powiedziała, że tylko te butelki kupują, które sprzedają piwa. A poszłem do Dino z resztą butelek i dostałem po złotówce i brali wszystkie.
3: Sprawdzałem ten Kaufland i tam wiem, że w sierpniu była taka nawet ogólnopolska informacja, że jest ten problem z Kauflandem. Kaufland wtedy się tłumaczył, że mają jakąś wadę czy awarię systemu. Ale że oni od sierpnia do października jeszcze nie potrafią tej awarii usunąć, to myślę, że może to im się tak bardzo nie chcieć usuwać tej awarii. Dlatego też taka rada dla państwa, żeby sobie, bo w każdym supermarkecie te butelkomaty są i może jednak wybrać inne.
6: A są... No, tu jest kwestia, czemu po 50 groszy, a inne po złotówce, nie? I tu jest problem.
3: Powinno być tyle, ile jest napisane na butelce.
6: No dokładnie, no. A ona mi tłumaczy, że nie odbierze mi, bo ta butelka piwa, oni nie mają takiej sprzedaży i nie tego. To jest niezgodne.
3: No mówię, jeżeli jest na butelce naklejka z napisem kaucja i wielkość tej kaucji, tyle powinno być zwrócone obywatelowi, który tę butelkę z kaucją nabył. Więc może jednak sobie wybrać inny market, bo jak widzicie, jest problem w tej sieci, w całej Polsce. Rzeczywiście jest jakiś problem.
6: Dziękuję.
3: Wszystkiego dobrego. A przypominam, że różne sieci mają różne polityki, bo jest market, który przyjmuje tylko kaucyjne, ale są też markety, które przyjmują niekaucyjne. I także płacą chociaż mniej. Mamy telefon.
7: Dzień dobry. Jeżeli chodzi o to kaucjowanie, o którym tu pan przed chwilą mówił, to niech oni się nie tłumaczą awarią, bo oni od samego początku, jak postawili ten aparat, on zawsze wydawał po 50 groszy. Oni po prostu cały czas ludzi oszukiwali. I niech nie mówią o żadnej awarii.
3: Okej, dziękuję bardzo. No po prostu, tak jak państwu powiedziałem, no może nie korzystać z tego sklepu, tylko z tych, które nie mają problemów ani awarii, tylko po prostu oddają kaucję. A myślę, że ta sieć może mieć problemy z urzędem, który obsługuje system kaucyjny. Chyba Ministerstwo Środowiska się tym zajmuje. Mamy telefon? Dzień dobry. Halo?
8: Dzień dobry.
3: Witam, słuchamy.
8: Wie pan, co ja w sprawie tych nieszczęsnych butelek w Kauflandzie. Wszystko się zgadza. Kaufland płaci kaucję 50 groszy, tylko panowie, którzy dzwonią w tym temacie, zapomnieli o jednej ważnej rzeczy, że kupując jakiekolwiek piwo w butelce zwrotnej, Kaufland także nalicza kaucję w wysokości 50 groszy, a wydaje mi się, że to jest istotna różnica. I chyba szum jest tutaj zupełnie niepotrzebny, a skupuję butelki tylko i wyłącznie dlatego takie, którymi handluję, ze względu na tą niższą kaucję niż przyjęta ogólnie na rynku.
3: A co jest napisane na butelce?
8: No na butelce jest informacja, że jest kaucja, nie ma tam ceny.
3: Nie, no na naklejce jest chyba zawsze napisane, jaka jest kaucja.
8: Nie, na plastikowej, na szklanej. Aha. Panie Jarku, na szklanej butelce nie ma informacji o cenie, jest informacja, że jest to butelka bądź bezzwrotna, bądź kaucjowana. W przypadku butelek PET, czyli tych, które od jakiegoś czasu jesteśmy zmuszeni, bądź nie zmuszeni, jak tak samo oddawać, jest informacja wyraźna, to o czym pan mówi, kaucja 50 groszy, ale na szklanym opakowaniu, bo głównie to mówimy o butelkach po piwie, jest informacja butelka zwrotna. Nie ma tam informacji, że jest ona obarczona kaucją wysokości złotówki.
3: O, ciekawe. No dobra, będę musiał chyba sobie przeprowadzić eksperyment i kupić. No niestety. Ja powiem panu, że to będzie problem. No jak ja się w domu wytłumaczę, no ale powiem dla dobra nauki.
8: Wydaje mi się, że jak pan przyjdzie do domu z jedną butelką piwa, to małżonka czy partnerka na pewno to zrozumie.
3: Na pewno zrozumie, tylko to, czego wy mnie skłaniacie, naprawdę, ja nie wiem. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Pewnie, że zrozumie, ale to tak z jedną. No to teraz, jak eksperyment się przeprowadza, to musi być tak, wiecie...
4: Skala porówna?
3: Skala i tak dalej.
2: Ale czy to koleżanka, widzisz, jak nam się kolega od razu jakby tutaj rozchmurzył, ożywił. I jeszcze jeden telefon przed przerwą.
3: Dzień dobry.
9: Dzień dobry, proszę pana, butelkomaty mają nie wszystkie markety, bo Biedronka nie ma.
3: A ta, w której ja byłem, w sensie, w której chodzę,
9: ale nie na szklane.
3: A, nie na szklane. I jak się szklane oddaje? Do kasty?
9: Trzeba do kasy iść i pokazać, ile butelek się ma, i ta pani powie, albo masz szynkę przy kasie, albo każe za nie do magazynu.
3: Aha. No dobrze, dziękuję bardzo. Słuchajcie, wy się znacie, ja się mniej znam. Tak jak powiedziałem, szkło akurat jest trochę dla mnie tutaj polem takim nieznanym, ale okej, dziękuję bardzo. Teraz krótka przerwa, zaraz wracamy.
1: Reklama.
10: Solidne podłogi, bezpieczne drzwi i potrzebne do nich akcesoria? Tylko Domownik Fachowiec. Teraz mamy promocję na panele podłogowe nawet do 20% taniej. W ofercie także promocja na drzwi. Wszystko z dowozem i montażem. Satysfakcja z zakupów gwarantowana. Klamka zapadła. Pora na nowe drzwi. Zapraszamy. Domownik Fachowiec. Leszno, ulica Przemysłowa 19A.
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
12: Czy fan horrorów dźwignie maraton komedii romantycznych?
13: Kocham Cię.
14: Ja Ciebie też.
12: Tego nie wiemy. Wiemy za to, że Plus Światłowód dźwignie wszystko. Pracę, granie, oglądanie. Wszystko naraz. Wybierz go w super cenie. Plus. Prosto i tanio. Szczegóły w salonach sprzedaży.
10: Jarocin, ulica Wrocławska 22.

0: 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Novimex. Recyklingiem zajmujemy się od lat. Novimex. Podstawiamy kontenery na gruz oraz inne materiały budowlane i przemysłowe. Novimex. Prowadzimy skup złomu oraz odbiór makulatury i folii. Zapraszamy. Konkolewo, ulica Zielona 10. Zobacz więcej na www.novimex.com.pl lub zadzwoń 603 56 32 07.
2: Reklama.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
4: Powtórka audycji o 19.15.
5: Audycja Temat dla reportera wraca po przerwie. Jarek Adamek czeka na Państwa telefon. Linia jest wolna, można dzwonić. Przypominamy nasz numer.
6: 65 529 5529. Mamy telefon. Halo?
7: Halo, dzień dobry.
6: Witam.
7: Witam, witam. Ja w sprawie tych jeszcze kaucji za te butelki, puszki. Czy orientujemy się, czy on się gdzieś dowiedzieć, na przykład, jeżeli odda się puszki w jednym sklepie i wydrukuje ten kupon i zapomni się go zrealizować, można to w innym sklepie zrealizować?
6: W innym chyba nie.
7: No kaucja to jest system zakaucyjny, prawda?
6: Wiem, ale to znowu kwestia tych operatorów, że jest iluś operatorów i każdy obsługuje chyba inną sieć. I wzajemne rozliczenia między operatorami chyba jeszcze ciągle nie działają, tak jak nie można, chociaż podobno ministerstwo nad tym pracuje, bo gdzieś słyszałem taką zapowiedź, żeby gotówka była po prostu możliwa, w sensie przelew na przykład na konto. Podobno nad tym pracują, nie że państwo dostają talon na zakupy, tylko rzeczywiście fizycznie pieniądze, wtedy robimy z tymi pieniędzmi co chcemy, a nie, że musimy zrobić zakupy w tym sklepie, którym oddajemy butelki. I też wiem, czy to już zostało zrobione, czy ma być zrobione, że przedłużają ważność tych kuponów.
7: Rozumiem. Mi chodzi o to, że na przykład, jeżeli w jednym sklepie wydrukuję ten kupon, czy mogę zrealizować to w drugim, no bo tam zapomniałem na przykład, nie?
6: No.
7: Ale chyba nie, no dobra.
6: Chyba dzięki jeszcze bardzo. Nie, ale...
7: Chyba, że ktoś inny wie.
6: Chyba, że ktoś wie, to niech da nam znać, a chyba jest to oczywiście nasz
7: dobra.
6: Środowiska... Będzie,
7: dzięki.
6: Wiecie, jak każda ustawa jest nowelizowana, bo tam wychodzą różne czasem babole albo braki. To jest jeden z takich baboli. Znaczy baboli, niedoskonałości tego systemu. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Dzwonię do radialki już chyba czwarty raz, do pana trzy razy, do pana zmienników raz. Miałem zadzwonić, a sprawa zostanie załatwiona, ale ta studzienka na Jaskowskiego nadal jest chyba niedrożna, bo tam rosną chwasty tak jak rosły. A może jeszcze raz przejdziemy do tego, gdzie ta studzienka jest.
6: Wysokość, na jakiej wysokości?
8: No to tak, wyjeżdżamy z ulicy Czechosłowackiej w prawo. Jest jedna droga i później jest trzecia studzienka, jak skręcamy na McDonald's i właśnie ta.
6: Czechosłowacka w prawo, trzecia studzienka.
8: Trzecia albo czwarta, nie wiem, nie liczę, bo to jeżdżę samochodem.
6: Nie,
8: ale tam studzienka jest na pewno zaklana. Jeszcze teraz nie pada, zacznie padać, to pokryje dwa pasy.
6: Dobra.
8: Praktycznie ta studzienka jest naprzeciwko garaży na dekana.
6: Garaży na dekana.
8: Dzięki bardzo.
6: Dziękuję bardzo.
5: To trochę zabrzmiało jak instrukcja jakiejś gry.
6: Nie, wiesz co, bo czasami tak jest, jak do miasta dajemy znać, typu lampa na ulicy jakieś tam nie świeci, a oni prosimy o bliższe informacje. Gdzie to dokładnie jest? Ja mówię, wystarczy zaświecić wszystkie i wiedać wtedy, która nie świeci, nie? No ale proszę
5: i kolejny
6: szczegółowe.
5: Telefon.
6: Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Ja mam taki apel do wszystkich tych, których oburza, że podnoszę wątpliwość wydawania miejskiej kasy na Unię Leszno. jeśli ja dla was jestem ojcofobem, bo neguję wydawanie kasy na Unię Leszno, to co powiecie o tym, że z 2022 Regionalna Izba Obrachunkowa uznała wydawanie kasy na Unię Leszno za nielegalne. Pozdrawiam.
6: Dziękujemy bardzo. Chyba chodzi o tę historię sprzed kilku lat, ale nie wiem, może jest jakieś nowe orzeczenie Izby, gdzie zamówiono, że bez przetargu nie powinno się tego robić. To wiemy, że już przetarg jest, tylko że przetarg jest na uprawianie żużla w Lesznie. No i kto ma stanąć do tego przetargu? Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
6: Witam.
10: Ja w sprawie paragonów czytam faktury tych. Chodzi o zwroty butelek, więc tak, jeżeli chodzi o Biedronkę, to można zrealizować w każdej Biedronce, nieważne gdzie się oddaje. Mm-hmm. A jeżeli chodzi o przedłużenie, to faktycznie nie wiem jak Lidl i tak dalej, ale Biedronka przedłużyła do 4 miesięcy.
6: Okej, dziękuję bardzo. W ramach jednej sieci, przynajmniej tej na AB, można w każdym markecie, ale już do Lidla...
10: Na w całej Polsce.
6: Okej, ale już do Lidla nie można.
10: Nie umiem panu odpowiedzieć na to pytanie, ale wiem, że Biedronka tak, bo sam będąc na przykład w Ustce na wakacjach, oddałem tutaj w Lesznie i zostały pieniądze wypłacone, nie było problemu. Zresztą jest nawet informacja na Paragonie.
6: W Ustce jest Biedronka? Nie, że się dziwię, ale ja jeździłem do Ustki parę razy ostatnio i tam przynajmniej w centrum jest inny market i taki właśnie, co się zdziwiłem, że nie ten, tylko inny. Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie szanownemu panu, więc w ramach jednej sieci, przynajmniej tej najbardziej popularnej w Polsce, te kupony kaucyjne są honorowane, jak słyszycie. 65 529 5529, jeszcze 5 minut naszej dzisiejszej audycji. Przy okazji zapraszam na 10:15. Będziemy mieli tutaj gościa w studio, pan dr Sebastian Werner. To jest prezes Stowarzyszenia Kolory, które prowadzi od 10 lat hospicjum domowe w Lesznie. Właśnie jubileusz będą obchodzić. No i taka trochę rozmowa a propos jak było, jak jest, jeżeli idzie o tę pomoc dla osób w stanie terminalnym. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, pozdrawiam redakcję.
6: Witamy.
11: Ja tylko dzwonię tak też krótko. Chciałem potwierdzić, że to nie jest tak, że po prostu ktoś sobie tam... Jeżeli mamy paragon i ktoś nalicza złotówkę, to z tym paragonem można tą złotówkę odzyskać, ale butelka nie jest opisana, że to jest na przykład złotówkę kosztuje. Mhm. Jest tylko zwrotna butelka, nie?
6: Aha. Ale
11: są sklepy, które pobierają złotówkę, a są sklepy, które pobierają 50 groszy. No i to wtedy mi się to wyrównuje, nie?
6: Czyli jeżeli wezmą od was w tym sklepie 50 groszy kaucji za butelkę,
11: to tyle wrzucą.
6: To tyle wrzucą i nie ma sytuacji, że wzięli złotówkę, a oddają 50 groszy, tak?
11: Nie.
6: No i całe szczęście.
11: No, większość sklepów pobiera tą złotówkę, nie? Z tego, co tam się orientuje. Ale mówię, butelki nie są opisane, że powiedzmy kaucja tak na plastikach, kaucja 50 groszy, nie?
6: Dobra, ale jak już mam osobę, która się zna i wie i ma doświadczenie...
11: No nie znam się, tylko tak...
6: Ale ma pan doświadczenie. Kupuje pan w szklanych opakowaniach, które są kaucyjne. A czy jest sytuacja, że w jednym sklepie X, kupując ten napój bardzo szlachetny w butelce z kaucją 50 groszy, oddaje pan w innym sklepie i dostaje pan złotówkę?
11: Nie chciałbym tu naprowadzać słuchaczy, ale jeżeli kupią na przykład w takim, jak tutaj wymienili ten market na K, po 50 groszy i zaniosą do powiedzmy do sklepu na D, no to w sklepie na D nikt tego nie sprawdza.
6: I dają mu złotówkę.
11: Zauważyłem. Znaczy złotówkę mu dają. To jest raczej na wymianę tam, nie?
6: Słuchajcie, to tak się rodzą fortuny.
11: No tak się rodzą fortuny, no. Nie wiem, panie Jarku, czy pan zauważył, ale coraz mniej w rowach jest butelek i plastików, no.
6: Jak zarobiłem swój pierwszy milion? Kupowałem butelkę z kaucją 50 groszy, a sprzedawałem... W sensie oddawałem i dostawałem złotówkę. Słuchajcie, to jest 100% zysku.
11: No tak jest.
6: Można jaka inwestycja?
11: Zauważyć filmiki, tak. gdzie co niektórzy ludzie obrabiają sobie kontener.
6: O kurczę, słuchajcie, 100% zwrotu z inwestycji to jest... To jest naprawdę coś imponującego.
11: No to jest tak, no jest to trochę może dziwne, no ale no są sklepy, mówię, bo to jest, nie jest opisana butelka, że ona kosztuje złotówkę.
6: Już rozumiem.
11: To mówię, no.
6: Już rozumiem. To pan słuchacz chwilę wcześniej też o tym mówił, ja tego nie wiedziałem. Czyli różne, jak podejrzewam, różni producenci napojów mają różne kaucje, o to chyba chodzi. Ale dobra, dziękuję.
11: No nie wiem, powiem panu szczerze, bo tu nie chcę polemizować z tym pana słuchaczem, tutaj stałem z moich okolic, ale bardziej tutaj na, powiedzmy, na południe. Mhm. Ale on no nie ma racji, to chyba producent nie ma już wliczonych pieniążków w tą butelkę.
6: Aha.
11: Z tym napojem, bo to sklep nalicza wtedy kaucję, nie?
6: Okej, okay. Albo opowiadam.
11: No, nie wiem, na moje tak jest, nie?
6: No, ale... dobra. W każdym razie mam to już rozjaśnione w głowie, że może być taka sytuacja. Czyli jeżeli w tym sklepie państwo kupujecie z kaucją taką, to wam oddają tyle samo, natomiast w innych sklepach już bywa z tym trochę inaczej. Dobra, dziękuję bardzo.
11: W tych małych sklepikach to przeważnie z paragonem, nie?
6: No. Ale
11: no jak akurat... się ma paragon, ale w takich marketach to nie mam pojęcia, ale tak zauważyłem, że w tym markecie na Dyno to raczej przychodzą wszyscy z butelkami, wkładają do skrzynki, pani tylko przelicza, że było 5 butelek, bierze sobie 5 napojów na pyle i, no i wychodzi z tym.
6: Okej. Okay. Dobra, dziękuję bardzo. Ja teraz gdzieś czytałem, że we Francji podobno odchodzą od systemu kaucyjnego, bo podobno tam bardzo jest duży bałagan z nim, ale...
12: Ty masz uśmiech, masz plan. Już.
6: Słuchajcie.
12: Widzę to.
5: I ostatni szybki telefon. No, nie to się ma. Niestety linia przeblokowała. A to 30 sekund do końca audycji
6: 30
5: zostało.
6: 30 sekund. Jeszcze raz zapraszam o 10.15 na rozmowę dotyczącą hospicjum domowego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
6: Witam.
13: Ja odnośnie oświetlenia, bo tak chcę słychać, że nie świecą uliczne lampy i chciałam zgłosić, że w Rawiczu na Grota Roweckiego, niedawno wyremontowanej ulicy, od dobrych 2 miesięcy nie świeci lampa. Tu jest dużo drzew, jest bardzo ciemno. Żeby otworzyć drzwi, bez latarki nie da rady znaleźć klucza.
6: Ale to jest jedna lampa na całej ulicy, która nie świeci?
13: No chyba tak.
6: To na, akurat... jakiej, na jakiej wysokości?
13: Na wysokości koszar. Wjazdu do byłych koszar.
6: Na wysokości wjazdu.
13: Ja już to zgłaszałam, ale oczywiście
6: koszar.
13: Bez skutku.
6: Okej. Okay. Dziękuję bardzo. I to by było na tyle dzisiaj, proszę państwa, pod hasłem systemu kaucyjnego nam audycja upłynęła. Ciekawe, co będzie jutro. Jutro też jest dzień i jutro o 9.15. Zapraszam.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.
4: Powtórka audycji o 19.15.
2: Reklama.
1: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas hity cenowe. Masło Ekstra Gostyń 200 gramów, najtaniej w mieście 4,99. Kawa ziarnista Jakobs, kilogram 54,99. Oraz musztarda Kamis 185 gramów 2,49. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
14: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: Reklama.

0: Idą duże zmiany w sposobie alarmowania o zagrożeniu. Inflacja we wrześniu wyższa od prognoz GUS-u. Prezydent odwołuje jutrzejszą wizytę w Słowenii przez chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego. Miriam Lipińska. Telefon komórkowy jak syrena alarmowa w sytuacji zagrożenia, nawet jeśli będzie wyciszony, zacznie wyć, wibrować i wysyłać informacje. Szef MSWiA podpisał dziś z operatorami komórkowymi porozumienie w sprawie wdrożenia w Polsce tak zwanego cell broadcast.
1: Pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową tak, że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji zbliża się niebezpieczeństwo, zareaguj w sposób właściwy.
0: Mówi minister Marcin Kierwiński. Rozwiązanie ma zacząć działać po wakacjach przyszłego roku. Mamy w Polsce wyższą inflację niż prognozował wcześniej Główny Urząd Statystyczny. We wrześniu wyniosła ona 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji napędziły przede wszystkim rekordowe ceny paliw, bo był to miesiąc bez programu CPN, ale też rosnące opłaty za wodę, gaz i prąd. Mam nadzieję, że to nie będzie się przekładało na inne ceny, mówi profesor Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
2: To, co trochę niebezpieczne, to, że wchodzimy za chwilę też w okres ten przedświąteczny, w którym tradycyjnie sprzedaż rośnie i inflacja także może poszybować. Ja jednak jestem umiarkowanym optymistą i myślę, że ta inflacja na koniec roku nie przewyższy 4% i trzymam za to kciuki.
0: We wrześniu tańsze były natomiast warzywa, mięso drobiowe i masło. Z powodu napiętej sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego prezydent zmienia plany. Jak poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, Karol Nawrocki odwoła zaplanowaną na jutro wizytę w Słowenii. Dziś rano Maciej Berek, kolejny wybrany w tej kadencji Sejmu sędzia Trybunału Konstytucyjnego, złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta, bo Karola Nawrockiego nie było na uroczystości, po czym pojechał do siedziby Trybunału. Jego prezes Bogdan Święczkowski nie dopuścił jednak Macieja Berka do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania. Parlament Europejski odrzucił sprzeciw wobec zakazu używania śrutu ołowianego. To dobra informacja dla przyrody, czyli dla nas wszystkich, komentują eksperci. Tylko w Polsce do środowiska trafia za sprawą myśliwych kilkaset ton ołowiu, wylicza Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
3: Ze śrutem jest taki problem, że te śruciny są na tyle drobne, że nie jesteśmy w stanie ich posprzątać, nie jesteśmy w stanie wyzbierać takich śrucin po polowaniu.
0: Zakaz używania ołowianej amunicji wszędzie poza zamkniętymi strzelnicami wejdzie jednak w życie dopiero za 7 lat. To czas dla producentów broni i amunicji na dostosowanie się do nowych przepisów. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Placem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Zarząd Dróg Miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.
4: Radio Elga, lokalne radio.

Minęła godzina 20 w Dzień Edukacji Narodowej. Dobry wieczór wszystkim. Mówię ja, Eryk Woźniak, przed radiowym mikrofonem zostaje do 22. Mamy środę, 14 października. Alan, Bernard, Dominik. Panowie, dla was najlepsze imieninowe życzenia.

0: No i mamy po wspomnianej godzinie 20 na zegarach, a jeżeli chodzi o liczby na termometrze, no to w tej chwili 11-12 stopni w naszym regionie. Ciśnienie atmosferyczne nie jakoś solidnie, ale podskoczyło, 1029 hektopaskali teraz na barometrze. Najbliższej nocy 5 stopni na plusie, jutro od rana dużo słońca, powiedziałbym nawet jak widzę w prognozie, a później nieco więcej chmur, ale bez deszczu, w czwartek do plus 13 w ciągu dnia.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
6: Muzyka do kochania, która porwie Was na właściwe fale.
5: Włącz radio.
7: I niech będzie nas więcej.
8: Radio Elka.
1: Reklama.

20 minęła na zegarze i teraz będzie o wieku, bo im jestem starszy, ja na przykład, tym bardziej doceniam ludzi, którzy mówią wprost, o co im chodzi po prostu. No bez zagadek, bez pięciu dodatkowych znaczeń i bez zdania, no przecież powinieneś wiedzieć. No ale skąd mamy wiedzieć? Ja czasem nie wiem, co chciałem powiedzieć, zanim skończę zdanie, a już szczególnie cenię konkrety przy planowaniu spotkań. Wpadnij kiedyś. Brzmi sympatycznie, ale równie dobrze może oznaczać jutro, za 3 miesiące albo w następnym wcieleniu. Wolę usłyszeć sobota, konkretna pora, konkretne miejsce i wtedy sprawdzić kalendarz, pomyśleć o wszystkich obowiązkach i odpowiedzieć z pełną powagą. Dobra, tylko muszę to jeszcze skonsultować z samym sobą.

0: reklama.
1: Zapraszamy do sklepu Intermarché w Galerii Leszno na szokujące promocje. Teraz tylko u nas. Hity cenowe z kartą Intermarché. Pomidor malinowy, kilogram 5,99. Bombonierka Merci, 250 gramów, 14,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz promocja od wtorku 13 do środy 14 października. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 14,99. Serdecznie zapraszamy do klubu sportowego Grano w sklepie Intermarché w Galerii Leszno. Klub czynny również w niedzielę od 8 do 21.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Reklama.

Słuchacie Radia Elka wieczorową porą, no i mam wrażenie, że z wiekiem coraz lepiej rozumiemy wartości drobnych przyjemności, drodzy słuchacze. Kiedyś człowiek chciał robić wielkie rzeczy, zdobywać świat, wszędzie zdążyć i wszystko zobaczyć, no a dziś potrafi naprawdę doceniać sytuację, w której nic nie musi robić, to w pośpiechu. Spokojna kolacja, dobra rozmowa, kilka chwil zerkania na zegarek, no niby nic wielkiego, a jednak człowiek od razu inaczej funkcjonuje. Oczywiście nie oznacza to, że całkowicie rezygnujemy z ambicji, nadal mamy ambitne plany, prawda? Ja na przykład chciałbym kiedyś wyjść ze sklepu dokładnie z tym, po co wszedłem i nie przypomnieć sobie przy kasie o jeszcze innych trzech rzeczach. Na razie pozostaje to w sferze moich marzeń.

Rozpoczniemy za kilka chwil ostatnią godzinę naszego dzisiejszego środowego spotkania. Wskazówki zbliżają się do 21 i do kolejnego wydania wiadomości, rzecz jasna. Co to tutaj? Język już chyba trochę protestuje. Spokojnie, zostanę z wami jeszcze przez najbliższą godzinę. Power Play.

0: to takie męskie.
1: Reklama.
2: MatSpaw. Jakość, precyzja, terminowość. 20 lat doświadczenia. Malowanie proszkowe. Piec 14 metrów. Piaskowanie, chemiczne usuwanie lakieru, piroliza, regeneracja felg. Kąty 14, koło Rawicza. Zadzwoń 506 157 447. www.malowanieproszkowe.top. MatSpaw. Obsługa firm, gabarytów i klientów indywidualnych.
1: Reklama.
3: Areszt dla podejrzanego o plany zamachu na premiera. Meldunki mogą odejść do lamusa, MSW rozważa zmiany. Sprawdzimy też, czy jest szansa na większe obniżki cen na stacjach paliw. Miriam Lipieńska. Jest dwumiesięczny areszt dla 66-latka podejrzanego o przygotowywanie zamachu na premiera i szefa MON. Wczoraj Krzysztof N. został przesłuchany i usłyszał 9 zarzutów. Najpoważniejszy dotyczy planowania siłowego obalenia władzy państwowej. Grozi mu do 15 lat więzienia. Prezydent Karol Nawrocki odwołał jutrzejszą wizytę w Słowenii. Jak wyjaśnił szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, jest to związane z sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent odwiedził po południu Trybunał, by osobiście wysłuchać relacji na temat dzisiejszych, jak mówi Bogucki, bezprecedensowych wydarzeń.
4: Władza wykonawcza używa siły, używa służb, żeby wywierać bezprawny nacisk na niezawisłych, niezależnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy podlegają tylko konstytucji.
3: Bo jak tłumaczył Bogucki, wszystko to działo się w momencie, gdy Trybunał ma zająć się rozstrzygnięciem sporu między prezydentem a Sejmem w sprawie sędziów. Szef Kancelarii Prezydenta podkreślił, że prezydent nie odmówił zaprzysiężenia Macieja Berka ani czworga wcześniej wybranych przez Sejm sędziów. W przypadku Berka trwa jednak wyjaśnianie wątpliwości, czy spełnia on warunki formalne. Chodzi o minimum 10-letni czas wykonywania zawodu radcy prawnego. Sam Maciej Berek podkreśla, że jest wpisany na listę radców prawnych od 2001 roku. Adres zameldowania może przestać być podstawową informacją o miejscu pobytu obywatela w państwowych rejestrach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozważa urealnienie przepisów i zastąpienie go adresem zamieszkania. Zmiana miałaby ułatwić załatwianie spraw urzędowych. Szymon Kępka.
5: Dziś adres zameldowania nie zawsze pokrywa się z miejscem, w którym rzeczywiście mieszkamy. To może powodować problemy m.in. przy skutecznym doręczaniu urzędowej korespondencji czy ustalaniu faktycznej liczby mieszkańców danej gminy, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
6: Chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
5: Nowe rozwiązanie miałoby również ograniczyć problemy z doręczaniem korespondencji pod nieaktualne adresy, bo obecnie pod naszym PESEL-em widnieje adres zameldowania, a po zmianach ma to być adres zamieszkania.
6: Zdajemy sobie sprawę, że to są sprawy urzędowe. Na adres PESEL byłby takim skutecznym doręczeniem właśnie korespondencji przez urzędy.
5: Resort podkreśla jednak, że prace są dopiero na etapie analiz.
3: Benzyna z 7 z przodu, diesel z 8 to już niemal standard. Ceny paliw, mimo programu CPN, choć już nie rekordowe, wciąż są wysokie i rosną.
7: Niedobrze. Każdy dużo jeździ, ja też dojeżdżam do pracy, no i wie pan, staram się ograniczyć do jazdy, jak mogę, oczywiście.
3: Mówią kierowcy, a według ekspertów gwałtownych obniżek w najbliższym czasie nie będzie. Będą natomiast podwyżki, a jutro podrożeje nieznacznie olej napędowy. Będzie kosztować maksymalnie 8 zł i 5 groszy. Potanieją natomiast benzyny. 95 ma kosztować nie więcej niż 7 zł i 1 grosz, a benzyna 98, 7,83 za litr. Resort Energii podkreśla, że mimo wszystko ceny paliw w Polsce należą do najniższych w Europie.
2: Radio Elka, lokalne radio.

I czas rozpocząć ostatnią godzinę naszego dzisiejszego środowego spotkania w Radiu LK. Jest po 21:00 i jest też środa, 14 dzień października. 78 dni do końca roku. Na imieniny obchodzi Alan, Bernard i Dominik.

0: A to już przedostatnie informacje pogodowe na antenie Radia Elka w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Zacznę od temperatury najbliższej nocy. Tylko 5 stopni zobaczymy na termometrze. W tej chwili około 10-11 stopni w regionie i od 2 godzin bez zmian, jeżeli chodzi o ciśnienie, 1029 hektopaskali. Jutro maksymalnie 13 stopni, 14 w piątek, w sobotę 13, tylko 11 w niedzielę w ciągu dnia. Radio Elka.
1: Reklama.
2: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
3: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
2: Włącz radio.
1: I niech będzie nas więcej.
4: Radio Elka.
1: Reklama.

No, to mamy po 21, mamy wieczór, a wieczorem człowiek ma czasem ochotę podsumować cały dzień, no i sprawdzić, co właściwie się udało zrobić. Wtedy zaczyna się ciekawa matematyka. 11 spraw na liście, 7 załatwionych, 3 przełożone, a jedna nagle okazuje się zupełnie niepotrzebna. No wychodzi na to, że bilans nie jest wcale taki zły. Ja mam taki moment, szczególnie lubię to odkrywać, że mam coś przez pół dnia, czym się stresowałem i ostatecznie rozwiązało się samo, albo przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Człowiek niepotrzebny czasami nosi w głowie cały sztab kryzysowy, a wystarczyłoby pozwolić niektórym sprawom spokojnie dojrzeć, albo przynajmniej dać im szansę, żeby same się znudziły.

Zawsze mnie bawi, jak bardzo potrafimy być stanowczy w swoich postanowieniach, dopóki nie pojawi się jakaś wyjątkowa, kusząca alternatywa. Czy też tak macie? Teraz na przykład taki poranek. No człowiek rano mówi sobie, że będzie rozsądny, oszczędny i świetnie zorganizowany. Wszystko pięknie, ładnie, wygląda to ładnie też na planie, no ale później ktoś proponuje spontaniczne wyjście. Zadzwoni znajomy z ciekawą historią albo pojawi się pomysł, który absolutnie nie był uwzględniony w budżecie ani harmonogramie. No i tu nagle rozsądek prosi o chwilę przerwy, żeby na spokojnie rozważyć wszystkie za i przeciw, a najlepsze jest to, że po fakcie potrafimy uzasadnić każdą decyzję. Człowiek nie zawsze robi to, co zaplanował, ale za to potrafi napisać do tego całkowicie przekonujące uzasadnienie.

0: Będą wnioski do prokuratury po zajściach przed Trybunałem Konstytucyjnym. Szykuje się rewolucja w powiadomieniu o zagrożeniach. MON zapowiada powstanie dron Legionu. Miriam Lipińska. Przed Trybunałem Konstytucyjnym zostały zatrzymane 3 osoby. Wobec wielu będą wnioski do prokuratury za skandaliczne zachowanie wobec policjantów i sędziów Trybunału, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dziś przed siedzibą TK doszło do przepychanek zgromadzonych tam manifestantów, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej z policją. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w tej sprawie. O podjęcie czynności przez śledczych zwrócił się także minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Podpisałem pismo do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie, czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa.
0: Sytuacja była związana ze ślubowaniem Macieja Berka, który we wrześniu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Protestujący próbowali m.in. blokować mu wejście do siedziby Trybunału. Będzie nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania. Syreną alarmową staną się telefony komórkowe każdego z nas. I to nawet jeśli komórka będzie wyciszona, mówi wiceszef MSWiA Tomasz Szymański.
2: Nawet w stanie stand-by, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
0: MSWiA podpisało dziś z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienie w sprawie wdrożenia rozwiązania o nazwie Cell Broadcast. Docelowo ma on służyć do opowiadamiania o najważniejszych zagrożeniach, a zacznie działać od września przyszłego roku. Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla Marcina N., dyrektora prywatnego ZOO w Łącznej. Zakończyły się przesłuchania wszystkich 5 zatrzymanych w sprawie podejrzenia znęcania się nad zwierzętami, a na terenie ogrodu od wczoraj trwa akcja służb i wywożenie zwierząt. Prokuratura w Świdnicy zarzuca podejrzanym m.in. doprowadzenie do niedożywienia, chorób, a nawet śmierci części zwierząt. Wszyscy zatrzymani złożyli obszerne wyjaśnienia, mówi pełnomocnik właścicieli ZOO, mecenas Łukasz Opaliński.
3: Mogę powiedzieć, że nikt się nie przyznał. Każdy z nich dostał ten sam zarzut.
0: Prokuratura chce tymczasowego aresztu tylko dla Marcina N. Pozostałe zatrzymane osoby po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu zostały zwolnione. Ministerstwo Obrony stworzy dron Legion. Formacja według zapowiedzi szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza nie będzie skupiać żołnierzy, a odpowiednio przeszkolonych cywilów, którzy w razie konfliktu będą w pełnej gotowości i będą zapleczem dla wojska. Nauczyciele świętowali dziś Dzień Edukacji Narodowej. Jak mówi nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza, uczący biologii, chemii i edukacji zdrowotnej, podstawą pracy nauczyciela jest uczniowskie zaciekawienie.
4: Przeładowane są podręczniki, a jakby tak spojrzeć na podstawę programową biologii, ona jest bardzo zgrabnie i mądrze obecnie ułożona. Nauczyciel nie może być niewolnikiem podręcznika.
0: Z danych Ministerstwa Edukacji wynika, że w polskim systemie oświaty pracuje ponad 700 tysięcy nauczycieli. Zdecydowana większość z nich, prawie 85%, to kobiety.
5: Radio Elka, lokalne radio.

No i w ten oto sposób zrobiło nam się już po 22:00. Po raz ostatni czas na życzenie imieninowe na antenie Radia Elka. Dzisiaj, a więc w środę, 14 października, obchodzi je Alan, Bernard i Dominik. Jest także Dzień Edukacji Narodowej w kalendarzu, przypomnę, a do końca roku 78 dni. Za moment ode mnie ostatnie informacje pogodowe na dziś.

No pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie, trzeba to powiedzieć, ale w końcu mamy jesień, a więc trochę słońca, trochę chmur, trochę wiatru i opadów deszczu. Tego deszczu nie ma zbyt wiele w prognozach pogody, ale za to temperatura spada. Najbliższej nocy spadnie do 5 stopni. Jutro maks 13 w ciągu dnia i pełne zachmurzenie, choć od rana kilka chwil ze słońcem. W piątek też pojawi się słońce, no ale również chmury. Z nich nie powinien jednak padać deszcz. We wspomniany piątek do stopni 14, podobna sytuacja w sobotę 13-14 i też słonecznie. Nieco chłodniej w niedzielę, plus 11. To tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Ryk Woźniak, pięknie za nie dziękuję. Dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia jutro.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas wie.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio i niech będzie nas więcej.

0: Kochaj z Radiem Elka. Codziennie od 22.
1: Muzyka do kochania, która porwie was na właściwe fale.
0: Włącz radio.
2: I niech będzie nas